0: drugi rok miał trochę inny przebieg, część wniosków nie zostałoby wyciągniętych tak szybko jak należy, pewne zmiany by nie weszły i bylibyśmy teraz dużo bardziej zaskoczeni zmianami klimatu, które teraz idą, podobnie jak na przykład teraz pożary zaskakują Czechów czy Niemców. Natomiast my mieliśmy to nieszczęście roku 92, natomiast lekcje zostały wyciągnięte wtedy i to, że my obecnie w dobie zmian klimatu całkiem nieźle radzimy sobie z pożarami w Polsce, jest wynikiem tego, że te 30 lat nie zostało zmarnowane.
1: Tak mówił nam Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Głos uczniów w RMF FM.
1: Chcemy pokazać, jak wyglądałoby magistrat, gdyby to młodzi decydowali w nadchodzących wyborach. W 11 krakowskich szkołach zorganizowano prawybory prezydenta miasta.
3: Ja osobiście, jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa, jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach.
4: Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę, i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
5: No jeżeli chodzi o postulaty, to jeszcze nie. W ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że są wybory. Natomiast zapoznam się.
6: Tak, z nazwiska, jak mi się będzie podobać, to po prostu zakreślę obok.
7: Jako młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mamy takich praw, możemy już zagłosować w szkole, zobaczyć, jak to jest. No i według mnie to jest super inicjatywa.
1: Mówili uczniowie zespołu szkół numer 1 w Krakowie, a także wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa Jan Krawczyk. Wyniki prawyborów poznamy w piątek. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Co pana zdaniem powinni usłyszeć dzisiaj od rządu Polacy? Co jest do zrobienia na CITO?
9: Polacy powinni po pierwsze być poinformowani, że minister spraw wewnętrznych ma strategię zabezpieczenia obrony ludności cywilnej, czyli tak zwaną strategię obrony cywilnej. Często nasi rodacy myślą, że obrona cywilna jest czymś innym niż się myśli. Obrona cywilna to jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w trakcie konfliktu zbrojnego. I teraz mamy tradycyjny konflikt zbrojny, czyli gdyby ktoś, nie daj Boże, zaatakował Rzeczpospolitą, i mamy działania hybrydowe i prowokacyjne Rosji, i z tym mamy do czynienia teraz. Wkraczanie samolotów w polską przestrzeń powietrzną, latanie nad naszymi instalacjami na Bałtyku, wysyłanie dronów, nie wiemy czy celowo, czy nie, więc powinniśmy zakładać, że celowo przez Federację Rosyjską blisko polskich granic, bądź nawet na terytorium Rzeczpospolitej. I teraz Polacy muszą wiedzieć, że jeżeli państwo polskie od 89 roku nie szykowało się na tego rodzaju zagrożenia, bo powiedzmy sobie szczerze, nie szykowało się, wszyscy myśleli inaczej o świecie, Fukuyama myślał o końcu historii.
10: Wszyscy to rozumiem, również Prawo i Sprawiedliwość.
9: Ja miałem, wtedy nie było Prawa i Sprawiedliwości w 89 roku.
10: W 89 nie było.
9: W 95 też nie, ale tak wszyscy w owym czasie zakładali. I teraz mamy zmianę sytuacji. Powiedzmy sobie, ci mądrzejsi zorientowali się w momencie, w którym Putin atakował Gruzję i był tam świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Ci, którzy trochę mniej, ale jednak rozgarnięci, kiedy Krym został zaanektowany przez zielonych ludzików Putina. No a już wszyscy chyba powinni zdawać sobie z tego sprawę od roku 2022 i pełnoskalowej wojny na Ukrainie. I teraz PRL szykował się na atak z zachodu.
10: Tylko z drugiej strony.
9: Więc budował różnego rodzaju, do pewnego czasu, miejsca schronienia, bunkry i schrony. Potem przestano, też z powodów gospodarczych. Przed nami jest wielkie wyzwanie. Budowy schronów dla ludności cywilnej. Finowie robili to wcześniej. Wcześniej się przygotowywali, mieli też inne możliwości finansowe. My dzisiaj jesteśmy dopiero na rozpoczęciu tego procesu.
8: Ale to jest jeden element. Budowa schronów, miejsc schronienia, budowa zabezpieczeń.
9: Czy my jesteśmy informowani co do strategii ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie? Wiemy tylko, że zostały przekazane dodatkowe środki, że powstaną dwa schrony dla ludności, bądź trzy, bo tyle komunikowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak na 38-milionowy naród, to nie za dużo. Nie wiemy, jaka jest strategia ich budowania, czy priorytetem jest Polska Wschodnia, czy priorytetem jest Polska...
8: A przywrócenie poboru jest nam potrzebne? Bo to też jest to pytanie, które się pojawia. No bo...
9: Potrzebujemy na pewno szkolenia rezerw. To jest i przyspieszenia, jeżeli chodzi o przyjmowanie do w ogóle żołnierzy zawodowych.
10: Ale Skandynawów, którzy przywracają powoli.
9: Tak, ale pamiętajmy, że Finlandia czy Szwecja ludnościowo zasadniczo różnią się od Polski. może nie wszyscy o tym pamiętają.
10: Pamiętamy o tym, że są mniejszymi, jeśli chodzi o liczebność
9: kraju. O wiele mniej ludnymi państwami. My po pierwsze, i to jest powinien być priorytet ministra obrony narodowej, powinien przyspieszyć znowu przyjmowanie żołnierzy zasadniczych oraz budowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to zasadniczo spowolniło w czasie, kiedy nastąpił na urzędzie Kosiniak-Kamysz.
10: Ale
9: to jest pierwsza rzecz.
10: Że obowiązkowa
9: druga rzecz,
10: pana zdaniem nie jest konieczna.
9: W tym momencie uważam, że nie, w szczególności, że również eksperci w tej sprawie są bardzo podzieleni co do tego...
10: Znaczy, mówią, że nie jesteśmy przygotowani na zasadniczą służbę wojskową.
9: Nie, ale są eksperci od wojskowości, bo na nie się powinniśmy odwoływać, są bardzo podzieleni w tej sprawie, ponieważ wyciągając wnioski z wojny na Ukrainie, nie wszyscy uważają, że tego rodzaju działania, jak bycie przygotowanym na wypadek konfliktu do poboru powszechnego jest potrzebne. Ale potrzebne są rezerwy. I rezerwy, i to bardzo duże rezerwy przeszkolone. I teraz...
10: Pan jest przeszkolony?
9: No nie, nie jestem przeszkolony.
10: A nie zgłosił się pan?
9: Nie jestem przeszkolony. To znaczy, w jakim sensie?
10: Znaczy, no, bo można się było, tak powiedziałbym, samodzielnie zgłosić po jakieś przeszkolenie. Pan się nie zgłosił.
9: Nie, ja się nie zgłaszałem, ale myślę, że nie przyszedłem tego szkolenia, ale myślę, że jako była osoba, która zarządza, jakby odpowiadała za obronę cywilną na terenie dwóch województw, nie najgorzej jestem w tym sensie przeszkolony.
10: Ale pan jest przeszkolony do zarządzania, a niekoniecznie strzelać pan umie?
9: Tak. Ale nie to, że chodzę na strzelnicę w wolnym czasie, ale tak, no nieraz w życiu strzelałem.
10: A jakieś przeszkolenie wojskowe pan miał?
9: W ogóle jestem zwolennikiem, to znaczy w jakim sensie, panie redaktorze?
10: No, nie wiem.
9: Czy spędziłem na poligonie dwa tygodnie? Nie spędziłem na poligonie dwóch tygodni, ale bym z przyjemnością spędził, gdyby była taka możliwość.
10: To apelujemy do wojska, można powołać
9: panu
10: pana
9: więcej. I gdybym dzisiaj, to mówię do maturzystów na przykład, gdybym dzisiaj miał 18 lat i podejmował decyzję o karierze zawodowej, to bym się, nie wiem, czy bym studiował prawo, tak jak studiowałem, tylko bym faktycznie rozważał karierę w wojsku, dlatego że biorąc pod uwagę rozwój sił zbrojnych, nowy sprzęt, rozbudowę jednostek, jaka następuje od czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości, wojsko jest bardzo ciekawą...
10: Panie pośle, to dlaczego pan się nie zgłosił? Jest tyle propozycji. Tydzień z wojskiem, miesiąc z wojskiem, weekend z wojskiem.
9: Panie redaktorze, sam brałem udział w wydarzeniach zachęcających do wstępowania do WOT-u. No, nawet powiem panu więcej.
10: Ale mógł się pan zachęcam, też.
9: Nie miałem przyjemności z panem redaktorem, kiedy byłem wojewodą łódzkim, żeby dziennikarze lepiej zrozumieli i lepiej propagowali wiedzę o Wojskach Obrony Terytorialnej, razem ze mną przychodzili testy sprawnościowe, czy można się do nich dostać.
10: Ja rozumiem, także, że pan jest drogowskazem, który wskazuje drogę, ale nie zmierza w tym kierunku. Jak pan zachęcał, to mógł pan się nas przeszkolić.
9: Trudno, żeby pan ode mnie oczekiwał, że skoro pracowałem na stanowisku, które odpowiadało za obronę cywilną ludności, żebym w tym czasie przechodził przeszkolenie w inną stronę, niż się zajmowałem zawodowo. Mogę powiedzieć tyle, że bardzo wiele w tych sprawach jest przed nami po prostu do zrobienia. Również jeżeli chodzi o koordynację planów ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. I nadal minister Kierwiński chodzi po mediach i opowiada, że są takie gigantyczne zaległości, że on tak dużo musi zrobić. Wcale nie robi wystarczająco dużo. Tempo prac nie jest wystarczające, jest wręcz żenujące. I oczywiście mamy prawo to mówić jasno i nie być traktowani infantylnie. Ponieważ Polacy będą się czuli bezpiecznie, to jest moja opinia,
10: kiedy będą poinformowani.
9: Nawet jeżeli będą poinformowani, że drodzy rodacy, słuchajcie, jest teraz tak i tak, ale plan jest taki i on zostanie zrealizowany. Tego rodzaju informacji nie ma i nie dziwię się, że mieszkańcy Lubelszczyzny nie czują się z tego powodu
10: bezpiecznie. Dobrze, to wróćmy do wypowiedzi także premiera, który mówi, że zagrożenie rośnie. Pana zdaniem, jeśli Władimir Putin rzeczywiście decyduje się na jakąś formę ataku na państwa bałtyckie, polskie wojsko powinno brać udział w obronie państw bałtyckich?
9: No to jest decyzja fundamentalna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, dlatego że jeżeli Pakt Północnoatlantycki nie zareagowałby na wtargnięcie obcych wojsk na swoje terytorium, to straciłby absolutnie wiarygodność.
10: Czyli powinniśmy wziąć w tym udział.
9: Ale nie sami. To znaczy nie może być takiej sytuacji...
10: Zawsze ktoś musi być pierwszy.
9: Nie, ale nie może być takiej sytuacji... No ale wie pan, proces decyzyjny to jest proces decyzyjny. Nie może być takiej sytuacji, w której sojusznicy powiedzą Polacy, idźcie tam, a my was będziemy z zaplecza wspierać. To znaczy, obrona państw bałtyckich przy udziale Rzeczpospolitej, tak? Z udziałem wszystkich sojuszników.
10: Wszystkich?
9: No wszystkich, na co?
10: Jeżeli wszyscy
9: zasada
10: się nie
9: jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
10: Ale jeżeli wszyscy się nie zdecydują, to wtedy nie?
9: No zależy, kto ma się wyłamać. Jak się Portugalia wyłamie, no to myślę, że to nie będzie decydującym czynnikiem.
10: No właśnie, dla o to naszego, się pytam, bo takie kraje, Portugalia, Hiszpania może się wyłamać dla naszego, na przykład.
9: No tak, no ale w sytuacji, kiedy Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone mówią jednym głosem, no to jeszcze do tego Rumunia i Bułgaria, no to mamy inną sytuację, prawda? Ale sytuacja, w której Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy mówią, co często im się zdarza w historii. A oczywiście, oczywiście mamy nasze...
10: A nie wierzy pan Donalda Trumpa, który przecież nam takie obietnice...
9: Ja mówię w szczególności naszych doświadczenia nasze dotyczą europejskich sojuszników. Umówmy się historycznie,
10: no, bo... Znaczy, ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Ukrainy też nie są pocieszające. Już jego współpracowników...
9: No tak, ale mnie jakby, wie pan, ja wyciągam lekcje z historii. Ja nie przypominam sobie sytuacji, w których Stany Zjednoczone nie dotrzymały wiążących umów między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi. Za to świetnie pamiętam takie, które Francja nie dotrzymała, bądź możemy...
10: Pan pamięta z historii oczywiście.
9: Historię, bądź możemy, no ale historia jest naszą nauczycielką, bądź możemy wyciągać ile razy Niemcy nas, mówiąc eufemistycznie, zawodzili, żeby nie mówiąc bardziej. Więc jeżeli oczywiście brygada niemiecka, która przebywa na Litwie, nie zostaje natychmiast zwinięta i nie wraca do Niemiec, tylko podejmuje działania obronne, no to tak, to wtedy tego rodzaju działania mają szansę, mają nie tylko sens geopolityczny i zwiększają nasze bezpieczeństwo i odpychają Rosję, ale również mają szansę powodzenia.
1: Podkreśla Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść.

obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, który

0: już trzecia, a to oznacza, że sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Jedna osoba jest ranna po wypadku na DK11 w Wielkopolsce. Fakty zaczniemy od aktualizacji utrudnień dla kierowców. Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Francja i Słowacja stawiają warunki. Ponadto w menu faktów dostawy ropy do Polski wobec zamknięcia rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Zaczynamy od aktualizacji z krajowej jedenastki w Wielkopolskiem. Jak informowaliśmy w faktach, na odcinku Miąskowo-Kurnik osobówka zderzyła się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd dla jadących od Poznania i od Jarocina przez Środę Wielkopolską. Jedźcie ostrożnie. Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Decyzja dotyczy tak zwanej czarnej listy, na której znajduje się blisko 3000 osób i podmiotów. Skrócony okres przedłużenia to efekt sprzeciwu Francji i Słowacji. Czego domagają się te państwa, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Słowacja chce wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, a Francja popiera przynajmniej usunięcie Usmanowa. Paryż tłumaczy to względami bezpieczeństwa narodowego i prośbami międzynarodowych partnerów, ale nie wyjaśnia, o co dokładnie chodzi. Unijni dyplomaci, z którymi rozmawiałam, są oburzeni stanowiskiem Francji w sytuacji, gdy rosyjskie drony atakują pociągi blisko granicy z Polską. Podejrzewają, że Francja może mieć w tej sprawie własny interes. Większość państw nie chce osłabiać sankcji, dlatego ambasadorowie Unii nie porozumieli się i kupili sobie tydzień na dalsze negocjacje.
1: Grupa Orlen zapewnia, że dostawy ropy do Polski odbywają się bez zakłóceń, mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Ceny surowca

0: osiągnęły najwyższy poziom od maja, co wywołało obawy o dostępność ropy na rynku. Czy Orlen utrzyma ciągłość dostaw?
1: No, spółka deklaruje, że tak, a to dzięki zróżnicowanym źródłom dostaw. Rzeczywiście dużo się zmieniło na przestrzeni roku, bo jeszcze w 2025 roku 40% dostaw dla Orlenu pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz wajcha przesunęła się w innych kierunkach, w szczególności w kierunku norweskim. Już 1/4 zapotrzebowania Orlenu na ropę pochodzi od norweskiej spółki Equinor. Do tego płocki gigant w tym roku zakupił udziały w złożu Goliat na Morzu Norweskim. Ale to nie sprawia, że tankowanie będzie tańsze. Pamiętajmy, że produkcja Orlenu to jedno, ale ogromna część polskiego rynku to import gotowych paliw. Szczególnie olej napędowy, który drożeje niezwykle szybko. W zeszłym roku niemal 40% zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z zagranicy.
0: Te fakty zebrał Igor Skrzypek.
2: Moda w faktach RMF FM.
0: Kolor brązowy i dopasowane stroje mają królować w modzie w czasie tegorocznej jesieni. Posłuchajcie teraz o nowych tendencjach na najbliższe jesienne tygodnie. Może coś wybierzecie dla siebie.
3: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
4: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
3: To takim fajnym rozwiązaniem na łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą, możemy nałożyć wyższe kozaki zamszowe, sweter, cięższą marynarkę, rozebrać się i mamy pod spodem na przykład jakiś top i mamy to ubranie warstwowe.
0: Na nowe motywy, kroje, barwy i elementy zwraca uwagę Marta Zalega. Ze stylistką o jesiennych trendach rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. A w faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz eksperci kryminalistyki coraz częściej wracają do spraw sprzed lat, by wyjaśniać nieustalone do tej pory przyczyny pożarów. Wszystko dzięki rozwojowi technik i możliwości. Tak mówi w rozmowie z RMF FM starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Taką analizę, którą przeprowadziliśmy, jeżeli chodzi o właśnie pożary wielkopowierzchniowe w obiektach magazynowych czy produkcyjnych, może nie tyle, że wzrasta liczba tych pożarów, ale powierzchnia tych zdarzeń jest coraz większa. Zresztą to też wynika jak gdyby z rozwoju tych procesów logistycznych, produkcyjnych. No, taka w tej chwili jest tendencja, aby tego typu obiekty w ten sposób budować. Ale co to powoduje? Powoduje to to, że dochodzi do pożaru o dość dużej skali, przynoszące przeogromne straty. Ponadto trzeba przyznać, że analiza nasza, jeżeli chodzi o same przyczyny tych pożarów i wymiana informacji między służbami, rzeczywiście pokazuje, że również występują sytuacje, w których jest to działanie osób trzecich, jest to działanie umyślne. Więc wyjaśnienie jak gdyby tych szczegółów jest niezwykle istotne. Poza jak gdyby faktem dość oczywistym, że jeżeli mamy już stwierdzenia, że jest to działanie jakiejś osoby, jest to umyślne działanie, to biegli muszą rozstrzygnąć, jakim sposobem się posłużył, jaką techniką dany sprawca. No i to razem ze śledczymi z organami procesowymi jest szczegółowo analizowane. Te techniki są być może lub też zdarza się, że mają jakiś wspólny mianownik. Są to albo jakieś działania bardzo prymitywne typu ciecz palna. To jest takie bardzo prymitywne działanie. Ale i również trzeba przeanalizować i dociec, czy rzeczywiście nie doszło do sytuacji bardziej złożonej i wyrafinowanej przez sprawcę, a mam tu na myśli choćby improwizowane ładunki zapalające, które dziś przy obecnej technologii, technice można nawet skonstruować, aby je uruchamiać zdalnie. Nie chciałbym wchodzić tu w szczegóły, bo to są rzeczy, które absolutnie nie chciałbym, aby stała się to instrukcja, ale rzeczywiście mamy do czynienia już z takimi działaniami.
4: Z drugiej strony, bo powiedział pan, że ta technika, technologia idzie do przodu, technika i technologia wykrywania, ustalania też poszła do przodu, te analizy, środki, z których mogą korzystać biegli, to też jest tak, że tutaj mamy do czynienia z czymś, z czym kilka lat temu w ogóle moglibyśmy pomarzyć?
5: Przede wszystkim podkreślić muszę bardzo istotną rzecz. Ustalanie, badanie przyczyn pożarów jest to pewien też obszar nauki zwanej kryminologią. Nie ma możliwości potwierdzenia przyczyny pożaru bez nauki. To wszystko musi być oparte o określone badania naukowe. Jeżeli mamy podejrzenie użycia substancji podpalającej, to tu się technika wiele nie zmieniła. Zabezpieczenie śladów i badania laboratoryjne na obecność określonych substancji, które mogą tam się pojawić. Poprawiła się oczywiście technologia w tym zakresie, bo dziś wykonanie badań spektrometrii czy chromatografii gazowej jest już powszechne i praktycznie laboratoria kryminalistyczne czy w instytutach badawczych są w stanie to przeprowadzić. Nadal gdzieś, można powiedzieć, raczkuje, ale to jest technika bardzo zaawansowana i nie zawsze oczywista, kwestie wyjaśnień zwarć pierwotnych i wtórnych. Zawsze badamy, czy ujawnione zwarcie na instalacji elektrycznej jest zwarciem, które doprowadziło do pożaru, czy też pożar niszcząc instalację doprowadził wtedy do zwarcia, czyli jako wtórne. I to też trzeba wyjaśniać. Ta technologia i badanie tego obszaru jest nadal doskonalone i nie zawsze jest oczywiste. Oczywiście pozostają inne jeszcze ślady, które są zabezpieczane, które standardowo gdzieś w zakresie kryminalnym również są analizowane. Dzisiaj wiele spraw, również dobiegłych, miałem przyjemność analizować wiele tego typu zdarzeń, wracają z tak zwanego archiwum X. Fantastyczna sprawa, jeżeli chodzi o analizę tego typu rzeczy. Wchodzimy w historię sprzed 20-30 lat, analizujemy je. Fakt, że w tamtych czasach ten materiał fotograficzny był dość ubogi, no ale są akta, nadal na półkach gdzieś leżą zabezpieczone ślady, można do nich wrócić. Jest to niesamowite, jak gdyby obcowanie z pewną historią i wyjaśnianie jej dziś. No chociażby medycyna sądowa dzisiaj też bardzo duże postępy zrobiła. Jak gdyby odtwarzanie osób, które zostały ujawnione w postaci szczątek i dziś jak gdyby dowiadujemy się, kto to jest, badania DNA i tak dalej. To jest też obszar, w którym pożar jak gdyby uczestniczy, no bo ktoś ginie w tym pożarze. Różny stan jak gdyby zniszczenia tego ciała następuje i wtedy też trzeba wyjaśnić, kim była ta postać.
4: Dzisiejsza technologia, modele trójwymiarowe, specjalne filmy, specjalne animacje, krok po kroku prześledzenie tego, jak to wyglądało, to też jest coś, co rzuca nowe światło na to, o czym pan mówił przed chwilą, jeśli chodzi o te sprawy z Archiwum X?
5: Nie tylko, również o te bieżące, bo fajne pytanie, bo właśnie o tym zapomniałem powiedzieć. Dziś również współpracujemy z Politechniką chociażby poznańską, która wspomaga nasz jak gdyby proces analizy. Wykonujemy przy złożonych sprawach to jest analiza trójwymiarowa, która efektem końcowym jest obraz animacji 3D. Wymaga to zaimplementowania mnóstwa danych do komputera, który mniej więcej, to musiałby się specjalizować specjalista wypowiedzieć, ale sekunda obrazu jest generowana około 24 godzin. On musi, ten potężny, mocny komputer, dostając tą partię danych, on je musi przeanalizować, przeliczyć, dokonać wszystkich tych analiz i wtedy on generuje ten obraz. Oczywiście wcześniej jest mapowany taki obraz albo przy pomocy drona, czy kamer sferycznych 3D, albo dysponujemy już materiałem projektowym, który możemy zasać do danej aplikacji, no i wtedy powstaje ta animacja. Tak robiliśmy w przypadku zdarzenia na Kraszewskiego. Ona jest całkowicie zwizualizowana i cały przebieg tej sytuacji jest wyliczony, myślę, że tutaj bardzo szczegółowo. Tak były robione analizy chociażby pożaru archiwum krakowskiego. To jak gdyby jest też element nowoczesnej nauki, który potwierdza jednoznacznie, jak to zjawisko zapoczątkowane zostało i jak przebiegało.
0: Z Tomaszem Wiśniewskim z Wielkopolskiej Straży Pożarnej rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: To są fakty z ostatniej chwili.
0: Od kilku minut w polskiej przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. To efekty rosyjskich ataków na terytorium Ukrainy. Informację przed chwilą podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłane zostały alerty RCB. Służby podkreślają, że sytuacja jest monitorowana i apelują o śledzenie komunikatów.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się godzina czwarta. Sprawdzamy najnowsze doniesienia ze wschodu w Faktach RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem. Zapraszam. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Alerty RCB wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. Taką decyzję podjął sąd w Katowicach. Prawie 140 mandatów na kwotę 150 tysięcy złotych wystawili w weekend policjanci w Ksawerowie pod Łodzią. Polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. To reakcja na rosyjskie ataki z użyciem odrzutowych dronów na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przy granicy z Ukrainą. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB poinformowało, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. A w Wielkiej Brytanii wciąż nie milkną echa niedzielnego ataku rosyjskich dronów na pociąg przy granicy z Polską. W pobliżu znajdował się inny skład z wracającym z Kijowa byłym brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Jak były premier komentuje te wydarzenia, powie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: W rosyjskich atakach na pociągi widzimy szczura przypartego do muru, który szczerzy zęby. Tak, z charakterystycznym dla siebie przekąsem Boris Johnson odniósł się do wydarzeń. Nazwał też Władimira Putina odklejonym i nie szczędził krytyki pod adresem Moskwy, widząc w eskalacji konfliktu desperacką próbę zastraszania ludności cywilnej. Tutaj się eksperci, podobnie jak były premier, także nie przebierają w słowach. Uderzenie dronów na terenie przygranicznym porównują do mafijnego komunikatu płynącego prosto z Kremla.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął wczoraj sąd w Katowicach. Tym samym utrzymana została wcześniejsza decyzja o aresztowaniu, na którą zażalenie złożyła obrona.
4: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna. Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu. Przedstawiliśmy argumentację na rzecz tego, czemu nie istnieje w tej sprawie obawa matactwa. Ta argumentacja również nie spotkała się z uznaniem sądu.
5: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
4: To postanowienie jest prawomocne.
1: Z Jędrzejem Kupczyńskim, obrońcą Radosława Piesiewicza, rozmawiał Marcin Buczek. Radosław Piesiewicz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Policjanci w Ksawerowie pod Łodzią wystawili w weekend prawie 140 mandatów na łączną kwotę 150 tysięcy złotych. To efekt akcji przeciwko uczestnikom nielegalnych wyścigów samochodowych. Zatrzymano 5 osób. Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani?
6: Udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych, za co mogą trafić do więzienia na maksymalnie 5 lat. W czasie szeroko zakrojonej policyjnej akcji z wykorzystaniem śmigłowca funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 pojazdów oraz wylegitymowali niemal 290 osób. Mundurowi zabezpieczyli 5 aut o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Zatrzymano także 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Oprócz

0: mandatów policjanci przygotowali też 9 wniosków do sądu o ukaranie kierowców.
1: O czym informowała nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
2: Są i takie fakty.
1: Bociany z aparatami fotograficznymi na szyjach zrobiły zdjęcia podczas swojej wędrówki. Naukowcy z Poznania szukają teraz ochotników, którzy pomogą ocenić fotografię w ramach projektu naukowego.
3: Dajemy ludziom do oceny te zdjęcia, a co do poszukiwania i opisywania zdjęć, no to będzie jeszcze kolejny projekt, kolejny, że tak powiem, odnoga projektu, o czym pewnie jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale w tej chwili wygląda to tak, że maszyna losująca przekazuje 30 zdjęć do oceny i każda osoba, która się zarejestruje w systemie, to jest dobrowolne, za darmo, czy może nam pomóc i oceniać te zdjęcia. Ocena jest bardzo prosta, troszeczkę jak w ocenie restauracji, dań. Dajemy gwiazdki od 1 do 5. My chcemy zobaczyć, jak te walory estetyczne przekładają się na walory naukowe.
1: Wyjaśniał profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ankieta jest dostępna na facebookowym profilu uczelni. A teraz jeszcze fakty z ostatniej chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, w związku z którym rozesłano alerty RCB dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Poinformowano o braku zagrożenia na terytorium Polski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: FM szczegóły październikowej listy refundacyjnej.
1: Dotarł do nich nasz reporter.
0: A w rozmowach Faktów i Radia RMF24 za chwilę Ireneusz Raś.
1: Wiceminister sportu. Zapraszamy. Rosjanie tej nocy znów zaatakowali zachodnią Ukrainę. W związku z zagrożeniem alerty RCB otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
0: Nalot już się zakończył. Ostrzeżenia odwołano. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale,
2: dzień dobry.
0: Co działo się za naszą wschodnią granicą?
3: Rosjanie przeprowadzili ponad 1000 ataków na 51 miejscowości w obwodzie zaporowskim. Tak przekazują lokalne władze. Zgodnie z tymi doniesieniami życie straciły dwie osoby, a jedna została ranna. Uszkodzonych zostało ponad 70 budynków. Jeden z rosyjskich dronów miał także uderzyć w stację benzynową w Kijowie. Rosjanie, podobnie jak podczas niedzielnych nalotów, używali najnowocześniejszych dronów Gerań 5. To wyjątkowo szybkie maszyny z napędem odrzutowym. W związku z tym od około 3 do 5.30 polskiej granicy broniły nasze myśliwce.
1: Michale, Ukraińcy na te ataki odpowiedzieli ogniem. Mimo apelu Donalda Trumpa uderzali w rosyjskie obiekty energetyczne.
3: Wszystko na to wskazuje. Rosjanie informują jedynie, że ukraiński dron trafił w obiekt infrastruktury w obwodzie samarskim. W tym rejonie znajduje się kilka dużych rafinerii. Jeden z ukraińskich dronów miał także uderzyć w magazyn rosyjskiej firmy Ozon, zajmującej się handlem internetowym.
0: Władze litewskie po północy informowały natomiast o zestrzeleniu drona przez myśliwce NATO.
1: To włoskie maszyny stacjonujące w bazie w Szawlach. Bezzałogowiec wtarł w przestrzeń powietrzną Litwy z sąsiedniej Białorusi, przelatując nad Landwarowem w pobliżu stolicy Wilna. Następnie został zestrzelony koło Kowna, informuje Wilmantas Witkauskas, szef Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
0: Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na nowej październikowej liście leków refundacyjnych, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Propozycje tego nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dziś w samo południe. Michał już teraz ze szczegółami w porannych faktach.
4: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze pojawi się na tej liście?
4: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną, zespołem von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: Wiele organizacji pacjenckich zwracało się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
4: Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki na terapię właśnie dla tej grupy pacjentów.
0: Szczegóły na temat nowej listy refundacyjnej mamy na rmf24.pl.
1: Tam też najnowszy sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM o Polakach podzielonych w sprawie najmu krótkoterminowego.
0: 30% pytanych popiera rządową ustawę, która ograniczy wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów.
1: Nieco więcej respondentów, 33%, jest przeciw.
0: Projekt częściej popierają osoby powyżej 60 roku życia, 34%, oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej, 44%.
1: Pełne wyniki sondażu, jak mówiliśmy, sprawdźcie na rmf24.pl, a teraz...
6: Rozmowa oparta na faktach.
0: Piotr Salagi, jego gość, witamy i zapraszamy.
7: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, Centrum dla Polski, klub PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
7: Marian Kmita na czele PKOL-u to pańskim zdaniem właściwy człowiek na właściwym miejscu we właściwym czasie?
8: Staram się nie wypowiadać o kto powinien być sternikiem PKOL-u, bo jestem winien to konsekwencji, której mówiłem przed wyborem pana Pisiewicza, po wyborze pana Pisiewicza i teraz, jak się mleko rozlało, żeby politycy nie wpływali na wybór środowiska sportowego, jeżeli chodzi o tą funkcję.
7: Ale panie ministrze, przerwę panu i wejdę... I wejdę w słowo, bo politycy mają wpływ na spółki Skarbu Państwa. Pytanie, czy spółki Skarbu Państwa powrócą do sponsorowania polskiego sportu?
8: Ja mam nadzieję, że powrócą, ponieważ sport jest przecież sponsorowany przez spółki Skarbu Państwa i to nie powinno być mieć wpływ, czy jakiś popierany przez dane środowisko sportowe działacz jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jeżeli chodzi tutaj o pewną klasę, jakość, mówimy tutaj o funkcji, która jest najwyższą funkcją w dyplomacji sportowej. Taki był PKOL zawsze. Nie był tak nigdy upolityczniony i właśnie wyciągam wnioski z moim środowiskiem politycznym, żeby politycy nie wskazywali, nie bądźmy satrapami, wskazujmy kto ma być, bo dostanie pieniądze, bo jeżeli nie wybierzecie tego, to nie dostanie pieniędzy. To już było właśnie za czasu PiSu i pan Sasin był właśnie emanacją tej taktyki, która po prostu legła w gruzach. Dzisiaj odgruzowanie tego wizerunku PKOL-u, który przecież wykorzystywał w sposób haniebny wizerunek polskich sportowców do budowania, jak widać, biznesu

0: który kojarzy się dzisiaj ze stratą wielu milionów z kieszeni Polaków.
1: Ireneusz Raś, wiceminister sportu, razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy w radiu RMF 24. Ale panie ministrze, bez dwóch zdań, Marian Kmita, czy obsada stanowiska prezesa PKOL-u, czy pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u, budzi duże emocje, także polityczne? Sławomir Nitras grzmi z oburzenia, były minister sportu. A panu się podoba ta kandydatura w takim razie, czy nie? Pańskie osobiste zdanie.
0: Ja to komentuję w ten sposób, że my ze zrozumieniem przyjmujemy wybór środowiska i oczekujemy od pana prezesa Kmity działań oczyszczających, budujących pewną perspektywę powrotu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, polskiego sportu na takie tory, które będzie się kojarzył z wartościami, z etyką, z fair play, z autorytetem. No, jest to niesamowicie trudne wyzwanie po tym, co się stało, którego podjął się pan prezes Kmita. Ja tylko trzymam kciuki za środowisko sportu.
1: A, czyli jednak trzyma pan kciuki, rozumiem.
0: Oczywiście, bo nie chcę mieć wpływu na to, kto jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będę wspierał każdego prezesa, który będzie wybierany przez środowisko sportowe, a nie przez polityków. I takie jest stanowisko moje i mojego środowiska, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Mało jednoznaczna mimo wszystko ta deklaracja, panie ministrze. Tak ją pozwolę sobie ocenić.
0: Bardzo.
1: Panie ministrze, to ja zapytam, może w tej sprawie będzie pan jednoznaczny. Pan się wciąż zajmuje najmem krótkoterminowym?
0: Oczywiście, że się zajmuję, nadzoruję turystykę. Ja będę odpowiedzialny za wdrożenie tych przepisów i przygotowujemy się do rejestracji tych obiektów.
1: A wie pan, dlaczego o to pytam?
0: Tak.
1: A wie pan, dlaczego o to pytam? No bo pytam, bo pamiętam posiedzenie rządu, gdzie premier bardzo ostro się wypowiadał na temat ustawy o najmie krótkoterminowym. Pan się już jakoś wytłumaczył z tej sprawy, bardzo szeroko opisywanej w mediach, że czerpał pan dochody z najmu jeszcze nie tak dawno, bo miał się pan tłumaczyć podobno przed ministrem koordynatorem Tomaszem Siemoniakiem.
0: Nie, no dawno wszystkie sprawy zostały wytłumaczone.
1: Ale spotkał się pan z ministrem Siemoniakiem?
0: Nie musiałem. Wszystko w moim życiu jest transparentne od 20 kilku lat, odkąd składam oświadczenia majątkowe. I muszę panu powiedzieć, że czuję się z tym dobrze i bezpiecznie. Także tutaj myślę, że to, jak to ktoś kiedyś powiedział, pomidor.
1: Ale ja pamiętam doskonale to posiedzenie rządu, panie ministrze.
0: No ale posiedzenie rządu, powiedział pan premier, wypowiedział się w tej kwestii, że on uważa, że wszystko jest okej, ale na wszelki wypadek pan minister Siemoniak dokona pewnego sprawdzenia.
1: Otóż to! I pytam, czy pan rozmawiał z ministrem Siemoniakiem?
0: Nie musiałem.
1: Z premierem też pan na ten temat nie rozmawiał?
0: Służby mają możliwości sprawdzania wszystkich kwestii, tak jak panu powiedziałem, w związku z tym, że miałem czyste sumienie, stałem spokojnie i mogłem spokojnie pracować.
1: Panie ministrze, już tak abstrahując od oceny tej sprawy, czy panu nie przyszło do głowy, gdy pan dostał polecenie albo sugestii, żeby będzie pan się zajmował tym najmem krótkoterminowym, że przecież nie tak dawno czerpał pan z tego zyski, że przecież nie tak dawno miał pan 3 mieszkania. Czy pan nie powiedział, że posłuchajcie, no zajmowałem się tym, nie powinienem tym się zajmować ustawowo?
0: Panie redaktorze, ale proszę nie powielać nieprawdy. Ja nie czerpałem korzyści z najmu krótkoterminowego. Wielokrotnie to wytłumaczyłem, więc wracamy po 2 miesiącach do tego samego punktu. Wie pan, no, trzeba jednak być...
1: No ale z wynajmu mieszkań czerpał pan zyski, zgadza się? 18 tysięcy rocznie.
0: Ale no, wie pan co, ale to jest zabronione?
1: Nie, no wielkie, ja o to pytam. Ja tylko o to pytam, czy panu nie przyszło do głowy, żeby zostawić ten najem krótkoterminowy, no bo ja się tą sprawą zajmowałem.
0: Panie redaktorze, jeszcze raz panu powtarzam. Nie miałem nigdy konfliktu interesu, nie czerpałem w jakiś sposób jakiejś korzyści z najmu krótkoterminowego. Byłem przygotowany do tego, żeby to unormować. Zresztą, jak pan widzi, bo sondaż, zdaje się, na końcu faktów był przedstawiony.
1: Tak jest.
0: Co Polacy sądzą. Jak widzi pan, że społecznie to też jest bardzo podzielone, tak? Nie jest to jednoznaczne. Dla mnie najważniejsze było to, aby rozpocząć od tego rejestru, aby dać narzędzia po jakimś czasie samorządów do tego, żeby wprowadzać strefy. Dołożono do tego przy dużej kwalifikowanej większości, żeby spółdzielnie i wspólnoty mogły jakby też te strefy wprowadzać u siebie, mówiąc tak w skrócie, na swoim terenie.
1: Pan mówi o strefach wolnych od najmu.
0: Tak, tak, tak.
1: I no i teraz, panie ministrze, niech mi pan wytłumaczy.
0: To będzie żywioł.
1: Ale to, panie ministrze, to niech mi pan wytłumaczy. Przepraszam, że wejdę w słowo.
0: Tak?
1: Żebyśmy to wytłumaczyli naszym słuchaczom. Jak to się stało, że na początku były te strefy wolne od najmu, potem one zniknęły, a teraz one znowu są w tym projekcie rządowym. To jaka jest ostateczna wersja, że tak zapytam, no tak jak w turnieju telewizyjnym. Czy to jest ostateczna odpowiedź?
0: Ja nie wiem, czy to jest ostateczna odpowiedź, bo przecież drugie czytanie będzie się w tym tygodniu odbywało na posiedzeniu komisji. Posłowie będą kształtować ostateczne zapisy i będą głosować w Sejmie. W tej chwili to jest wszystko w rękach parlamentu.
1: A to pan
0: zna proces legislacyjny.
1: Oczywiście.
0: W związku z tym dzisiaj to parlament zrobi. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby w konsekwencji tego, co jest najistotniejsze, do 20 mieliśmy implementować rozporządzenie Unii Europejskiej o rejestrze tych obiektów. Mamy dalej niezarejestrowane. De facto nie wiemy, ile się zarejestruje w tych obiektów w rejestrach, w rejestrze centralnym, który mamy przygotować wraz z gminami, powiedzmy, na których taka działalność jest prowadzona. Wtedy będziemy wiedzieć, gdzie tego jest nadmiernie. Też samorządy będą to dostrzegać i będą mogły po jakimś czasie przygotowywać się do ewentualnego realizacji, ewentualnych wniosków, które będą składać mieszkańcy pewnie do samorządowców.
1: I to, panie ministrze,
0: każdy miesiąc straty z tym rejestrem według mnie jest szkodliwy dla...
1: Ale to nie o rejestr tutaj najbardziej chodziło. Największe emocje wzbudzał ten rejestr, tylko te strefy wolne od najmu. To wie pan, zgadzamy się co do tego, prawda?
0: No dobrze, tylko żeby je, panie redaktorze, nakładać, to najpierw trzeba wiedzieć, gdzie ostatecznie po wprowadzeniu tych przepisów, które regulują ten rynek i likwidują szare strefy, będą zarejestrowane te obiekty. Być może część z nich będzie już funkcjonowała na najmie długoterminowo.
1: To panie ministrze, zapytam wprost. Czy to pan osobiście zdecydował o wykreśleniu tej poprawki o strefach wolnych na tydzień przed posiedzeniem rządu, kiedy rząd się miał zajmować tą ustawą?
0: Panie redaktorze, przecież to jest pytanie też według mnie nielogiczne. Nigdy jeden minister nie podejmuje takiej decyzji. Tylko logika, jeszcze raz panu powiem. Pan wie, dlaczego te kwestie w pierwszym podejściu zostały wstrzymane. Ponieważ nie było zgody wśród koalicjantów. Co do rejestru, co do przepisów porządkowych, żeby wykreślać obiekty, w których jest, można powiedzieć, są zakłócenia na tych obiektach. Nie było wątpliwości ani naszych, ani naszego koalicjanta i myśleliśmy, że ten pierwszy etap, który i tak był przewidywany jako pierwszy, który wejdzie w życie, chodziło o to, żeby wszedł jak najszybciej, a w drugim...
1: Pan mówi o koalicjancie, o Polsce 2050, prawda?
0: Tak, tak, więc wracamy do historii, o której mógłbym napisać smaczną książkę, ale...
1: Może nawet 4 tomy, panie ministrze.
0: Staram się, panie redaktorze, mówić do rzeczy i merytorycznie, natomiast nieraz odskakujemy za bardzo w kwestiach gospodarczych, a rzeczywiście turystyka jest dzisiaj bardzo ważną częścią polskiej gospodarki. Trochę na manowce i polityka to rozbija. Nie wiem, czy pan wie, że w pierwszym półroczu tego roku według Obserwatorium Turystycznego GUS wyprzedziliśmy w rankingu turystycznym, jeżeli chodzi o ilość noclegów turystycznych w Portugalii. Jesteśmy już na 8. miejscu w Europie.
1: Jestem dumny z tego, panie ministrze. Myślę tak jak wielu Polaków. Natomiast ja chciałem pana jeszcze zapytać o tę ustawę.
0: Praca sektora turystycznego i warto, żeby również wziąć to pod uwagę, że rozpędzamy się, dajemy coraz większe PKB niż rolnictwo.
1: Więc... Panie ministrze, a może pan odpowiedzieć na pytanie, kiedy pełny tekst ustawy w Sejmie się pojawi?
0: On jest. On jest po pierwszym czytaniu 2 tygodnie temu i w tym tygodniu jest drugie czytanie.
1: Kiedy uchwalenie w takim razie, pańskim zdaniem?
0: Wie pan, to zależy od poprawek, które będą posłowie już zgłaszać, prawda, i pracy Biura Legislacyjnego Sejmu, więc myślę, że w ciągu jednak września uporamy się z tym. Ja bym tak chciał, żebyśmy...
1: A kiedy, ile, jak pan sądzi, panie ministrze, to, czyli rozumiem, że we wrześniu sprawa będzie załatwiona, a pańskim zdaniem ile mieszkań wróci na ten rynek długoterminowy? Macie to jakoś policzone w ministerstwie?
0: Nie, nie mamy. Mamy tylko policzone, że być może lokali w najmie krótkoterminowym, z którego korzystają tak w dużej ilości Polacy, co widać też w tym waszym sondażu, nawet po tym bardziej politycznym niż merytorycznym dyskursie, który się odbył w wakacje. Być może tych lokali jest nawet ponad 100 tysięcy dzisiaj w Polsce, ale sądzimy, że około 30-35% jest w szarej strefie, więc z tego względu można by liczyć, że kilka tysięcy, wiele tysięcy może się obrócić do najmu długoterminowego, który nie jest rejestrowany, nie ma tego w rozporządzeniu Unii Europejskiej. W związku z tym ci, którzy nie będą chcieli działać na legalnym rynku, bo są wysokie kary, jak pan wie, przewidziane w tym projekcie do 50 tysięcy za łamanie prawa, mogą nie zarejestrować się.
1: No, pan mówi, że nie macie policzone, ile tych mieszkań trafi na rynek długoterminowy, a liczyliście możliwe skutki finansowe, chociażby, nie wiem, możliwe spadki czynszów przy wynajmie długoterminowym, gdy ta ustawa wejdzie w życie?
0: Nie liczyliśmy, ponieważ jak pan wie, ja jestem odpowiedzialny za turystykę i kwestie mieszkaniowe to już reguluje inny minister.
1: No tak, ale ta ustawa wpłynie na rynek mieszkaniowy.
0: Niewątpliwie wpłynie na rynek mieszkaniowy, natomiast muszę panu powiedzieć, że z bazy też GUS, bo to akurat było w naszej dostępności, nie GUS, tylko
1: pewnie Urzędu do Spraw Mieszkań.
0: Nie. Urzędu do spraw...
1: No nieważne, panie ministrze.
0: Ubezpieczeń. Chodzi o to, że widziałem statystykę, z której wynika, że w pierwszym kwartale tego roku jakaś rekordowa ilość podpisywania umów na mieszkania nowe przez Polaków miała miejsce, więc tych lokali przyrasta.
1: To dobrze, to panie ministrze, to czy policzyliście chociaż, ile jest wart ten rynek najmu krótkoterminowego?
0: Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
1: Jasne.
0: Sobie nazwę. A teraz chce pan zapytać, ile jest...
1: Wart rynek najmu krótkoterminowego. Czy to macie chociaż policzone? Ile ten rynek wart jest w Polsce?
0: No on jest sporo wart, bo my wiemy, że bez tej usługi hotelarskiej, innej niż hotele, nie jesteśmy w stanie rozwijać się tak dynamicznie w tym obszarze. Po prostu nie będziemy mieć miejsc noclegowych, turystycznych dla gości zagranicznych, no i dla Polaków, bo 61% według naszych badań wszystkich korzystających to są Polacy, polskie rodziny.
1: No, panie ministrze,
0: duży spadek tych lokali spowoduje wzrost cen, to bez wątpienia wiemy, wzrost cen na rynku turystycznym, co będzie być może w dużej mierze w jakiś sposób eliminować możliwość wyjazdów dużych rodzin polskich do takich popularnych destynacji jak Kraków, Gdańsk, Zakopane, Szczyrk, etc.
1: Panie ministrze, to zostawiając na moment najem krótkoterminowy, jeszcze wracając do PKOL-u, pan już wie, kiedy spotkanie prezesa Kmity z ministrem sportu? Albo w Ministerstwie Sportu w ogóle?
0: Nie wiem. Nie wiem, kiedy jest. Na pewno w najbliższym czasie takie spotkanie będzie miało miejsce, bo to jest ważne wydarzenie. Zdaje się, te proporcje też wyboru pana Kmity są dość przekonywujące. 4/5 wszystkich członków zarządu.
1: Przekonywujące zwycięstwo w każdym razie, jeśli chodzi o to, jak Marian Kmita wygrywa miejsce.
0: Ma mandat. Więc teraz chodzi o owoce tego mandatu.
1: A ja pana, a propos spotkań, to chciałem pana zapytać, czy pan się spotykał z Mateuszem Morawieckim?
0: Nie, spotkałem.
1: Nie, wie pan, dlaczego o to pytam? Bo pamiętam, jak pana wyrzucali z Platformy, to pan wtedy mówił o tworzeniu polskiej chadecji. Dzisiaj słyszę, że politycy wokół Mateusza Morawieckiego mówią, że chcą tworzyć polską chadecję. W związku z tym zastanawiam się, czy was coś nie łączy.
0: Na tym etapie, jak pan wie, jestem w polskiej kadencji, bo Polskie Stronnictwo Ludowe to jest jedyna partia, która dzisiaj ma ten profil chadecki, chrześcijańsko-demokratyczny, gdybyśmy tak już się w politologię bawili.
1: To w takim razie, jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe jest polską partią chadecką, to niech pan mi przypomni, kogo Polskie Stronnictwo Ludowe popiera w wyborach w Krakowie.
0: Monikę Piątkowską.
1: No więc właśnie, Monika Piątkowska wygra te wybory?
0: No, popierając, mamy nadzieję, że wygra te wybory. Łukasz Gibała, który ma swoiście taki swoisty sposób prowadzenia polityki poprzez bogactwo zaplecza reklamowego, że tak powiem, finansowego, no po raz kolejny podchodzi, jest niewątpliwie rozpoznawalny, bo inwestuje olbrzymie pieniądze w swoją rozpoznawalność nie tylko w kampanii, ale wokół kampanii. Co prawda nie wyróżnia się jakimiś dziełami, czy to pro bono charytatywnymi, czy dziełami na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców, mimo że jest radnym miasta od wielu kadencji. To nie kojarzy go z jakimś takim działaniem pozytywnym, tylko raczej krytyką. Krytykował najpierw Jacka Majchrowskiego, potem krytykował jego następcę. No, wszystko jest podporządkowane, aby osiągnąć cel, czyli stołek, fotel.
1: A jeżeli, panie ministrze, już na koniec, a jeżeli Monika Piątkowska przegra te wybory, to będzie porażka Koalicji Obywatelskiej, czy też Polskiego Stronnictwa Ludowego i pańskiego klubu także?
0: Wie pan co, no nie chciałbym tutaj określić, kogo to będzie porażka, bo to niewątpliwie będzie porażka kandydata, bo zawsze wie pan, że porażka jest sierotą, tak? Zwycięstwo jak? Zwycięstwo ma tylko więcej chętnych do tego, żeby się przyznawać, więc nie chciałbym tu dywagować. Jest w tej chwili ostatnia prosta przed pierwszą turą i życzę powodzenia Monice Piątkowskiej i tyle. Natomiast podsumowania to nie jest na czas podsumowań, to nie czas na dzisiejszą rozmowę z panem redaktorem.
1: A propos czasu, niestety czas nam się kończy, panie ministrze. Musimy się pożegnać. Ireneusz Raś, wiceminister sportu razem z nami podczas rozmowy o godzinie 7:00. Centrum dla Polski, klub PSL Trzecia Droga. Bardzo dziękujemy za spotkanie, panie ministrze. Kłaniamy się. Do widzenia.
2: RMF 24.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę. Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
2: Po reklamie.
6: Poranek informacyjny w Radiu RMF 24 w pełni. Jest 7:30, a to oznacza wizytę w Studiu Faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski są już razem z nami.
7: Politycy nie powinni wskazywać, kto powinien zostać szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak w rozmowie o 7:00 w Radiu RMF 24 przekonywał wiceminister sportu Ireneusz Raś.
8: Wczoraj, przypomnijmy, pełniącym obowiązki prezesa PKOL-u został Marian Kmita. Zarząd komitetu zdecydował także o odwołaniu z funkcji szefa aresztowanego Radosława Piesiewicza.
9: Nie bądźmy satrapami, wskazujmy, kto ma być, bo dostanie pieniądze. Jeżeli nie wybierzecie tego, to nie dostanie pieniędzy. To już było właśnie za czasu PiSu i pan Sasin był właśnie emanacją tej taktyki, która po prostu legła w gruzach. Dzisiaj odgruzowanie tego wizerunku PKOL-u, który przecież wykorzystywał w sposób haniebny wizerunek polskich sportowców do budowania, jak widać, biznesu, który kojarzy się dzisiaj ze stratą wielu milionów z kieszeni Polaków.
7: Cała rozmowa na rmf24.pl, a za pół godziny minister rolnictwa Stefan Krajewski będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
8: Zapraszamy już teraz w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
7: Wahania dotyczące szczepień w bogatych krajach sprawiają, że wyeliminowanie Odry jako globalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego nie jest obecnie możliwe. To są słowa Billa Gatesa.
8: W wywiadzie dla agencji Reutera miliarder, współzałożyciel Microsoftu, szef Gates Foundation, przyznaje, że całkowite wyeliminowanie tej groźnej choroby wieku dziecięcego było jednym z celów jego organizacji.
7: Było, bo plan ten został zarzucony z powodu rosnącej niechęci do szczepień w bogatych krajach świata.
10: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
7: Nadmiarowe zyski firm paliwowych, ten gorący temat w faktach ekonomicznych, na które zaprasza teraz Mateusz Bożek.
11: Jestem, dzień dobry. Rząd wraca do pomysłu podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Projektem w tej sprawie ma się dzisiaj zająć Rada Ministrów. Rządzący proponują 60% daninę od nadzwyczajnych zysków koncernów osiągniętych od marca do grudnia tego roku. To mogłoby pozwolić na przykład na powrót pakietu CPN. W lipcu ustawę, która wprowadziłaby nowy podatek, prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd twierdzi, że bez niego obniżek cen paliw wprowadzić się nie da. A sytuacja na światowych rynkach jest coraz gorsza. Cena za baryłkę ropy przebiła 106 dolarów. To efekt dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim ostatniej wymiany ciosów między Arabią Saudyjską a jemeńskimi Huti wspieranymi przez Iran. To przekłada się na ceny na stacjach. 8 zł za litr benzyny 95, 9 za diesla. Zdaniem ekonomistów do takich cen musimy się przyzwyczaić.
12: Jestem na razie przekonany, że przekroczymy te 9 już na stałe. Być może pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby te ceny spadły, jeżeli konflikt się wyciszy.
11: Wskazuje Dawid Przewodowski, dyrektor generalny w Petro Consulting.
12: Nic na to nie wskazuje, raczej mamy tutaj eskalację, czyli właśnie atak na rurociąg wschód-zachód, czy też kontrofensywę rebeliantów Huti wzdłuż jemeńskiego wybrzeża. No, ściśle jakby nastawiono na to, żeby zablokować również transport na Morzu Czerwonym.
11: Huti rozszerzają kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab. kolejnym kluczowym przesmykiem dla transportu surowców. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki finansowe. Euro kosztuje w tej chwili 4,34 zł, dolar w okolicy 3,76, frank szwajcarski około 4,60, a funt brytyjski 5,07 zł.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 21 minut będzie godzina 8, poranek informacyjny w Radiu RMF 24. Wracamy do zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim, no bo pełniącym obowiązki szefa PKOL-u został wczoraj, jak wiecie doskonale, Marian Kmita, czyli dotychczasowy wiceprezes Komitetu Olimpijskiego, ale też szef Polsat Sport. O wszystkim zdecydowano na posiedzeniu zarządu PKOL-u, a temu wszystkiemu z bliska przyglądał się nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek, który nam teraz powie i podsumuje, co usłyszeliśmy od Mariana Kmity po jego wyborze. Czarek, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jest wiele obietnic, jest wiele zapowiedzi, naprawy wizerunku, uporządkowania sytuacji, uporządkowania także finansów, bo nie jest tajemnicą, że brakuje milionów, nie wiadomo ilu, w kasie PKOL-u. Zatem będzie audyt finansów Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita zapowiedział także, że nie będzie pobierał wynagrodzenia jako pełniący obowiązki szefa PKOL-u. Równocześnie nie zrezygnuje z szefowania w Polsacie Sport. Natomiast skupi się na nowej funkcji i weźmie, jak się wyraził, kilkumiesięczny bezpłatny urlop. No i swoją funkcję, nową funkcję będzie pełnił do kwietnia, czyli do końca kadencji Radosława Piesiewicza, czy zatem wystartuje w kwietniowych wyborach.
2: To jest tak odległa perspektywa, trafił dron w lokomotywę, no i wszystko się zmienia. Dobrze, że Robert Korzeniowski już się zgłosił, mamy jednego kandydata, no i będziemy mu czyścić to pole.
1: Marian Kmita w swoim stylu, można powiedzieć, zaczepił Roberta Korzeniowskiego, który na razie jest jedynym kandydatem, który ogłosił to, że wystartuje w wyborach i dzisiaj o 10 będzie miał konferencję prasową. Marian Kmita zapowiedział także, że spotka się z ministrem sportu Jakubem Rutnickim, że będzie chciał się spotkać. Ministerstwo odniosło się pozytywnie do zmian w PKOL-u, zatem można zakładać, że zapewne do takiego spotkania wkrótce dojdzie.
0: I jeszcze jedna sprawa, Czarek, bo czy jest szansa, że Radosław Piesiewicz zostanie skutecznie odwołany, bo wciąż do końca swojej kadencji, rozumiem, pozostaje formalnie szefem PKOL-u.
1: To prawda i muszę przyznać, że teraz już członkowie zarządu są zdecydowanie pewniejsi w swoim osądzie, bo jeszcze tydzień temu słyszałem, że no sprawdzają różne interpretacje prawne, że być może dopiero walne zgromadzenie będzie musiało zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza. Teraz słyszę już, że może to być albo zarząd, albo walne zgromadzenie i że w zasadzie to jest cel realny, że prawdopodobnie znacznie wcześniej niż w kwietniu Radosław Piesiewicz przestanie być prezesem PKOL-u. Co teraz się dzieje? No, trwa liczenie szabli, co powiedział mi Adam Konopka, czyli wiceprezes PKOL-u, wiceprezes także Polskiego Związku Szermierczego. Co zatem musi się wydarzyć, żeby Radosław Piesiewicz formalnie również, nie tylko faktycznie, stracił stanowisko?
3: Nam potrzebne jest 2/3 głosów na tak, przy 2/3 obecnych na sali. No i teraz będziemy rozmawiali, jak ta sytuacja jest. Jaka sytuacja jest z tym, że zakładam, że będzie nam dużo łatwiej. Czy to się wydarzy na zarządzie, czy się wydarzy na walnym, mnie jest obojętne, musi się wydarzyć.
1: I wydaje się, że Radosław Piesiewicz teoretycznie może się powoływać na niejasny statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast statut zostanie, pamiętajmy, napisany od nowa. To jest kolejna z deklaracji Mariana Kmity. No i cóż, pozostaje chyba tylko trzymać kciuki, żeby rzeczywiście udało się uporządkować sytuację w Komitecie Olimpijskim, no i żeby cały ten kryzys wizerunkowy, ogromny kryzys wizerunkowy, a także finansowy, jak słyszymy, jak najszybciej się zakończył, bo pamiętajmy, że na tym wszystkim cierpi polski sport, który tworzą sportowcy.
0: Cezary Dziewiszek, dziękujemy bardzo. Fakty sportowe oczywiście po 8:30, a za chwilę w Radiu RMF 24 skandal za oceanem, czyli powiązany z Kremlem rosyjski oligarcha miał zapłacić za ślub syna Donalda Trumpa.

0: Za 10 minut będzie godzina 8, to jest poranek informacyjny w Radiu RMF 24. A co to był za ślub, polityczny ślub? Rosyjski oligarcha, powiązany z Kremlem, miał zapłacić za dwa dni poślubnych imprez Donalda Trumpa juniora i jego żony. Bettina Trump przekonuje, że nie było w tym żadnej polityki. Nie, że to był po prostu prezent ślubny od, jak sama mówi, drogiego przyjaciela. Sprawę opisał portal ProPublica. Według jego ustaleń Umar Krimlow sfinansował przyjęcia na prywatnej wyspie na Bahamach. No ciekawe, co tam na ten temat piszą w Ameryce. Na linii nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Jak się komentuje te doniesienia, Paweł? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sprawa wzbudza mnóstwo komentarzy tutaj w Stanach Zjednoczonych. Rodzą się pytania. Sam wynajem wyspy miał kosztować 100 tysięcy dolarów za noc, a pokaz fajerwerków kolejne 70 tysięcy. Synowa prezydenta odpowiada, że oligarcha nie uczestniczył w samym ślubie, który odbył się wcześniej i w gronie rodzinnym. Rosyjski biznesmen miał jedynie zorganizować dwie imprezy dla nowożeńców. Czasami prezent ślubny to po prostu prezent ślubny, napisała Bettina Trump. Kontrowersje budzi jednak osoba darczyńcy. Oligarcha stoi na czele Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego sponsorowanego przez Gazprom. Jest również opisywany jako człowiek mający bliskie kontakty z rosyjskimi elitami władzy i otoczeniem Władimira Putina. Krótko przed uroczystościami na Bahamach uczestniczył także w rosyjskiej delegacji podczas wizyty Putina w Chinach. Bettina Trump zarzuca dziennikarzom, że próbują nadać prywatnej przyjaźni polityczny charakter, ale sprawa wywołuje pytania właśnie dlatego, że niezwykle kosztowny prezent od człowieka powiązanego z rosyjskimi elitami trafił do syna urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Będziemy się temu przyglądać, tej sprawie, bo coś mi mówi, że jeszcze z nami dosyć długo zostanie. A propos tego, co przed nami, to za 8 minut oczywiście fakty na naszej antenie i poranna rozmowa w RMF FM, a dzisiaj gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
15: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
16: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
17: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Już od rana.

0: Czas na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a za chwilę poranna rozmowa RMF FM.
1: Utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle.
2: Rząd zajmie się dzisiaj zmianą przepisów po tragicznym zderzeniu ze środy, gdy pociąg zderzył się z ciężarówką na Mazowszu.
1: 2 lata temu pękła tama w Stroniu Śląskim. Rozpoczął się dramat tysięcy ludzi na Dolnym Śląsku.
2: Tam na miejscu jest dzisiaj nasza reporterka.
1: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapraszamy. Rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych.
2: Za wjazd przy czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Nowelizacja przepisów to pokłosie wypadku sprzed prawie tygodnia, gdy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnału świetlnego uderzyła w pociąg. Zginęła 1 osoba.
2: Michał Radkowski teraz w porannych faktach. Michale, kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
3: Premier chciałby, by stało się to jak najszybciej. W zeszłym tygodniu, tuż po wypadku, zapowiadał ekspresowe tempo prac nad zaostrzonymi przepisami. W ostatnich dniach pracowało nad nimi Ministerstwo Infrastruktury.
4: Jestem przekonany, że groźba utraty prawa jazdy przy złamaniu przepisu, czyli wjeździe na czerwone, przy zamkniętych szlabanach, czy przy zamykających się szlabanach na przejazd drogowo-kolejowy, także przyniesie swój skutek.
3: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rząd chce, by projekt zaostrzający karę za wykroczenia na przejazdach kolejowych,
4: zamykających się szlabanach na przejazd drogowo-kolejowy, także przyniesie swój skutek.
3: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rząd chce, by projekt

0: nawozów i paliw, i oni zadają na przykład pytanie, czy 500 zł na hektar to jest pomoc, która wystarczy rzeczywiście, żeby pokryć te gigantyczne koszty nowe?
1: To nie jest tak, że ta pomoc pokryje w całości. Ona ma rekompensować wyższe ceny nawozów, te, które rolnicy muszą koszta ponieść w związku z zakupem nawozów. Ta dopłata ma w jakiejś części rekompensować. Mamy określony na to budżet. Są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli. Chociażby termin, że może to być zapłacone po 1 marca, czyli w momencie, kiedy wystąpił konflikt na Bliskim Wschodzie.
0: Myślę, ale te ceny będą rosły, wszystko na to wskazuje, jeszcze bardziej. To znaczy mamy kolejne zerwane...
1: No, ale do przodu przecież nie zabezpieczymy w tej chwili tych pieniędzy. Jeżeli będzie ta sytuacja trudna się utrzymywać, będziemy tutaj starali się zabezpieczyć pieniądze i z budżetu krajowego, i tak samo środki unijne, żeby rekompensować te straty. I też nie zapominajmy, że to nie dotyka tylko rolników, to dotyka i przetwórców, przetwórców, wszyscy, którzy zużywają
0: klientów, bo będzie
1: gaz,
0: coraz droższe
1: paliwo, tak, do wytworzenia swoich produktów, ponoszą koszta trwającego, przedłużającego się konfliktu.
0: No ale sugeruje też Krajowa Rada Izb Rolniczych, że proponowana dopłata 52 grosze do litra oleju napędowego jest za niska, a nabór od 1 do 16 października za krótki, to znaczy, no, że to jest za mało czasu.
1: Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że jest za mało, za krótko, natomiast też mamy określony budżet. Panie redaktorze, skupiamy się też na tym, żeby zabezpieczyć Polskę, żeby za chwilę nie stanął nam jakiś zakład ze względu na to, że będzie uderzenie jakiegoś rosyjskiego drona.
0: No właśnie, bo to jest, czasami się powinno o tym, że ale bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowym elementem bezpieczeństwa. Jesteśmy przygotowani na takie ataki?
1: Jest nie mniej ważne jak bezpieczeństwo militarne czy bezpieczeństwo energetyczne. To są oczywiście kwestie związane ogólnie z bezpieczeństwem kraju, ale tutaj to są też elementy infrastruktury krytycznej.
0: Ale jesteśmy ostrzegani przed możliwością takich ataków na jakąś infrastrukturę związaną z żywnością?
1: Dzisiaj to są różnego rodzaju prowokacje, tak. Widzimy, że czasem przypadkowo ten dron może gdzieś się zagubić, zabłąkać, jak to niektórzy mówią, i uderzyć nie tam, gdzie był nawet cel, ale mogą być i celowe ataki.
0: Ale jesteśmy przed tym ostrzegani? Ma pan takie informacje, że to się może wydarzyć? Nie wiem, silosy z żywnością, magazyny. Wiemy, że Rosjanie atakują w Ukrainie magazyny.
1: Przekazywane są informacje dotyczące infrastruktury krytycznej, w tym duże zakłady przetwórcze, bo przecież to stanowi o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.
0: No, wróćmy jeszcze na chwilę do rolników. Pana zdaniem, tak krótkim czasie, no bo to jest krótko, rzeczywiście, rolnicy są w stanie przygotować wszystkie niezbędne dokumenty?
1: Panie redaktorze, oni mają wszystkie dane potrzebne, bo jeśli ktoś kupował nawozy, ma fakturę, przedstawia tylko tę fakturę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na przykład tam izba pyta, czemu to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie urzędy gmin mają wypłacać te pieniądze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedyną agencją, akredytowaną agencją płatniczą, która może dzielić środki unijne.
0: A czy to jest też pytanie do rolnika, czy przy obecnych cenach nawozów, paliwa i w ogóle kosztów produkcji rolnictwo jest jeszcze opłacalne?
1: No zależy, która część tego rolnictwa. Mamy naprawdę różne sytuacje na rynkach. Jedne ceny idą w górę, inne spadają. Tu nie da się też mówić w takim ujęciu kilkudniowym, kilkotygodniowym czy kilkomiesięcznym nawet, bo są lata lepsze, lata gorsze, i tak jak chociażby rynek ziemniaków. Wydaje się, że odbija ta sytuacja po bardzo trudnym 2025 roku.
0: No ale słyszymy też, że ziemniaki będą drożeć, i to radykalnie. Nawet niektórzy mówią, że będą za cenę złota niemal.
1: Może aż tak to nie, no ale widzimy, to są anomalia pogodowe, które występują w różnych częściach Europy, świata, i to oczywiście później dyktuje warunki brzegowe, ceny na rynkach międzynarodowych.
0: Mówimy sporo o bezpieczeństwie, ale też widzimy wyraźnie wszystkie te wydarzenia międzynarodowe, ceny wzrastające przełożą się ostatecznie na ceny żywności.
1: Zawsze, panie redaktorze, trudna sytuacja, konflikty przekładają się na ceny żywności, ale też widzimy, że kiedy jest spokój, kiedy jest nadprodukcja, to też rolnicy nie mogą spać spokojnie, bo te ceny spadają. Ja będę zachęcał jednak, żeby skracać te łańcuchy dostaw, kupować bezpośrednio u rolników, u producentów, gdzie jest to możliwe, czy na różnego rodzaju ryneczkach, targach. Musimy trochę wrócić do tego,

0: Bo często jest tak, że na tej sytuacji związanej z długim łańcuchem dostaw ani nie zarabia producent, ani nie zyskuje konsument.
1: Panie ministrze, mamy też masę pytań od naszych słuchaczy dotyczącego jednego problemu. Chodzi oczywiście o urzędowych lekarzy weterynarii i braku wynagrodzeń za wykonane czynności.
0: Ta sytuacja została już wyjaśniona. Kwestia tego, że te pieniądze na czas nie zostały zapotrzebowane przez wojewódzkich lekarzy weterynarii. Później, kiedy te wnioski już trafiły, to jest uruchomienie środków z tak zwanej rezerwy budżetowej. Już te pieniądze do końca, mam nadzieję, miesiąca każdy będzie miał zapłacone.
1: Do końca miesiąca weterynarze, lekarze, tak urzędowi jest. Lekarze weterynarii, żeby użyć tego sformułowania, no mogą liczyć na zapłatę.
0: I mogę ich jedynie przeprosić za tą sytuację, że te pieniądze nie wpłynęły na czas, na konta, bo każdemu za wykonaną...
1: A co się stało?
0: Tak jak powiedziałem, nie zostały zapotrzebowane te dodatkowe środki. Środki zostały wykorzystane, te, które były zapisane w poszczególnych rozdziałach, w poszczególnych tych działach dotyczących akurat tej zapłaty i tej grupy.
1: Ale rozumiem, że już wpłynęły to województwo
0: te pieniądze. Pieniądze są przesunięte, już są w tej chwili przesyłane na konta lekarzy i mam nadzieję, że to się sprawnie zakończy.
1: Do końca miesiąca, czyli mamy jeszcze prawie 3 tygodnie.
0: No ale to wolę zaryzykować i powiedzieć o dłuższym terminie, niż powiedzieć, że do jutra, a na przykład pieniądze wpłyną pojutrze.
1: Panie ministrze, a co z rolnikami, którzy ponieśli straty przez przymrozki? To jest kolejna sprawa bardzo groźna. Są tacy, tak. Rozmawialiśmy wczoraj z jednym z nich, który mówi, że poniósł straty w okolicach 90%, 95%
0: zbiorów. Tutaj wypłacimy dla tych rolników odszkodowania, specjalną pomoc, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie utracili prawie 100% swoich plonów, czy tutaj pan redaktor mówi 90, już od 50% w górę trzeba mocno wspierać tych, no bo oni nie mają tak naprawdę środków dzisiaj, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. Taki budżet jest, zbieramy te wszystkie dane, spływają kolejne protokoły, mamy już wstępnie oszacowane, jaka to jest ilość, 1 200 000 hektarów, to dotyczy tych przymrozków, które wystąpiły na wiosnę, no i tutaj ta pomoc będzie wypłacana.
1: Ale część mówi, że dostaną te pieniądze dopiero pod koniec roku, to jest dość
0: gdyby zebrali plon i zaczęli sprzedawać, to też te pieniądze pewnie w podobnym czasie wpływało.
1: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z rozmówcami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam także możecie zadawać
0: Pozdrawiam
1: pytanie.
0: Tych, którzy słuchali nas w radio, zwłaszcza rolników.
1: Pozdrawiamy wszystkich rolników, tam możecie zadawać pytania. A ja przypominam, naszym gościem jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Chwilę polityki i wracamy do rolnictwa.
0: Dobrze.
1: W piątek ma zostać wybrany nowy, nie wiem czy lepszy, czy gorszy, ale nowy wicemarszałek Sejmu. No i jest dwóch kandydatów. Bardzo bym powiedział jednoznacznie. Marcin Ociepa z PiSu i Marcin Horała Rozwój Plus. A pan na kogo by zagłosował?
0: Jeszcze nie wiem, bo będziemy sobie rozmawiać dzisiaj na klubie o tym, jakie będzie
1: nasze... Czyli dziś decyzji wspólne, w tej sprawie.
0: Wspólne ustalenie.
1: A serce panu podpowiada bardziej PiS czy bardziej Rozwój Plus?
0: No, to, tak jak nazywamy tą całą sytuację Rozwód Plus, bo przecież no, tworzyli tę samą społeczność, podejmowali wspólnie decyzje, dzisiaj podjęli decyzję o odrębnym funkcjonowaniu. No, zobaczymy, bo to też...
1: Ale uśmiechają się do PSL-u, bo były takie słuchy, że to ma być taka bardziej centrowa, centroprawicowa formacja, więc może jakieś uśmiechy. Jak się ktoś rozwodzi, Rozwód Plus, to może szuka nowego partnera.
0: Panie redaktorze, te uśmiechy zawsze były, bo szukają właśnie tych i dają te uśmiechy, kiedy potrzebują wsparcia i poparcia. Pamiętam głosowanie nad marszałkiem, wicemarszałkiem z PiS-u i my przecież nie mówiliśmy, że zamykamy się zupełnie na to, żeby mieli wicemarszałka. Nie tak jak kiedyś PiS pozbawił PSL wicemarszałka, ale mówiliśmy, żeby wskazali innego kandydata, bo nie było chęci poparcia dla pani marszałek Witek. Natomiast nie mówiliśmy, że blokujemy się.
1: Czyli
0: przed
1: to bardziej
0: tym,
1: PiS niż Rozwój Plus.
0: A teraz to trzeba porozmawiać, bo to jest kwestia współpracy, działania. Wicemarszałkowie prowadzą obrady, decydują o tym, jak te obrady są prowadzone, i to jest często też kwestia właśnie takiej osobowości.
1: Obaj kandydaci wydają się być raczej ludźmi bardziej dialogu niż konfrontacji.
0: I też o to chodzi, żeby tego dialogu było w polityce polskiej więcej, bo tej konfrontacji już chyba jest za dużo i wiele osób zaczyna coraz mniej polityką się interesować.
1: Czyli dziś będzie decyzja w tej sprawie, tak?
0: No dziś będziemy o tym rozmawiać, czy zapadnie dziś decyzja. Mam nadzieję, że uda się przygotować jak najlepsze rozwiązanie.
1: Panie ministrze, wspomniał pan już o bezpieczeństwie żywnościowym. Padają jakieś zaproszenia ze strony Pałacu Prezydenckiego do rozmów na ten temat, bo wydaje się, że sytuacja jest, no nawet dzisiaj widzieliśmy drona nad Litwą wprawdzie, nie nad Polską, wczoraj znaleziono go nad morzem, sytuacja wydaje się zaostrzeć.
0: To są różnego rodzaju prowokacje, które mają destabilizować sytuację nie tylko w Polsce, chociaż Polska jest chyba jednym z największych takich celów dla Putina, no bo zrobiliśmy porządek chociażby z granicą polską-białoruską, gdzie dochodziło do tych prowokacji związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy, więc dzisiaj pojawiają się różne prowokacje związane właśnie z tymi dronami, które wlatują w przestrzeń.
1: Ale do pana też docierają jakieś ostrzeżenia, bo pan premier mówił bardzo mocno o rozmaitych ostrzeżeniach, które są kierowane do Polski, do Ministerstwa Rolnictwa. Mówiliśmy już o tym, też docierają takie ostrzeżenia.
0: No ja myślę, że tutaj bardziej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Obrony Narodowej, które na co dzień
1: zajmuje
0: się.
1: Ale pan musi zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.
0: Tak, ale to jest też, jeżeli będą takie sygnały docierać, bo nie mam jakichś takich bezpośrednio sygnałów o zagrożeniach konkretnych miejsc czy konkretnych zakładów, ale o tym też rozmawiamy, przekazujemy informacje, na czym nam też najbardziej zależy, co mamy w pierwszej kolejności chronić, no bo wiadomo, że bez żywności...
1: A co mamy w pierwszej kolejności bronić, jeśli chodzi o żywność?
0: Jeśli chodzi o te duże zakłady przetwórcze, tam gdzie jest potrzebne chociażby na bieżąco energia elektryczna, bo całe mleczarstwo, przetwórstwo mięsa bez zabezpieczenia energetycznego długo nie wytrzyma. To są chłodnie, to są mroźnie, które muszą funkcjonować na co dzień.
1: Te zakłady, jesteśmy przygotowani na taką sytuację.
0: Te zakłady inwestują w duże agregaty prądotwórcze, mają, też mówimy o tym, żeby ta energia była rozproszona, żeby nie było wyłączenia dostaw energii dla dużych obszarów kraju, bo to wtedy może prowadzić do takich trudnych sytuacji.
1: Prawo i Sprawiedliwość wkracza w przestrzeń pana zainteresowań, zorganizował konwencję na temat polskiego rolnictwa, a Przemysław Czarnek zapowiedział przyjęcie na pierwszym posiedzeniu nowego, przyszłego, jak rozumiem, jego rządu, wielkiej ustawy deregulacyjnej. Jak się panu podobają propozycje PiS-u do spraw rolnictwa?
0: Panie redaktorze, 8 lat mieli, żeby naprawiać, poprawiać, wprowadzać dobre zmiany i przepisy. Co zostało nam po PiS-ie?
1: Może poszli teraz
0: Piątka Kaczyńskiego, którą tak naprawdę to jako PSL, jako wtedy Konfederacja, organizacje branżowe, związki zawodowe obroniliśmy, nie weszła ostatecznie. Co robili w sprawie Mercosuru? Jechali i mówili, że trzeba przyspieszenia podpisania tej umowy. Wpuścili 3,5 miliona ton zboża z Ukrainy bez żadnej kontroli. A dzisiaj hipokryzja, obłuda, nic więcej wracają.
1: Ale może tych pomysły są dobre, to znaczy mogli wtedy ich nie zrealizować, a teraz są dobre. Ograniczenie procedur i biurokracji, to jest dobry pomysł? Dobry
0: to my deregulujemy ich przepisy, chociażby skrócenie okresu międzywycieleniowego, czy wprowadzenie uboju pastwiskowego, zmiana i tak zwany portal rolnika. W jednym miejscu wszystkie informacje zebrane dla rolnika, uproszczenie procedur. Wiele procedur związanych z obsługą wniosków zmieniłem po to, żeby ułatwić funkcjonowanie rolników. To my deregulujemy te regulacje, które wprowadził PiS.
1: A czy przywrót podatku akcyzowego za olej napędowy?
0: Tak, też będziemy, już to jest przygotowane i będziemy to robić, że ten zwrot będzie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnik będzie mógł z domu wysłać ten wniosek i to zrobimy.
1: Jeszcze pytanie o, no różnie się to prawo nazywa, oczywiście oficjalnie nie, nazywa się ustawą o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych.
0: Wsi.
1: Funkcji produkcyjnych wsi. Zarzucają część organizacji zarzuca tej ustawie nieprecyzyjność. Mówi, że ona jest, że pewne rzeczy są domniemane, co powoduje, że także taka działalność już przemysłowa, rolnicza może być podciągnięta pod te kwestie.
0: No tutaj nie da się wszystkiego opisać w tym projekcie ustawy i zrobić takiego katalogu, co może, co nie może, bo no, co dzisiaj rozumiemy pod
1: wielkie farmy przemysłowe na przykład.
0: Jeżeli coś powstaje w oparciu o obowiązujące przepisy, są wydawane zgody, różne decyzje środowiskowe, inne, więc to funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa. Dzisiaj chodzi o to, żeby likwidować napięcia, które się pojawiają pomiędzy rolnikami i nierolnikami,
1: tak, często ministrze, ale innymi mieszkańcami. Istota zarzutu jest taka, że okej, jest gospodarstwo rodzinne, gospodarstwo rolne i nie ma problemu. I to jest jasne. Jak ktoś się przeprowadza na wieś czy pod miasto, to musi wiedzieć, że ono jest. Ale czymś innym jest właśnie te rolnicze, te fermy masowe, wielkie, przemysłowe fermy.
0: Bo te gospodarstwa duże powstają od wojny tak naprawdę, kiedy były tworzone pierwsze państwowe gospodarstwa rolne z dużą i produkcją roślinną i zwierzęcą powstawały, gdzie wokół tych zakładów, tych gospodarstw funkcjonowały całe osiedla tych, którzy tam pracowali, mieszkali na miejscu i do dziś tam mieszkają. Oczywiście, że mamy likwidować takie sytuacje, gdzie dokucza to mieszkańcom w sposób ponadprzeciętny.
1: Mówią lex smród, to znaczy obawiają się na przykład niezbyt przyjemnego zapachu związanego z wielkimi tego rodzaju przemysłowymi fermami.
0: Chodzi o to, żeby chociażby likwidować takie zapachy, które mogą powodować uciążliwość, a tu dobrym rozwiązaniem jest chociażby biogazownia, która powstaje przy dużym gospodarstwie, która daje możliwość właśnie ograniczenia tych zapachów i wykorzystania.
1: Ale organizacje, no nie rolnicze oczywiście, tylko lokatorskie mówią, dobrze, ale przy tak nieprecyzyjnych zapisach lokatorzy, mieszkańcy są zawsze skazani na przegraną.
0: Ale dzisiaj nie ma w ogóle przepisów, które cokolwiek regulują i wtedy to niesie dużo problemów. Zdaję sobie sprawę, że 100% problemów nie rozwiąże ta czy inna ustawa, ale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych, którym na przykład ostatnio po wyrokach sądowych była ograniczana produkcja w gospodarstwach, które funkcjonują od pokoleń, nawet nie 10-20 lat, tylko kolejne pokolenia gospodarują. To, że następuje koncentracja produkcji, to nie tylko w rolnictwie, bo przecież w przemyśle też widzimy, że łączą się mniejsze zakłady, dzisiaj większa ta produkcja ze względu na logistykę, na dostosowanie się do obecnej sytuacji na rynku się zwiększają. Tak samo dzieje się w gospodarstwach rolnych.
1: Panie ministrze, mówiliśmy już trochę o tranzycie i Ukrainie. Pan wspominał w przypadku PiS-u. Ukraina wskazuje i alarmuje, że ma problemy z eksportem przez Morze Czarne. Polska jest gotowa przejąć część transportu ukraińskiego zboża i produktów rolnych dalej.
0: Nie możemy doprowadzić do sytuacji z 2023 roku, kiedy ukraińskie zboże zdestabilizowało polski rynek, zostało na polskim rynku. I cały czas obowiązuje zakaz, tak zwany to embargo na zboże, podstawowe cztery produkty z Ukrainy. Mówimy o pszenicy,
1: ale mówimy o tranzycie teraz.
0: Słoneczniku. Tak, ale tranzyt jest dopuszczony pod pewnymi warunkami. Odbywa się to wszystko pod nadzorem kasu, są odpowiednie elektroniczne zabezpieczenia.
1: No właśnie, to znaczy, bo tam jest powiedziane, że jest bardzo dobrze zabezpieczony.
0: Tak.
1: Czyli co?
0: Każdy transport, który przyjeżdża, ma w tym systemie SENT oznaczony. Jest geolokalizacja każdej ciężarówki wiązącej zboże, każdego pociągu, który przyjeżdża przez Polskę i nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy zboże ukraińskie miałoby mieć pierwszeństwo przed zbożem polskim, które chcemy wyeksportować.
1: Mamy pewność, że nie wraca to zboże do Polski?
0: Tak. Dzisiaj wszystkie służby kontrolne tego pilnują, sprawdzają od momentu przekroczenia granicy do opuszczenia tego transportu Polski w porcie. To wszystko jest kontrolowane, sprawdzane i tu wiele osób na to pracuje, żeby zachować spokój i porządek.
1: Panie ministrze, Ukraina jakoś zwraca się do nas z kwestią zwiększenia tego tranzytu, apeluje o to, bo wiemy, że to Morze Czarne rzeczywiście jest dla nich coraz trudniejsze.
0: Dla nich oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest tranzyt przez Morze Czarne, kiedy są ograniczenia, muszą to zboże wywieźć. I teraz mamy oczywiście dylematy, jak to poprowadzić, żeby to zboże w żaden sposób tu nie zostało w Polsce, ale też to nie jest problem tylko Polski, bo wszystkich krajów przegranicznych i też słyszymy, że w innych krajach to zboże wpływa i też no, nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ono wjedzie do nas już nie jako rosyjskie, a zboże no, z innego kraju pochodzenia, a gdzie może być to zboże rosyjskie czy ukraińskie, tylko już kierunek napływu może być inny.
1: Bardzo dziękuję. Stefan Krajewski, minister rolnictwa PSL, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dobrego dnia wszystkim.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10

0: gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
8: Po reklamie.
9: Czas na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, 8.30.
10: Nowy pakiet rządowej pomocy dla gospodarstw rolnych rekompensować ma wyższe ceny nawozów. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski.
11: Odniósł się w ten sposób do pomysłu dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych nie jest to wystarczająca kwota, żeby pokryć rosnące koszty, które muszą ponosić rolnicy.
12: Mamy określony na to budżet. Są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli. I chociażby termin, że może to być zapłacone po 1 marca, czyli w momencie, kiedy wystąpił konflikt na Bliskim Wschodzie.
13: Panie ministrze, ale te ceny będą rosły, wszystko na to wskazuje jeszcze bardziej, to znaczy mamy kolejne zerwane...
12: No ale do przodu przecież nie zabezpieczymy w tej chwili tych pieniędzy. Jeżeli będzie ta sytuacja trudna się utrzymywać, będziemy tutaj starali się zabezpieczyć pieniądze i z budżetu krajowego i tak samo środki unijne, żeby rekompensować te straty.
10: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego znajdziecie na rmf24.pl.
11: Utrudnienie na czwórce w Śląskiem.
10: Na wysokości Pławniowic w powiecie gliwickim. Ciężarówka wjechała w barierę energochłonną.
11: Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, doszło do uszkodzenia zbiorników z paliwem tego samochodu.
10: I prawy pas w kierunku Wrocławia w tej chwili jest zablokowany. Zablokowana także krajowa 44 między Sandomierzem a Niskiem.
11: W pobliżu Stalowej Woli na remontowanym wiadukcie samochód osobowy zderzył się z dostawczym.
10: I policja w tej chwili kieruje samochody na objazd przez miasto.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: W faktach sportowych RMF FM rozpiska dnia dla kibiców. Najważniejszym wydarzeniem wtorku zdecydowanie mecz Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Euro.
10: Absolutnie. O 18:00 początek starcia, które tak reklamuje libero Maksymilian Graniczny.
16: Będzie na pewno ciekawy mecz. Będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
10: Ta mocna Ukraina wygrała już 4 mecze z rzędu. Dziś staje naprzeciw również niepokonanych do tej pory biało-czerwonych. W Ekstraklasie odrabianie zaległości Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin o 18:00. To jest zaległy mecz z trzeciej kolejki, no a wieczorem zaproszenie do Kielc.
17: Wtorek 20:30 Exwood Arena Kielce. Zapraszamy serdecznie.
10: Mecz z drugiej ligowej serii Ekstraklasy Korona Kielce kontra Lider Górnik Zabrze. Tam nie tylko muzycznie dobrze radzi sobie Joker Erik Prekop. Preki on fire, dwie bramki strzelone przez Prekopa w 4 minuty przypieczętowały w sobotę zwycięstwo z mistrzem Polski Lechem Poznań. W Anglii natomiast kary za VAR. Wideo arbiter derbów Manchesteru Matt Donahue i jego asystent Blake and Travis nie zostali wyznaczeni do meczów Premier League w najbliższy weekend. Decyzję podjął dobrze znany nam Howard Webb, główny sędzia ProRef organu sędziowskiego Premier League. Potwierdzono błąd w przyznaniu Erlingowi Haalandowi zwycięskiej bramki dla City. To był spalony. To jak ABC, jak Raz, dwa, trzy w Szkole Futbolowego Prawa. Wścieka się Mika Richards. A propos śliskich tematów, wieczorem startuje hokejowa Ekstraliga. Pierwszą kolejkę otwiera 5 spotkań, w tym mistrza Polski GKS-u Tychy z Podhalem Nowy Targ o 18:00. Od samego początku przejmijmy kontrolę nad grą. Zróbmy to pierwsi. Odgraża się defensor GKS-u Valtteri Kakkonen. A holenderska gwiazda łyżwiarstwa szybkiego Jutta Leerdam zawiesza karierę. 27-letnia mistrzyni olimpijska na swoim YouTubie najpierw wymieniała pytania. Co z karierą? Czy kończy? Co dalej? No a potem ogłosiła, że nie będzie startować w nadchodzącym sezonie.

0: Za 21 minut będzie godzina 9. To jest przedpołudniowy program, poranny program w Radiu RMF 24. Teraz o tym, co się dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim, bo Rosjanie znowu zaatakowali zachodnią Ukrainę. Znowu były alerty, które trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarmacia. Znowu operowało nasze lotnictwo. To wszystko śledzi od samego rana nasz reporter Michał Krasen. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: W co wymierzone były te ataki, powiedz, Michał?
1: Najwcześniej pojawiła się informacja o trafionej stacji benzynowej w Kijowie. Później dostaliśmy taką informację, że ponad 1000 ataków na 51 miejscowości zostało wymierzonych w obwód zaporoski. Tam życie straciły 2 osoby, 1 została ranna. Uszkodzonych ponad 70 budynków. I przenosimy się teraz jeszcze do obwodu chersońskiego. Tam nie żyje 1 osoba, 11 osób rannych. Przed chwilą ukraińska obrona powietrzna potwierdziła, że zestrzeliła 187 dronów z 200 wymierzonych w Ukrainę.
0: Powiedz, czym atakują Rosjanie?
1: No to jest wyjątkowo nowoczesny sprzęt, nowa technologia rosyjska. To są dobrze nam znane drony, szachedy tak zwane. Mm-hmm. One zazwyczaj napędzane były takim silnikiem ze śmigłem, prostym, spalinowym.
0: Ale to się zmieniło.
1: Leciały dość wolno, na przykład polskie siły powietrzne mogły na to reagować dość sprawnie. No to się niestety zmieniło teraz. Te drony, tak zwane Garań 5, czyli już z silnikiem odrzutowym, one są bardzo szybkie, dlatego też na przykład polskie siły powietrzne bardzo długo operują przy granicy, kiedy te ataki na zachodzie się zdarzają. Dzisiaj to było 2,5 godziny, w niedzielę ponad 5 polskie myśliwce latały przy granicy, no bo właśnie, jeżeli taki dron gdziekolwiek wleci, czasu na reakcję jest bardzo mało i samoloty muszą być w powietrzu.
0: Mówisz o tym, czym atakują Rosjanie i jak atakują Rosjanie, ale Ukraińcy też, rozumiem, jakoś odpowiadali dzisiaj, prawda?
1: Tak, Ukraińcy odpowiedzieli dziś ogniem. Jeden z dronów trafił w magazyn rosyjskiej firmy Ozon. To taka firma zajmująca się handlem internetowym, nazywana czasami rosyjskim Amazonem. Tam jest magazyn, centrum dystrybucyjne. Mniej więcej w któryś z tych budynków dron trafił. Nie wiemy jeszcze konkretnie w który. No pierwsze doniesienia były, że to jest magazyn. Tutaj pojawiają się jeszcze, że może to być centrum dystrybucyjne, taka sortownia. No i najprawdopodobniej jeden z ukraińskich dronów trafił też w rafinerię w obwodzie samarskim. Rosjanie co prawda podają, że jest to, tu cytat, obiekt infrastruktury. Nie podają konkretnie jaki, no ale wiemy, że w tym obwodzie samarskim znajduje się bardzo dużo rafinerii. Kilka, jak nie kilkanaście. No a przypomnę, że Donald Trump niedawno apelował do Władimira Zełenskiego, żeby nie celować w te rafinerie, no bo to podnosi ceny ropy. Jeżeli faktycznie ukraiński dron spadł na rafinerię, no to nie wysłuchali Ukraińcy tych apelów.
0: Co więcej, przecież Donald Trump zapowiedział, że jest rodzaj porozumienia między Rosją a Ukrainą, że nie będzie wzajemnych ataków na te obiekty, które są związane z rynkiem paliw.
1: Tak, zgadza się, to zapowiadał Donald Trump. No jak widać o poranku, ta rzeczywistość wygląda już nieco inaczej.
0: O tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF 24 Michał Krasyń. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
10: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Trwa poranek radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Za 10 minut będzie godzina 9. Przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Teraz o najmie krótkoterminowym. Dużo mówimy na ten temat, bo Polacy są podzieleni w tej sprawie. Także w sprawie ustawy, która ma uregulować ten rynek mieszkań. Tak wynika przynajmniej z sondażu Pracowni Opinia 24, przeprowadzanego dla RMF FM. 30% pytanych popiera rządową ustawę, ale minimalnie więcej respondentów, 33%, uważa, że im się ta ustawa nie podoba. Te szczegóły tego sondażu zna i wejrzał w ten sondaż bardzo głęboko nasz dziennikarz, czyli Igor Skrzypek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: Igor.
1: Kłaniam się.
0: A co z pozostałymi badanymi?
1: No, pozostali badani nie wiedzą, co mają na ten temat myśleć, albo nie wiedzą w ogóle o tym projekcie, bo aż 37% badanych wskazuje, że nie wie, po której stronie tu się postawić. 17% mówi, że trudno powiedzieć, a 20% aż, czyli co piąty respondent mówi, że nie słyszał o takiej ustawie. No nic dziwnego, bo ten projekt, bo nadal mówimy o projekcie jeszcze rządowym, dużo zmian przechodził. Przypomnijmy, o co w tym chodzi. Na początku tego projektu było tak, że rząd chciał wprowadzić możliwość dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, by mogły zakazywać najmu krótkoterminowego w swoich budynkach, w swoim najbliższym sąsiedztwie. Najem krótkoterminowy tu jest rozumiany jako poniżej, krótszy niż miesiąc. Potem ta możliwość podarowana spółdzielniom i wspólnotom zniknęła z projektu ustawy, a teraz, dosłownie kilka tygodni temu, znów wróciła w ramach autopoprawki. Znów ten projekt został zaostrzony, więc nie dziwi, jeśli ktoś nie do końca kojarzy, o co w tych przepisach chodzi, bo one się po prostu radykalnie zmieniały. No, ale pewnie to też zależy w znacznej mierze od tego, co uważamy na temat najmu krótkoterminowego, no od punktu widzenia, od punktu siedzenia i od punktu mieszkania.
2: No przyjeżdżali na jeden dzień, bawili się, prawda, i tam palili papierosy na balkonie, wyrzucali tepety, no takie, no nie zachowywali się, zachowali się tak, jak jeden dzień się zachowują, no jak ktoś przyjedzie, jak do hotelu, no. Nie jest miejsce, blok mieszkalny dla wynajmu takiego krótkoterminowego, bo ludzie po prostu nie szanują innych wtedy.
3: Jeśli taka regulacja wejdzie, myślę, że jest prawie że gwarancja, że wszyscy mieszkańcy i spółdzielnie zakażą tego wynajmu krótkoterminowego, jakkolwiek każdy z tych mieszkańców bardzo chętnie z niego korzysta w innych miastach. Mentalność Kalego.
1: Tak mówią mieszkańcy Warszawy. No wszystko zależy od punktu siedzenia, a w sondażu widać, że też zależy od wieku, bo największe poparcie dla tych przepisów są wśród najstarszych.
0: A zależy od preferencji politycznych?
1: Zależy również i tu też widać spore różnice, bo najbardziej przeciw takim rozwiązaniom jest prawica, to znaczy Konfederacja i Konfederacja Grzegorza Brauna, wyborcy tych partii. Bardziej przychylni są oczywiście wyborcy koalicji rządowej, no bo to też projekt rządowy, ale też nie w pełni, bo na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe, wyborcy tego ugrupowania, no są dość sceptyczni wobec tych przepisów, co też słychać z ust polityków PSL-u.
4: Myślę, że nie powinniśmy tracić z pola widzenia najważniejszej rzeczy, o której chodziło w tych zmianach. To jest uregulowania ważnej, dzisiaj coraz bardziej znaczącej sprawy, która też rzutuje na sytuację branży turystycznej.
1: Czyli ten taki krok w stronę jednak działalności gospodarczej z ust Krzysztofa Paszyka z PSL-u. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej na przykład spore rozbicie, ale jednak bardziej przychylnie patrzą wyborcy tego ugrupowania w stronę tych przepisów. Ale pytałem na przykład posła Macieja Tomczykiewicza z Koalicji Obywatelskiej, czy to nie jest trochę tak, że gdzieś tu komunikacyjnie rząd zawiódł, skoro ponad co trzeci pytany nie wie, o co w tych przepisach chodzi.
5: Taka różnorodność odpowiedzi na to pytanie z jednej strony może wynikać trochę ze skomplikowania materii, a z drugiej, że ten projekt też przechodził pewne przeobrażenia, też oczekiwania części uczestników debaty nad tym projektem były inne. Niektórzy w ogóle nie chcą regulacji, niektórzy chcą regulacji zdecydowanie dalej idących.
1: Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. No zobaczymy oczywiście, czy ta ustawa wejdzie w życie, bo na razie jest na etapie parlamentu.
0: Igor Skrzypek w Radiu RMF 24, a szczegóły na naszej stronie na rmf24.pl. Polecamy.
6: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
7: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
8: Reklama.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Wow! W Aldi

Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW ITS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Po reklamie.
12: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Jest dziewiąta. Zaczynamy fakty od drona wyłowionego z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem.
13: Przypominamy, wstępnie to rosyjski dron rozpoznawczy, nowa wersja modelu Gerbera.
12: A potem Polska i Litwa, które wspólnie wyjaśniać będą ostatnie dronowe incydenty.
13: W faktach także groźny wypadek na obwodnicy Stalowej Woli.
12: Kłopoty poradni leczenia bólu przy szpitalu miejskim w Olsztynie.
13: A na koniec pochwała czytania.
12: Posłuchajcie, jest dziewiąta, zaczynamy. Fakty RMF FM. Na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem właśnie ruszać mają ekspertyzy pirotechniczne drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku. Dopiero po tym sprawdzeniu do działań przystąpić mają wojskowi prokuratorzy oraz eksperci, którzy potwierdzą, z jaką maszyną dokładnie mamy do czynienia.
13: Według resortu obrony wiele wskazuje na to, że to jedna z nowszych wersji rosyjskiego drona typu Gerbera. Krzysztof Zasada otwiera fakty o 9. Dzień dobry, Krzysztofie. Co do tej pory już ustalono?
14: Maszyna nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego oraz biologicznego. Wojsko już zakończyło te ekspertyzy, jednak z powodu późnej pory badania przerwano, jak się dowiedziałem, w

0: pięciu, teraz jest zaledwie kilku. A historia pani Agaty i jej mamy pokazuje, że dzięki zabiegom w poradni pacjenci z bólem przewlekłym mogą normalnie żyć.
1: Po zabiegu, który zaproponował pan doktor, po pół godzinie praktycznie mama sama stanęła na nogi, nie przewracała się.
2: Nie czułam żadnego bólu, wózka nie trzymałam, tylko przeszłam tutaj z kuchni do pokoju bez trzymania, bez niczego. Nic mnie nie bolało.
0: Jak usłyszałem od dyrekcji szpitala, poradnia jest gotowa przyjmować więcej pacjentów, ale do tego potrzebne jest zwiększenie kontraktowania.
3: Czy taka zmiana jest możliwa? Sprawdzać będziemy gdzieś w faktach RMF FM.
4: A na koniec faktów pochwała czytania.
5: Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge przekonują, że czytanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji.
3: Z tymi ważnymi informacjami teraz Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
3: Czytanie jest dobre w każdym wieku.
5: Także w obecnym wieku sztucznej inteligencji. Ale mówiąc poważnie, badania potwierdzają, że u dzieci, u dorosłych, także u osób starszych czytanie niezależnie od formy czy gatunku wspiera rozwój mózgu, poprawia pamięć, koncentrację, zdolności językowe. Regularne czytanie może zmieniać strukturę mózgu, zwiększa objętość kory mózgowej w obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie języka, uczenie się, kontrolę emocji i funkcje wykonawcze. Wzmacniają się też połączenia nerwowe między różnymi częściami mózgu. Książki pomagają w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%, poprawić koncentrację i poczucie więzi społecznej. Naukowcy podkreślają też wartość czytania w grupie. Kluby książki czy wspólne czytanie z dziećmi nie tylko budują więzi, ale przynoszą dodatkowe korzyści zdrowotne.
4: A my na wspólne z naszymi słuchaczami spotkanie i czytanie. W kolejnych faktach zapraszamy o 10:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.
8: A co u nas do 10:00? Więcej o znalezisku z plaży w Rusinowie. Skąd się ten wziął dron rosyjski na polskiej plaży? 15 września, czyli jesień coraz bliżej. Niedługo będą grzać, a gaz najdroższy w Europie od 4 lat. Opowie nam o tym nasz gość. Jedna flaszka.

0: 12 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Odbudowanie wizerunku, odbudowanie zaufania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego i całego polskiego sportu. To mają być główne zadania, przed jakimi stoi Marian Kmita. Tak uważa Tomasz Hamera, czyli wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który był gościem radia RMF24. Kmita, także wciąż oficjalnie wiceprezes PKOL-u i szef telewizji Polsat Sport, pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim co najmniej do kwietnia, czyli do końca kadencji Radosława Piesiewicza, do kolejnego walnego zjazdu. Szef PKOL-u, wciąż nominalnie szef PKOL-u, usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym zonda krypto i decyzją sądu pozostaje w areszcie.
1: Cóż, no, cała ta sytuacja jest niezwykle przykra i absolutnie nie rozpatrywałbym jej w kategoriach personalnych, tylko kryzysu instytucjonalnego. Cóż, z pełną świadomością można przyjąć, że nie tylko ten wizerunek, ale zaufanie, w ogóle percepcja Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w stanie wręcz tragicznym i przed nami, przed osobami, które reprezentują to środowisko, cała masa działań, żeby ten wizerunek odbudować, żeby odbudować zaufanie i to nie tylko społeczeństwa, ale przede wszystkim samych sportowców, którzy chyba czują się najbardziej pokrzywdzeni, mimo że robią swoje, przygotowują się do rywalizacji międzynarodowej, walczą o jak najlepsze laury, a gdzieś tam te całe sytuacje na pewno odbijają się na płynności, na komforcie ich przygotowań.
0: Tak mówił Tomasz Hamera na naszej antenie, na antenie radia RMF24, a u nas już za moment Maryla Rodowicz w roli głównej, czyli królowa polskiej piosenki, ma swój mural. Oczywiście w Opolu.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

18 minut po godzinie 9. Radio RMF 24 zabiera was teraz do Opola. Dlaczego? Dlatego, że tam odsłonięto mural Maryli Rodowicz. Królowa polskiej piosenki oczywiście występuje w szkarłatnym kapeluszu na tle różnobarwnych kwiatów. To wszystko do zobaczenia na ścianie bloku przy ulicy Chabrów, właśnie w Opolu, rzecz jasna. Ludzi było tyle, że moim zdaniem ci młodsi myśleli, że to spotkanie z papieżem. Tak napisała w mediach społecznościowych artystka, która była obecna na uroczystości odsłonięcia. Jak prezentuje się mural przy ulicy Chabrów? Proszę zajrzeć. To wszystko do zobaczenia oczywiście na naszej stronie na rmf24.pl. Polecamy gorąco. Fakty też polecamy gorąco, te fakty wrocławskie o 9.30 za 11 minut.

0: 24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już dziś po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio RMF24. Informacje i muzyka.
11: Wybiła 9.30 w Radiu RMF24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Zaczynamy informacjami dla kierowców. Roboty drogowe na Klecińskiej we Wrocławiu utrudniają przejazd z odcinkiem od Fatu w kierunku Gondowa. Korkuje się estakada do wysokości świateł przy ulicy Szwajcarskiej. Nowodworska i wjazd w Strzegomską, tam również korki. Z drugiej strony miasta wolniej wjeżdża się do centrum Opolską. Tam ruch spowalnia od wysokości Zagłębiowskiej do mniej więcej ulicy Rybnickiej. Od wschodu natomiast korkuje się Aleja Jana III Sobieskiego. Również jadący Aleją Poprzeczną muszą uzbroić się w cierpliwość, zmierzając do świateł przy krzyżówce z ulicą Bricknera.
10: Posłuchaj tych faktów.
11: We Wrocławiu trwają poszukiwania 85-latka. Wczoraj mężczyzna w godzinach popołudniowych opuścił mieszkanie przy ulicy Wyszyńskiego i do tej pory nie wrócił. Zaginiony choruje na Parkinsona i Alzheimera. Ma około 170 cm wzrostu, waży około 85 kg, nie posiada znaków szczególnych. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemnozielony sweter, dżinsowe spodnie i półbuty. Jego zdjęcie opublikowała wrocławska policja na swoich mediach społecznościowych. Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z komisariatem policji Wrocław w Śródmieście lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112. W faktach RMF24 Wrocław teraz jednoślady pod lupą dolnośląskiej policji. Funkcjonariusze podczas jednodniowej akcji skontrolowali ponad 730 osób. Jak mówi podkomisarz Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, choć szczególny nacisk położono na kontrolę rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych, sprawdzano również kierujących motocyklami i motorowerami.
12: Policjanci skontrolowali łącznie ponad 730 jednośladów poruszających się po drogach województwa dolnośląskiego, ujawniając blisko 350 wykroczeń popełnionych właśnie przez tę grupę uczestników ruchu drogowego. Mundurowi podczas działań sprawdzali, czy kierujący nie znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie. Niestety 16 osób zdecydowało się kierować z krążącym w organizmie alkoholem, a 5 osób znajdując się pod wpływem środków odurzających. Policjanci apelują o rozwagę i bezpieczną jazdę zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do aktualnych przepisów.
11: Dodał Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. A gry wojenne to główny temat konferencji naukowej, która rozpoczęła się dzisiaj w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. I o tym więcej w Faktach RMF24 Wrocław już za godzinę.

0: Z redaktorem zasadą zgadzamy się co do jednego, że jeżeli włosy są ładne, to po pierwsze nie musi być ich dużo, prawda, panie redaktorze?
1: Nie musi być ich dużo, ale nie ma to jak dobre bugi-ługi w poranku.
2: Zdjęcie redaktora zasady oczywiście na naszej stronie rmf24.pl, polecam. No,
1: bawiłeś.
2: Ale teraz już poważne sprawy. Zajmujemy się tym, co znaleziono na plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Mówimy o tym właśnie rosyjskim, nierosyjskim dronie. Bo powiedz, Krzysztof, my rozumiem wciąż nieoficjalnie tylko wiemy, że to jest rosyjski dron.
1: Tak, wstępne oględziny wskazują na to, że ten dron należy do armii rosyjskiej, czy należał do armii rosyjskiej. Dziś rozmawiałem z żandarmerią wojskową, która jest bardzo oszczędna w oficjalnym potwierdzaniu, z czym mamy do czynienia, natomiast pierwszy raz powiedzieli dzisiaj, że to nie jest cywilny dron, bo nosi cechy drona bojowego. A jeśli chodzi o to, jaki to jest typ, wczoraj wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz twierdził, że to jest dron rosyjski, nowy typ drona typu Gerbera. Świadczyć o tym mają m.in. napisy odnalezione na nim cyrylicą po rosyjsku, a także to, że nowy typ to jest dość wysoki numer boczny, ponad 130 tysięcy. Jeżeli brać pod uwagę, że to są numery fabryczne liczby kolejnych wyprodukowanych maszyn tego typu.
2: Ten dron już dosyć długo leży na tej plaży w Rusinowie. Dlaczego my go nie zabieramy?
1: Wczoraj został przetransportowany z pobliża tej plaży na linię brzegową. W nocy udało się go specjalnym robotem pirotechnicznym przetransportować w głąb plaży, żeby nie był obmywany przez wodę, żeby można było pracować bezpiecznie, bo dopiero udało się przeprowadzić jego ekspertyzę chemiczną. Jest taka procedura, że najpierw przystępują eksperci z dziedziny chemii, którzy badają, czy nie ma zagrożenia radiologicznego, biologicznego i chemicznego. Wykluczono to zagrożenie, ale teraz w dalszym ciągu nie wiadomo, czy nie ma tam uzbrojonego ładunku wybuchowego. Dlatego teraz, z tego co usłyszałem, do prac przystąpili pirotechnicy i oni badają pod kątem bezpieczeństwa pirotechnicznego. Wczoraj nieoficjalnie dowiedziałem się, że to jest maszyna rozpoznawcza, że ona nie ma głowicy z ładunkiem wybuchowym, miała tylko niewielki ładunek, ma mieć niewielki ładunek do samodestrukcji.
2: Ale jak widać, ładunek nie zadziałał.
1: Ładunek nie zadziałał, więc bardzo ciekawa rzecz, co się stało, jaki był lot tego drona, którędy on dostał się do Polski, bo trzeba zaznaczyć, że dowództwo sił operacyjnych nie wykryło w ostatnim czasie naruszenia przez polskiej przestrzeni powietrznej przez jednostkę typu dron czy mały samolot, więc wszystko wskazuje na to, że ten mały obiekt latający wpadł do Bałtyku, nie przelatując nad polskim terytorium, i po prostu fale wyrzuciły go u nas na brzeg.
2: Ale wydaje się logiczne, że on powinien zatonąć, wpadając do Bałtyku.
1: Wydaje się logiczne, natomiast my nie wiemy, jakie są konstrukcje stosowane w tego rodzaju maszynach. Co więcej, wojskowi mówią mi, że ta maszyna się doskonale zachowała i że będzie można zajrzeć do środka i stwierdzić, jakie rozwiązania techniczne w tego rodzaju uzbrojeniu stosują Rosjanie. Dużo sobie obiecuje służba kontrwywiadu wojskowego po zajrzeniu do środka. Po zajrzeniu do środka być może dowiemy się też, jaka była trasa przelotu, kiedy ten dron znalazł się w morzu albo w ogóle został wystrzelony, a także ile czasu był w wodzie. Trzeba zaznaczyć, że pojawiają się różnego rodzaju informacje w mediach społecznościowych, a także w mediach dotyczące hipotez, jak mógł się tutaj znaleźć. Jedną z nich jest taka, że jest to dron, który został wystrzelony, wleciał w niedzielę nad terytorium Białorusi, przeleciał około nad terytorium Białorusi nad Litwę, przeleciał około 70 kilometrów nad terytorium litewskim. Świadkowie słyszeli tego drona, były wielokrotne zgłoszenia o tym, że przelatuje dron, i on miał zniknąć w przestrzeni rosyjskiej nad obwodem kaliningradzkim. Jest podejrzenie, że być może poleciał nad Bałtyk i wpadł gdzieś w okolicach na wysokości między innymi Ustki, i wtedy fale wyrzuciły go w okolicach Rusinowa.
2: Rozumiem, że on cały czas jest na plaży i dopiero gdy po tych wszystkich oględzinach,
1: tak,
2: będą mogli go zabrać.
1: Pirotechnicy,
2: tak?
1: Muszą najpierw sprawdzić, czy nie stwarza zagrożenia, żeby można było dokonać, jak to mówią prokuratorzy, konkretnych oględzin. Oględziny będą prowadzone wstępne na plaży, następnie po stwierdzeniu, że nie ma zagrożenia żadnego, ten dron ma być przewieziony do jednego z wojskowych instytutów, gdzie będą już eksperci zajmować się nim konkretnie. Nie należy oczekiwać, że będą wylewni od razu w mówieniu, co to za maszyna. Wojsko jakoś tak swoimi prawami się kieruje i jeżeli nie ma stuprocentowej pewności, o czym mowa, to jest bardzo oszczędne w słowach. Doświadczyliśmy tego wczoraj. Wojskowi żandarmi potwierdzili jedynie to, co wszyscy widzieliśmy i o czym słyszeliśmy w radiu, że odnaleziono maszynę, która jest na brzegu i tyle na wielkim briefingu prasowym się dowiedzieliśmy. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale będą docierały informacje na pewno i coraz więcej na to wskazuje, o czym mówi także Władysław Kosiniak-Kamysz, że to maszyna rosyjska. Będziemy się dowiadywać w najbliższym czasie na pewno.
2: Krzysztof Zasada razem z nami w radiu RMF24 o dronie znalezionym na plaży w Rusinowie koło Jarosławca.
3: Radio RMF24.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty.

0: Witaj.pl / zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
3: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
2: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
3: Jeszcze raz tylko połaję.
2: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
3: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
2: 25 września 2026 roku. Scena na Świewockim. Zapraszamy!
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Po reklamie.
14: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Tu Radio RMF 24, za 11 minut będzie godzina 10, program poranny, przedpołudniowy, 15 września. Zima coraz bliżej, a ceny gazu w Europie rosną i są na najwyższym poziomie od 2022 roku. Inwestorzy się niepokoją o przedłużające się zakłócenia w dostawach paliw energetycznych, przede wszystkim z Bliskiego Wschodu. Co będzie z cenami gazu? O tym teraz porozmawiamy z naszym gościem. Jest razem z nami pani Agata Łoskot-Strachota, koordynatorka projektu Energia w Europie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Czy sądzi pani, że tej zimy czekają nas rachunki grozy?
1: No, na pewno ceny mają jeszcze szansę rosnąć ze względu na wyjątkowo nisko zapełniony magazyn gazu, jak na tę porę roku, szczególnie po właśnie nauczce, jaką mieliśmy po kryzysie gazowym, bo wówczas te magazyny były nisko zapełnione, ale to w dużej mierze ze względu na działania wówczas rosyjskiego Gazpromu przed wybuchem wojny pełnoskalowej. Gazprom ograniczał dostawy i między innymi nie zapełniał magazynów, w których powinien trzymać w Europie gaz.
0: Ale pani mówi także o polskich magazynach, bo z tego, co czytam, to te nasze mają być zapełnione nawet w 90%. To oznacza, że my powinniśmy być bezpieczni.
1: Nasze są zapełnione prawie w 100%, więc to jest świetnie. Zresztą jest szereg państw, które mają wysoko zapełnione magazyny, natomiast jest też kilka, które mają nisko, w tym Niemcy, które mają tam 55% w swoich magazynach. I teraz tak, sytuacja jest taka, że po pierwsze my mamy ten cel, w którym prawnie wiążący, w którym powinniśmy mieć zapełnione magazyny, on zwykle po kryzysie gazowym wynosił 90% wypełnienia do 1 listopada, natomiast w tym roku państwa się zgodziły, niestety, jak się okazuje, na większą elastyczność, to znaczy, żeby ten cel wynosił mniej więcej 80% z jakimiś tam jeszcze możliwościami elastyczności dla poszczególnych państw. No i potem wybuchła wojna i się okazało, że mamy na rynku o 20% mniej LNG niż zwykle mieliśmy, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, pan się pytał, czy to dobrze, czy to źle. Magazyn magazynowi nierówny. Nasze magazyny są niestety relatywnie niewielkie, więc oczywiście one są ważne. My wykorzystujemy gaz, który tam mamy, natomiast też jako Polska polegamy w dużym stopniu na tym, co się dzieje na rynku. Zarówno w kontraktach, z których dostajemy gaz, ale także na rynku spotowym, bo dzięki zakupom właśnie doraźnym i krótkoterminowym uzupełniamy sobie bieżące potrzeby, także zimą. No i teraz ten rynek bieżący, rynek spotowy to jest ten rynek, gdzie będą te właśnie wysokie ceny w związku z tym, że inne państwa, inne firmy nie wypełniały magazynów w takim stopniu, jak potrzeba by. Ja tutaj nie bez kozery wspomniałam Niemcy i Holandię, bo to są państwa, które mają w Unii jedne z największych magazynów i one służą też jako takie huby. To jest nawet niemiecki hub się tak nazywa, prawda? Więc
0: no tak.
1: One też umożliwiają kupno i dostawy do innych państw europejskich, a poza tym są miejscami, gdzie ceny są wyznaczane.
0: A jak to jest
1: na holenderskim TTF-ie. No.
0: A jak to jest na przykład z tymi zapasami niemieckimi? Czy obowiązuje pewnego rodzaju solidarność gazowa? Jeżeli Niemcom będzie tego gazu brakować, to my jesteśmy zobowiązani im tego gazu pożyczyć, użyczyć, sprzedać?
1: Wie pan co, rzeczywiście są zasady solidarności prawnie wiążące dopiero w momencie, kiedy ogłoszony będzie stan taki nadzwyczajny, awaryjny. Jest to wszystko określone w rozporządzeniu, no i miejmy nadzieję, że do niego to jest daleko, bo tak naprawdę to, co nam grozi, to o czym mówimy na razie, takie realistycznie, bo oczywiście różne zupełnie niespodziewane wydarzenia mogą się wydarzyć, to jak się wydaje, to jest po prostu czas wysokich cen. My widzieliśmy to nawet w czasie tego kryzysu gazowego 2021-2022, że wówczas po prostu były masakrycznie wysokie ceny, bo czasami one skakały nawet do powyżej 200-300 euro. Natomiast Europa ma tą przewagę nad innymi częściami świata biedniejszymi, że jest w stanie przelicytować i kupić te karga. I teraz my to właśnie widzimy, to jest jeden z powodów, dlaczego te ceny rosną, ponieważ Europejczycy zaczęli właśnie pod koniec sierpnia wypełniać magazyny i kupują więcej na rynku. Bo przez wiele miesięcy, przypomnę, po wybuchu wojny, my w Europie tutaj trochę, znaczy nie mówię, że w Polsce, ale generalnie Europejczycy czekali na to, że wreszcie się ta wojna przecież skończy i ceny spadną. Katarskie dostawy LNG ruszą na rynek i nie ma co kupować na zapas, bo będzie taniej, no ale taniej nie jest, a jak zaczynamy kupować, jak jest relatywnie mało gazu na rynku, to płacimy po prostu więcej, żeby przelicytować. Więc ja bym powiedziała, że ja bym się nie obawiała o to konieczności solidarnościowego dostarczania, chociaż tak, jest takie prawo, jeżeli jakiś kraj ogłosi właśnie ten stan nadzwyczajny, natomiast będzie raczej drogo. Będzie gaz, ale będzie drogo. Ewentualnie możemy się spodziewać jakiegoś myślenia o racjonowaniu czy ograniczaniu popytu. Też mieliśmy już z tym do czynienia właśnie w poprzednim kryzysie gazowym.
0: No nie pocieszyła mnie pani niestety, powiem szczerze, przed zimą, ale może te lepsze informacje jeszcze przed nami. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Pani Agata Łoskot-Strachota, koordynatorka projektu Energia w Europie z Ośrodka Studiów Wschodnich, była razem z nami w radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Czas na fakty. Jest już 10. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski na Was czekają.
15: Dlaczego pękła tama w Stroniu Śląskim?
16: Kto jest odpowiedzialny za wydarzenia sprzed dokładnie 2 lat i czy odpowiedzialność poniesie?
15: W faktach. W drugą rocznicę tragicznych wydarzeń jesteśmy w miejscu, gdzie rozpoczął się dramat tysięcy ludzi.
16: Co z pieniędzmi na poradnie leczenia bólu?
15: Nagłaśniamy ich problemy finansowe.
16: Polacy podzieleni w sprawie ustawy o najmie krótkoterminowym.
15: To wyniki z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
16: Chociaż od tragicznej powodzi mijają właśnie 2 lata, wciąż nie wiadomo, dlaczego runęła zapora w Stroniu Śląskim i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność.
15: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzania katastrofy budowlanej, ale do tej pory nikomu nie postawiła zarzutów.
16: Przy tamie jest dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, dzień dobry.
13: Dzień dobry,
16: dlaczego
13: witam ze Stronia.
16: Śledztwo tak się przedłuża?
13: Śledczy czekają na kluczową opinię biegłych, którzy już kilka razy przekładali terminy. Jak ustaliłam, naukowcy prowadzą tu, na tamie, skomplikowane eksperymenty i odtwarzają tragiczny dzień minuta po minucie, analizując m.in. to, czy prace ziemne na wałach, które zleciły Wody Polskie przed powodzią, mogły osłabić konstrukcję zapory i finalnie doprowadzić do tragedii. Mieszkańcy Stronia powiedzieli mi dziś, że chcą w końcu poznać prawdę.
17: Wszyscy by chcieli wiedzieć, bo ponoć tam światłowody były przewiercane i że to niby to wpłynęło. No chyba każdy by chciał wiedzieć, czy rzeczywiście to zawiniło. Bo przecież były powodzie też i jakoś to wytrwaliśmy, nie? Bo to nie pierwsza powódź.

0: gimnazji, seminariów dla seniorów, konkursów dla przedszkolaków, konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wreszcie posiedzeń naukowych dla lekarzy, wreszcie drzwi otwartych poradni urologicznych i klinik i oddziałów urologicznych w regionie. Moc atrakcji, a wszystko pod hasłem, by żyć dłużej, lepiej, zdrowiej i nie umierać na urologię.
1: Tłumaczył i zapraszał profesor Piotr Chłosta. Powtórzmy, koncert inauguracyjny z gwiazdami w najbliższą sobotę w dawnym hotelu Forum w Krakowie. Początek o 18:00, wstęp wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Po południu we Wrocławiu wciąż będzie słonecznie, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 23 stopnie Celsjusza. Słońce zajdzie 7 minut po 19. Wieczorem wciąż będzie pogodnie, ale zrobi się chłodniej, bo słupki rtęci wskażą mniej więcej 16 kreskę. Temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa.
4: Radio RMF 24.
5: Dzień dobry, zaczynamy popołudniowy program w Radiu RMF 24. Tomasz Weryński z tej strony. Mam nadzieję, że u was też tak piękny dzień jak w Krakowie. Dużo słońca wam życzymy. A co u nas w planie? Kolej dużych prędkości pod Łodzią. Kiedy będzie gotowa? No, potem też inne pytanie. Czy do Sejmu wróci temat aborcji? Bądźcie koniecznie z nami. Radio RMF 24. Już prawie 7 minut po 12.

0: Słuchacie Radia RMF24, a teraz przenosimy się do województwa łódzkiego. Ważna informacja kolejowa, tak bym powiedział. No jeszcze we wrześniu ruszą prace nad kolejnymi komorami szlakowymi, które potrzebne są do zrobienia tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią. Natomiast na placu budowy, no zaraz obok tarczy maszyny, która ma wydrążyć tunel, jest reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. Dzień dobry, Agnieszko, witamy. Co teraz będzie się działo z tarczą?
1: Musi zostać zmontowana i zespawana już tutaj na budowie, bo ta część maszyny TBM jest gigantyczna. Średnica wynosi 14,5 metra. Właśnie te rozmiary spowodowały, że nie można było jej przewieźć w całości, ale rozłożoną na mniejsze elementy. Tarcza drogą morską trafiła tutaj ze Szczecina. Najpierw jeszcze statkiem do Szczecina, a później transportem samochodowym już tutaj do Łodzi. Pierwotnie planowano spławić ją rzeką Odrą do Wrocławia, ale niski poziom wody w tym roku nie pozwolił na taki transport. Montaż całej maszyny TBM potrwa kilka najbliższych miesięcy, żeby mogła rozpocząć drążenie wiosną przyszłego roku.
0: Agnieszko, a jak wykonawca tunelu chce zapewnić bezpieczeństwo tej budowy, no gdy już wiadomo, że Łódź położona jest na mało stabilnym gruncie?
1: To ma załatwić tarcza, która jest najnowocześniejszym urządzeniem na świecie. Ta konkretna tarcza została już sprawdzona w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydrążyła tunel pod Zatoką Morską w ujściu rzeki James. Tak wyjaśnia dyrektor projektu POR Wojciech Nowak.
2: Tarcza ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi. Dodatkowo zapewnia stałe podparcie gruntu na przodku, na czole tunelu, minimalizując osiadania na powierzchni terenu, także znacząco wpływając na bezpieczeństwo obiektów znajdujących się na powierzchni.
1: Ten tunel będzie prowadzony także głębiej pod ziemią niż tunel średnicowy. Według wykonawcy to wszystko ma pozwolić na uniknięcie przykrych niespodzianek i przestojów, jakie zdarzyły się w trakcie budowy tunelu średnicowego w Łodzi.
0: A jak długo będzie drążony tunel?
1: Ma to zająć około 1,5 roku. Tarcza ma posuwać się z prędkością 10 metrów na dobę. To jest taki standardowy czas, jak mi tutaj powiedzieli inżynierowie. Tunel w Łodzi jest kluczowy dla kolei dużych prędkości, bo jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem, zauważa rzecznik Portu Polska Maciej Dudkiewicz.
3: Długość tunelu, który zostanie wybudowany pod Łodzią, to jest 4,5 kilometra. Średnica tej tarczy i oczywiście tunelu, który powstanie po tej budowie, to jest 14 metrów, także dwa pociągi będą mogły obok siebie jechać w jednym dużym tunelu. Maksymalna prędkość pociągów zaplanowana, tych szybkich pociągów jadących z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia, na tym odcinku podziemnym to będzie 160 kilometrów na godzinę.
0: Agnieszko, to powiedz jeszcze, jakie utrudnienia czekają mieszkańców Łodzi w związku z tą budową?
1: Już teraz ograniczony jest ruch na osiedlu Karolew i na Alei Bandurskiego, a w najbliższym czasie pojawią się nowe utrudnienia w mieście, mówi projekt menadżer Portu Polska Mateusz Kura.
4: Zarówno na ulicy Struga, jak i Żeligowskiego jest przewidziane docelowo pełne zamknięcie tej ulicy, czyli będzie się to wiązało z dość dużym wpływem, no i niestety utrudnieniami dla mieszkańców.
1: Mieszkańcy będą także przenoszeni do hoteli na czas, gdy tarcza będzie przechodziła pod ich domami. No i ja tutaj jako łodzianka trzymam kciuki, żeby ten wykonawca wyciągnął wnioski z budowy poprzedniego tunelu pod Łodzią i nauczył się na błędach tych, którzy pierwsi budowali tunel pod miastem.
0: Dołączamy się oczywiście do trzymania kciuków. Agnieszka Wederka, dzięki serdecznie.
1: Dziękuję.
0: A ja wam powiem, że podejrzałem sobie, jak wygląda ta maszyna TBM, o której mówiła Agnieszka. No i to jest prawdziwe monstrum. Naprawdę robi wrażenie. Pozdrawiamy serdecznie Łódź, a za chwilę w Radiu RMF24, no, pytanie, czy do Sejmu wróci temat aborcji? Radio

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Sejmu, jak wspominałem, gdzie dziś zaczęło się czterodniowe posiedzenie. Posłowie wrócili zatem do pracy. Wczoraj jednak miało odbyć się posiedzenie, to uwaga, pierwsze po ponad 2 latach Komisji do Spraw Aborcji. Zostało jednak odwołane, no a oficjalnym powodem miał być brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia. Wyłączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witamy Jakubie, dzień dobry.
1: Dzień dobry jestem.
0: A co mówi się nieoficjalnie?
1: Nieoficjalnie, że polecenie przyszło z samej góry, czyli z kancelarii premiera. Trudno uwierzyć w to, że przez 2 ostatnie lata w sprawie ustaw aborcyjnych Ministerstwo Zdrowia nie wydało żadnego stanowiska. No to dużo czasu, 2 lata, żeby jakiekolwiek stanowisko w tej sprawie wydać. Nie jest przecież tajemnicą, że w koalicji rządzącej nie ma zgody co do tych ustaw. Wobec tego, co dzieje się w kraju, między innymi w związku z aferą Zonda Krypto, ale i sprawami związanymi z bezpieczeństwem, politykom rządzącym nie pali się jakoś specjalnie, żeby zajmować się teraz projektami tak zwanymi światopoglądowymi. A przecież liberalizacja prawa aborcyjnego to nie tylko postulat lewicy, ale także koalicji obywatelskiej. Mam akurat przed sobą teraz listę 100 konkretów. Punkt 9. Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety. No ten postulat jest oznaczony na żółto, czyli ten konkret jest cały czas niezrealizowany. Opozycja uważa, że do końca tej kadencji żaden projekt nie zostanie przegłosowany, a tym bardziej procedowany, bo jak powiedział mi Marek Subocz z Prawa i Sprawiedliwości, lepiej złamać obietnicę niż stracić część wyborców konserwatywnych, szczególnie rok przed wyborami.
2: Lepiej nic nie realizować tego, co się obiecywało, a mieć święty spokój i jakby swój elektorat, swoje głosy zbierać. No niestety tak wyglądają te 3 lata obecnie koalicji rządzącej. Taka komisja absolutnie nie powinna funkcjonować, bo ona tylko i wyłącznie jest jakby przykrywką, pokazaniem, że niby coś robimy, ale żadnych końcowych rozwiązań przez tą komisję nie ma. A pani przewodnicząca bierze za to duże pieniądze.
1: No, duże pieniądze, zdaje się to ponad już 70 tysięcy złotych. Przewodnicząca tej komisji, Dorota Łoboda, wprawdzie zapewniła, że ona przekaże te środki na jakieś charytatywne organizacje. Rozmawiałem dziś z politykami lewicy. Andrzej Szejna powiedział mi wprost, że obecnie tylko jego partii zależy na tym, aby dokonać zmian w prawie aborcyjnym.
3: Walką z tą patologią, którą wprowadził PiS, jest zainteresowany przede wszystkim klub Lewica. Lewica jest tym ugrupowaniem politycznym, które ma to jako jeden z głównych programów, czyli walka o prawa kobiet, równość, sprawiedliwość społeczna. Natomiast wszystkie pozostałe ugrupowania, nawet w koalicji 15 października, nie są emocjonalnie i programowo w to aż tak zaangażowane. Co więcej, te ugrupowania, które mają też charakter konserwatywno-liberalny, nie jest im ten temat przed wyborami prawdopodobnie na rękę.
1: Czyli Lewica będzie osamotniona?
3: Boję się, że w tej walce nie tyle jesteśmy osamotnieni, ile jesteśmy, można powiedzieć, awangardą, a pozostałe ugrupowania jednak nie chcą z nami zrobić tego kroku do przodu, raczej stoją w miejscu.
1: To był Andrzej Szejna, polityk Lewicy i były wiceminister spraw zagranicznych. Dzisiaj Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, również z Lewicy, był o to dopytywany na swojej porannej konferencji prasowej. Marszałek stwierdził, że nawet jeżeli przegrywamy, będziemy walczyć o sprawę kobiet, o sprawy wolnościowe. Zwrócił również uwagę na fakt, że przewodniczącą komisji do spraw rozpatrzenia projektów aborcyjnych jest posłanka Koalicji Obywatelskiej. On powiedział to 2 razy. Wprawdzie stwierdził, że nie obarcza winą pani Doroty Łobody, posłanki Koalicji Obywatelskiej, za ten fakt, ale zwrócił na to uwagę, że to nie Lewica jest tutaj odpowiedzialna za harmonogram i za posiedzenia komisji, za to, jak te sprawy są forsowane. I ja tylko przypomnę, że wczoraj Komisja do Spraw Aborcji miała zająć się 4 projektami, 2 Lewicy oraz po 1 Koalicji Obywatelskiej i 3 Drogi.
0: Jakub Rybski, bardzo dziękujemy. To był raport z Sejmu. Będziemy oczywiście pilnie słuchać tego, co dzieje się dziś przy Wiejskiej. Nasz reporter pilnuje tematu, a za 7 minut najnowsze fakty o 12.30.
4: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman już w czwartek po 16, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach 12.30. Rafał Jędraszek. Zaczynamy Fakty. RMF24 Wrocław. Na początek utrudnienia na autostradzie A4 pod Wrocławiem w kierunku Katowic. Na 171 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Nikt na szczęście nie został ranny. Początkowo zablokowane były oba pasy ruchu. Teraz jest już możliwy przejazd jednym z nich. Dodatkowo na odcinku między węzłami Wrocław Wschód a Brzezimierz w kierunku Katowic prowadzone są prace utrzymaniowe. Zablokowany jest fragment prawego pasa w miejscu robót.
14: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
13: Ponad 2 miliony pasażerów w 3 miesiące. Wrocławskie lotnisko ma za sobą absolutnie rekordowe lato. Od czerwca do końca sierpnia obsłużono o ponad 14% więcej podróżnych niż rok temu. Tak mówi prezes portu Karol Przywara.
15: 725 tysięcy w samym sierpniu, 713 w lipcu, czyli te rekordowe miesiące, miesiąc po miesiącu na naszym lotnisku. 2 miliony pasażerów to kiedyś obsługiwaliśmy w ciągu roku, w 2012 roku, więc nie tak wcale dawno temu, ale też w tej samej infrastrukturze, którą dzisiaj mamy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany. Te kierunki południowo-europejskie, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Malta czy Grecja, to są takie popularne bardzo kierunki tego ruchu, regularnego ruchu low-costowego.
13: A my w faktach za godzinę wrócimy na wrocławskie lotnisko, ale tym razem na lotniczy dworzec towarowy, gdzie trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej.
14: Posłuchaj tych faktów.
13: Ponad 400 osób z 25 krajów świata zjechało do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu na konferencję naukową poświęconą grom wojennym. Wykładowcy wrocławskiej uczelni od kilku lat wykorzystują takie gry do szkolenia podchorążych w podejmowaniu decyzji w trudnych warunkach pola walki. Jak podkreśla major Łukasz Wójciak z wrocławskiej AWL, jego podopieczni mają na koncie ogromne sukcesy w takich wysublimowanych grach.
16: Naszym podchorążym udało się zakwalifikować do wydarzenia najbardziej prestiżowego turnieju na całym świecie w ramach gier wojennych, realizowanego przez Marine Corps University w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli mówimy o Korpusie Piechoty Morskiej, mam wrażenie, że mówimy o najlepszych z najlepszych, jeżeli chodzi o Armii Stanów Zjednoczonych. W związku z tym udało nam się zakwalifikować do ścisłych finałów, które które były rozgrywane w ubiegłym roku w Waszyngtonie i tak samo w tym roku w Waszyngtonie. Warto dodać, że nasi podchorążowie byli jedynymi podchorążymi stojącymi w tej rywalizacji, z tego względu, że stali naprzeciwko oficerów Korpusu Piechoty Morskiej, Armii Stanów Zjednoczonych.
13: Więcej o zaletach gier wojennych oraz ich wykorzystaniu w różnych dziedzinach dowiemy się z rozmowy we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław. Zapraszam w imieniu Macieja Sasa, prowadzącego ten program po 21:00.

0: tu Radio RMF 24, a teraz w popołudniowym programie ruszamy na wschód i wracamy do sprawy polsko-ukraińskich przejść granicznych. No jak ustaliliśmy, od niedzieli utrudniony będzie ruch na przejściu granicznym w Medyce. Całkowicie wstrzymana zostanie odprawa wjeżdżających do Polski autokarów, no a utrudnienia, uwaga, potrwają ponad rok. Więcej informacji w tej sprawie ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy, Dominiku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z czego wynikają te problemy?
1: No można powiedzieć, że są skutkiem ubocznym rozbudowy budynku odpraw autokarowych. Docelowo ma być lepiej, bo po rozbudowie będzie można odprawiać nawet dwa razy więcej podróżnych i będą oni mieli lepsze warunki. Ale najpierw trzeba będzie przetrwać utrudnienia. Autokary jadące z Ukrainy do Polski nie będą odprawiane aż do listopada przyszłego roku.
0: A jak w tym czasie zorganizowane będą te odprawy?
1: Autokary jadące w tym kierunku będą kierowane na inne przejścia. Do przejęcia ruchu autokarowego przystosowane zostały, jak zapewniają polskie służby, przejścia w Korczowej, Krościenku i Malchowicach.
0: A jak zmieni się terminal w Medyce?
1: No, zmiany mają być duże. Mowa jest m.in. o dwóch halach odpraw, oddzielnej dla każdego autokaru. W planie jest również poczekalnia dla podróżnych, którzy przeszli kontrolę graniczną. Ma być pokój do opieki nad dziećmi, pomieszczenie do kontroli osobistej, szatnie i inne udogodnienia. Ta rozbudowa, której koszt to w przybliżeniu 15 milionów złotych, wynika z rosnącej liczby podróżnych, którzy przekraczają granicę w Medyce jako pasażerowie autokarów. W ciągu doby w obu kierunkach przejeżdża tędy ponad 80 autokarów, co, jak szacuje Straż Graniczna, przekłada się na ponad 3 tysiące pasażerów.
0: Dominik Smaga zebrał tę informację, nasz reporter. Dziękujemy, Dominiku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podsumujmy zatem, od niedzieli utrudniony będzie ruch na przejściu w Medyce. Utrudnienia potrwają ponad rok, no ale szykowane są inne przejścia w Korczowej, Krościenku i Malchowicach. A co za chwilę w Radiu RMF 24? Za chwilę powiemy o aferze paliwowej. Bądźcie z nami.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak? To Allegro.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Mama! Cześć, kochanie!
11: Co chcecie na obiad?
12: Cebulański rę!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po brytońsku!
11: Kochani, to nie jest restauracja!
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF24 i teraz u nas bardzo ciekawy temat, bo chyba mamy już nową aferę paliwową sięgającą poprzedniej władzy, choć nie wszyscy tak twierdzą, ale zaraz wszystko wyjaśnimy. Zaczynamy od cytatu. Działania Orlenu za czasów Daniela Obajtka przyniosły Polsce miliardowe straty, mówił przed chwilą, przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Szef rządu tym samym odniósł się do publikacji Financial Times, który informował, że Orlen zapłacił w 2023 roku 230 milionów dolarów za wenezuelską ropę, która ostatecznie nie dotarła do Polski, a firma do teraz próbuje odzyskać te pieniądze. Za transakcję miałaby być odpowiedzialna szwajcarska spółka Orlen Trading Switzerland.
1: Tylko w tej jednej sprawie straty państwa polskiego to 1 600 000 000 złotych. Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty. Okazało się, że to właśnie kryptowaluty pomogły w realizacji tego brudnego interesu. Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa, później de facto zero paliwa i tak jak powiedziałem 1 600 000 000 złotych strat. I Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
0: Do sprawy w Brukseli odniósł się Daniel Obajtek, który stwierdził, że za aferę jest odpowiedzialny obecny zarząd.
2: I obecny zarząd powinien odpowiedzieć państwu przede wszystkim, bo ja nie posiadam tych dokumentów, na zasadnicze pytanie, które również jest w tym artykule. Dlaczego ta transakcja została zerwana? To jest po pierwsze. Dlaczego zostali od razu z tej spółki zwolnieni wszyscy, jeszcze przed zerwaniem tej transakcji, wszyscy kluczowi menadżerowie, którzy przeprowadzali tą transakcję? To jest po drugie. Dlaczego te tankowce zatankowały ropę innych firm, które miały demuraż po stronie tej firmy? To jest następne pytanie. I razem też dopytać zarząd o cenę paliw w Polsce, bo dziś ta cena paliw zabija polską gospodarkę, zabija wszystkich tak naprawdę na i jest oderwana całkowicie od rzeczywistości, oderwana jest od baryłki ropy i oderwana jest od kursu dolara i bardzo bym prosił przy okazji zarząd. Moje działania doprowadziły do zarobienia 90 miliardów i stworzenia największego koncernu w Europie Środkowej i nie posiadam w tym zakresie żadnych zarzutów.
0: Przypomnijmy, sprawa sięga jesieni 2023 roku, kiedy Stany Zjednoczone tymczasowo złagodziły sankcje naftowe wobec Wenezueli. Orlen postanowił wykorzystać tę sytuację i zwiększyć dywersyfikację dostaw ropy do Polski. To, jak słyszeliśmy, jednak się nie udało. Ale zapewniam, udadzą się najbliższe fakty w tych o 13:00. Ważny i dosyć podobny temat, ceny paliw na stacjach benzynowych, odniósł się do sprawy premier. Koniecznie bądźcie z nami, fakty za 8 minut.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
2: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowit. To, co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
12: 18:47 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
13: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowit.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: 13 na zegarze. Ewa Kwaśny już w studiu. Zaczynamy fakty.
3: Zapraszam. Wszystko układa się w ponurą całość, tak mówi premier Donald Tusk, a chodzi o doniesienia brytyjskiego dziennika Financial Times w sprawie Orlenu za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet w Parlamencie Europejskim w związku z zarzutami dotyczącymi negowania Holokaustu. Różyczka Goździewska, najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego, będzie mieć swój mural w Bukowinie Tatrzańskiej. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ma pilnie przedstawić informacje o wszystkich śledztwach dotyczących Orlenu i powiązaniu go z kryptowalutami. Przed chwilą, podczas rozpoczęcia posiedzenia rządu, zapowiedział to premier Donald Tusk.
4: Wszystko układa się w bardzo ponurą całość. Kryptowaluty, brudne interesy na paliwach i PiS.
3: To reakcja na poranny artykuł brytyjskiego dziennika Financial Times, który opisał, jak Orlen stracił ponad 230 milionów dolarów na próbie zakupu wenezuelskiej ropy kryptowalutami. Na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
5: Witam,
3: witamy. Krzysztofie, o co chodzi w tej sprawie?
5: Chodzi o zdarzenia z listopada 2023 roku. Rynek ropy był wtedy sparaliżowany po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Orlen Daniela Obajtka powołał wtedy spółkę Orlen Trading Switzerland, która miała szukać możliwości zakupu ropy, gdzie się da. Plan podobno dobry, ale według Financial Times wykonanie fatalne, bo tej ropy Orlen szukał w kręgach mocno szemranych.
4: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
5: Tak wylicza premier. Doszło nawet do tego, że szef orlenowej spółki znalazł w Dubaju 25-letniego handlarza z Hongkongu. Ten dał mu na pendrive'ie kryptowaluty wartości ponad miliarda złotych, by ten w Caracas kupił wenezuelską ropę od obalonego obecnie dyktatora Nicolasa Madura. Pieniądze? Żadna niespodzianka. Zniknęły. Ropy dostaliśmy kilka kropel. Daniel Obajtek do dziś przekonuje, że gdyby nie zmiana władzy, to transakcja jednak by się udała. No ale sam ucieka przed wyjaśnieniami.
6: Nie posiadam w tym zakresie żadnych zarzutów. Odpowiedziałem wyczerpująco. Miłego dnia Państwu życzę.
5: I tak uciekała. Sprawą od 3 lat zajmuje się polska prokuratura.
3: Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk mówił też o wysokich cenach paliw na stacjach. Premier zapowiedział, że jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast zrealizowany zostanie kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej. Karol Nawrocki, przypomnijmy, w lipcu skierował projekt przepisów w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Na linii Strasburg i nasz wysłannik specjalny Paweł Konieczny.
7: Dzień dobry.
3: Pawle, co dalej czeka polskiego europosła?
7: No, dzisiejsza decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec Grzegorza Brauna. Sprawa będzie dalej toczyć się przed polskimi organami ścigania i Krajowym Wymiarem Sprawiedliwości. Prokurator generalny wnioskował do Europarlamentu o uchylenie immunitetu w związku z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do 3 lat. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
3: 43-latek z zarzutem i policyjnym dozorem po pożarze, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w Bytomiu, z dwupiętrowego budynku trzeba było ewakuować lokatorów. Policja ustaliła, że mężczyzna w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z butlą, z gazem, doprowadził do pożaru. Z poparzeniami trafił do szpitala.
8: To także są fakty.
3: Różyczka Goździewska, najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego, przenosi się z fotografii na ścianę szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej. Wyjątkowy mural tworzą wspólnie artysta, magister Mors, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy. Zostawiają na ścianie kropki, symbole odwagi.
9: Każdy, kto podchodzi, zostawiając swoją kropkę, swój ślad, widzę, że towarzyszą mu emocje. Każdy się boi, że coś zniszczy, że nie namaluje tak jak trzeba, ale my staramy się właśnie go naprowadzać.
10: Oznacza dla mnie tą pamięć dla tych powstańców i dla tych wszystkich, którzy polegli w tym powstaniu.
11: Tak malowałem

polskiej polityce nie narzekamy na nudę. Ostatnie dni to bardzo wiele istotnych wydarzeń. Przede wszystkim ofensywa militarna Rosji i incydent przy granicy. Incydent poważny, który w stan gotowości rzeczywiście wprowadził bardzo mocno polskie wszystkie możliwe służby. No i mamy do czynienia ze zwiększoną aktywnością rosyjską. To się oczywiście przekłada na to, w jaki sposób rząd reaguje i gdzie koncentruje tę swoją komunikację i działania w ostatnich dniach. W związku z tym temat bezpieczeństwa rzeczywiście stał się takim głównym, jednym z głównych wątków, które są poruszane. Na tej kanwie oczywiście mieliśmy sporo wywiadów medialnych Radosława Sikorskiego, który ostatnie dni spędził w Kijowie, więc widać tę mobilizację rządzących w tym względzie. Natomiast oczywiście na kanwie tej rosyjskiej aktywności również przedstawiciele rządu próbują pewne rzeczy politycznie bardziej zaakcentować. Stąd na przykład dosyć wyraźna krytyka ministra Sikorskiego pod adresem Karola Nawrockiego, między innymi za to, że Pałac Prezydencki nie planuje wizyty Karola Nawrockiego w Kijowie w obliczu jednak wydarzeń i takiej mocno narastającej niebezpiecznej sytuacji, jeśli chodzi o aktywizację Rosji. Drugi wątek, który w ostatnich dniach mocno emocjonuje, wciąż można by było powiedzieć i dalej, polską debatę publiczną, to jest oczywiście afera kryptowalutowa. Pojawiają się nowe informacje, między innymi, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kwestia byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. Jeszcze nie wiemy, czy i na jakiej zasadzie podejmie on w ogóle współpracę z prokuraturą, ale gdyby zdarzyło się tak, że będzie to kolejny świadek koronny, to rzeczywiście dużo by to mogło oznaczać dla sprawy. Póki co jeszcze są takie informacje dość szczątkowe na ten temat. No i wreszcie, kolejna rzecz. Mimo incydentu rosyjskiego i tego takiej podwyższonej gotowości rządu, to widać wyraźnie pewnego rodzaju przyspieszenie, jeśli chodzi o premiera Donalda Tuska i jego gabinet. I pytanie jest takie, czy to jest przyspieszenie takie taktyczne i bardziej ad hoc, czy rzeczywiście jest to element jakiegoś planu. Będę starała się dzisiaj w polskiej polityce trochę to dla Was poanalizować, więc będziemy zwracać uwagę na to, jakie karty ma Donald Tusk na stole, czy w ogóle jakieś jeszcze ma, no i jak wyglądają sondaże. Czy widać już wpływ afery kryptowalutowej? A będzie ze mną dzisiaj w polskiej polityce w RMF24 profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego, więc ja Was zachęcam, zostańcie z RMF24.

0: Barbara Brudzińska-Mirowska, to jest program Polska Polityka w RMF24. Dzisiaj omawiamy sytuację, którą obserwujemy po stronie rządzących, przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, dlatego że mam wrażenie, że Donald Tusk przyspieszył. I przyspieszenie to widać co najmniej w kilku obszarach. Oczywiście ostatnie bardzo intensywne działania rządu w kontekście bezpieczeństwa to jest jedna rzecz. Tutaj rząd reaguje, powiedziałabym, na bieżąco. Ale mówiąc o takim powakacyjnym przyspieszeniu, mam na myśli kilka innych kwestii. Po pierwsze, w tej chwili premier i rząd starają się zogniskować uwagę społeczną na aferze Zonda Krypto. Jest to afera kryptowalutowa. No i tutaj rząd i sam premier widzi duży potencjał. Sprawa jest oczywiście rozwojowa i ona, jak mam wrażenie, nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ma być takim wyrazistym symbolem rozliczeń, takim nowym symbolem rozliczeń poprzedniej władzy. To jest oczywiście kluczowe dla Koalicji Obywatelskiej w roku wyborczym, więc każda możliwa taka okazja będzie przez rząd wykorzystywana i póki co chyba ta narracja, którą przyjmuje rząd, taka dość mocno polaryzująca, układa się na korzyść Koalicji Obywatelskiej, dlatego że z badań Ibris wynika, że dla większości badanych partią najbardziej kojarzoną z tą aferą jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość, a w drugiej kolejności Konfederacja. Ostatnie też badania pokazują nieznaczny wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, więc na przykład ranking zaufania CBOS, ostatni, najświeższy, też pokazuje wzrost zaufania dla Donalda Tuska, co możemy interpretować jako wskaźnik pewien, że elektoratowi taka mocna na razie i stanowcza postawa nawet w samych przekazach Donalda Tuska podoba się, tak, i jest oczekiwana. Natomiast chciałabym uczulić na jedną rzecz, myśmy o tym wielokrotnie sobie w polskiej polityce rozmawiali. Zonda krypto oczywiście jest symbolem rozliczeń, ale nie tylko na rozliczeniach będzie w stanie ten rząd przetrwać ten najbliższy wyborczy rok. Potrzeba jest czegoś więcej, wielokrotnie o tym mówiliśmy. No i właśnie, co z tym więcej? Z okolic rządu płyną sygnały o planowanym jakimś takim szczycie koalicyjnym, gdzie mają być ustawione priorytety, co rząd zamierza zrobić i zrealizować przed wyborami jeszcze. To jest oczywiście bardzo ważne, żeby pokazać sprawczość i pokazać, że rząd może i umie. I to jest chyba kluczowe, dlatego że jeżeli nie będzie takiej konsekwentnej realizacji przynajmniej dwóch, trzech rzeczy, to rzeczywiście wizerunkowo przyklei się na stałe i tak już mocno umocowana taka łatka rządu nieskutecznego, takiego rządu imposybilizmu, którą wiele lat temu, jeszcze za pierwszej kadencji PSL, Platformy, Prawo i Sprawiedliwość tym ugrupowaniom przykleiło. Więc to jest też bardzo ważne zadanie, żeby z tym walczyć. No i wreszcie, Koalicja Obywatelska i partie tworzące ten rząd muszą mieć plan B, bo pewne jest w zasadzie dzisiaj, że prezydent tam, gdzie może, raczej będzie w kolizję z rządem wchodził, a więc wetował nawet te rozwiązania, które wydają się z punktu widzenia wyborców całkiem sensowne. Więc sporo pracy przed rządzącymi. Zobaczymy, czy ta ofensywa jest rzeczywiście tylko takim krótkoterminowym ruchem taktycznym, czy jest tam jakaś strategia. I będziemy do tego wracać w rozmowie z moim gościem, a będzie nim zapowiadany przeze mnie profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego. Zatem słyszymy się za kilkanaście minut po faktach RMF FM po 16:30. Zostańcie z RMF24.
1: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Po reklamie.
9: Uwaga, zmotoryzowani na Dolnym Śląsku.
10: Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S3 na wysokości Lubina.
9: Jedna osoba została ranna.
10: Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Bolkowa. A teraz drogowe wieści z Małopolski.
9: Zderzenie samochodu osobowego z autobusem na A4 w Jodłówce.
10: Zablokowana jest trasa w kierunku Krakowa. Ostrzegamy.
9: Rozpoczęła się odbudowa zniszczonej części targowiska przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic.
10: Niespełna miesiąc temu wybuchł tam pożar.
11: To targowisko jest tu potrzebne.
12: Czyli pani się cieszy, że będzie tak, z powrotem?
11: Cieszę bardzo, bo jak idę z pracy, to bezpośrednio tu jestem.
13: Mam swoje stoiska, na których kupuję sobie bieliznę na przykład. Uwielbiam tą właścicielkę, kupuję zawsze. Wyjeżdżam za 2 tygodnie i liczę, że ona już ruszy.
10: Z klientami rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
9: Słuchacze RMF FM bardzo inteligentnie dyskutują o sztucznej inteligencji. Poprosiliśmy was o opinię na ten gorący temat.
10: Napisał do nas między innymi pan Sławek spod Poznania.
9: Dla mnie sztuczna inteligencja to nie żaden odległy robot z przyszłości, ale absolutny kompan codzienności. Pomaga mi ogarnąć naprawy domowe, służy radą przy mechanice samochodowej, a nawet w pielęgnacji roślin czy opiece nad kotami.
10: Razem z żoną nazwaliśmy ją nawet po swojsku Żanetka, pisze pan Sławek.
9: Pozdrawiamy Żanetkę, jeśli nas słyszy. Będziemy zadawali kolejne wasze opinie. Piszcie na fakty@rmf.fm.
10: Zachęcamy. W Los Angeles rozdano Emmy, telewizyjne Oscary. Na tak. Fakty kulturalne RMF FM już teraz zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
9: Dzień dobry. Kasiu, kto miał najwięcej powodów do radości?
14: Twórcy Wdowiej Zatoki, zdobywając rekordowe dla serialu komediowego 14 statuetek. To opowieść o mieszkańcach nawiedzonego miasteczka. Za najlepszy serial dramatyczny drugi rok z rzędu uznano medyczny The Pitt. Walijski aktor Matthew Rhys jako pierwszy aktor w historii. W jednym roku zdobył Emmy za 2 główne role we wspomnianej Wdowiej Zatoce oraz w serialu limitowanym Bestia we mnie. Na gali Michael J. Fox, znany z serii Powrót do przyszłości, odebrał nagrodę humanitarną, dostał owację na stojąco.
15: I kept my Parkinson's diagnosis a secret.
14: Początkowo otrzymałem diagnozę o Parkinsonie w tajemnicy. Martwiłam się, jak wpłynie to na moją pracę i relacje z publicznością. Czy śmialiby się, wiedząc, że jestem chory, a potem poruszyło mnie wsparcie, które od was otrzymałem. Dało mi wiele otuchy. Stanęliście za mną murem i ogromnie to doceniam. Tak mówił aktor o laureatach Emmy. Piszemy też na rmf24.pl. Dzień dziecka Jana Kaczkowskiego z najlepszym otwarciem wśród polskich dokumentów w tym roku. Historia charyzmatycznego duchownego przyciągnęła w weekend 33 tysiące widzów w całej Polsce. A w najbliższy piątek do kin wejdzie Folwark zwierzęcy w reżyserii Andy'ego Serkisa. Nowoczesna, animowana adaptacja kultowej powieści George'a Orwella.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Pora sprawdzić, jakie fakty przyniosło wtorkowe popołudnie we Wrocławiu. Daniel Hawrylania, zapraszam. Nawet 3 razy więcej przesyłek. Na terenie lotniczego dworca towarowego trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej. Jak mówi Faktom Norbert Kowalczyk, prezes lotniczego dworca towarowego Wrocław, to bardzo ważna inwestycja, która pozwoli transportować do i z Wrocławia 3-krotnie więcej przesyłek lotniczych.
15: Obecnie obsługujemy około 12 tysięcy ton cargo. W tym roku 2026 planujemy około 13-14 tysięcy ton cargo. No ta nowa hala spowoduje, że będziemy mogli zwiększyć swoją przepustowość 3-krotnie. Planujemy na jakieś 30-35 tysięcy ton cargo w ciągu roku, może nawet więcej. Planujemy, żeby to było 24 na dobę, obsługa ciągła.
8: Budowa hali, dodajmy, ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Kilka tysięcy uczniów szkół średnich odwiedza we wtorek kampus Politechniki Wrocławskiej, gdzie rozpoczął się 20. salon maturzystów Perspektywy. Oprócz praktycznych informacji o egzaminie dojrzałości, uczniowie mogą zapoznać się z ofertą 40 uczelni wyższych. Stoiska salonu maturzystów, na których prezentują się uczelnie i instytucje doradztwa zawodowego, rozstawiono w budynku D20 Politechniki Wrocławskiej. Tam oraz w innych budynkach kampusu odbywają się też prelekcje na temat egzaminów maturalnych, z zakresu doradztwa zawodowego czy finansów i prowadzenia własnej działalności. 20. Salon Maturzystów Perspektywy to wrześniowe wydarzenie edukacyjne, które odbywa się w 15 największych ośrodkach akademickich w Polsce. Bierze w nim udział kilkuset wystawców. Maturzyści, nauczyciele i rodzice mogą zapoznać się tam z informacjami o egzaminie maturalnym w przyszłym roku oraz zasadach rekrutacji na studia. Salon Maturzystów zakończy się na Politechnice Wrocławskiej jutro. W kolejnych dniach odbędzie się m.in. w Olsztynie, Rzeszowie, Poznaniu czy Warszawie. Słuchacie popołudniowych faktów w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. Gry wojenne są głównym tematem konferencji naukowej, która rozpoczęła się dzisiaj na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. To wysublimowane rozgrywki przygotowujące przyszłych oficerów do podejmowania trudnych decyzji związanych z rozumieniem i wydawaniem rozkazów również na potencjalnym polu walki. Jak mówi inicjator odpowiedzialny za przygotowanie konferencji, major Łukasz Wójciak, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej AWL, podchorążowie tej uczelni są jednymi z najlepszych na świecie w grach wojennych.
16: Okazało się, że w zeszłym roku zajęli 3 miejsce na całym świecie, co było dla nas ogromnym wydarzeniem, tylko nie poprzestaliśmy na tym. Z tego względu, że w tym roku udało nam się rzutem na taśmę, i to było najciekawsze, dostać do finałów, z tego względu, że o finał walczyliśmy z podchorążymi z fińskiej uczelni wojskowej, naszego odpowiednika, i po długiej i ciężkiej walce nasi podchorążowie wygrali, dostali się do finałów.
8: Dodajmy, że AWL ma też grę wojenną opracowaną przez swoich wykładowców, z której korzysta kilka uniwersytetów w całej Europie. Więcej o tym, czym są gry wojenne, dowiecie się z rozmowy we wrocławskim wieczorze RMF 24 Wrocław już po godzinie 21.00.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, a wysłuchacie Polskiej Polityki w RMF24. No i cóż, czas na obiecanego gościa. A będzie nim zapowiadany przeze mnie już dzisiaj profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Tomasz, witam cię serdecznie i bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do Polskiej Polityki.
1: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mnie zaprosiłaś i witam państwa bardzo serdecznie.
0: No i pomyślałam sobie, wiesz, że jesteśmy w tym okresie takim powakacyjnym. Zaczyna nam się ten nowy sezon i to będzie sezon dynamiczny i będzie on długi, a dla nas też pewnie analitycznie bardzo ciekawy. I ja mam takie wrażenie, chciałabym skonfrontować z tobą te swoje, bym powiedziała, wnioski analityczne, że w ostatnich tygodniach Koalicja Obywatelska ustami premiera Donalda Tuska wydaje się być bardziej ofensywna niż zwykle. Ja nie wiem, czy o całym rządzie możemy to powiedzieć, no ale o głównej partii rządzącej tak mi się wydaje, że chyba tak. Widać tam jakąś ofensywę i teraz moje pytanie jest takie, znając historię tej partii, czy ty byś się zgodził, że to jest jakiś plan i pomysł na takie strategiczne rozpoczęcie tego nowego sezonu, czy to jest raczej taka taktyka? No bo mamy aferę kryptowalutową, która zdecydowanie dla premiera, jak widać, wydaje się być takim game changerem. Czy będzie? Zobaczymy, bo no, do wyborów jest jeszcze rok. Druga rzecz, pojawiła się zapowiedź podatku, zmiany podatkowej jeszcze w wakacje i wydaje się, że to też może być kluczowe dla pewnej części elektoratu. No i bezpieczeństwo. Rosja bardzo się zaktywizowała w ostatnich dniach. Zresztą premier to zapowiadał to jeszcze podczas Campus Polska pod koniec sierpnia, więc jakby dzieje się. I teraz to też w jakimś stopniu pomaga premierowi pokazać tę ofensywność. Czy ty myślisz, że tam jest jakaś strategia, czy to jest jednak takie działanie ad hoc i bieżące wykorzystywanie takich okazji, które się nadarzają i wydarzają?
1: No mówiąc trochę przewrotnie, pamiętam obydwoje takie czasy, kiedy to premier musiał być aktywny za wszystkich i właściwie był i szefem rządu, i rzecznikiem własnego rządu. Tak, no bo no powiedzmy sobie szczerze, no przy polityka informacyjna, komunikacyjna rządu się poprawiła, ale być może no jeszcze nie na tyle, żeby ona była, no można powiedzieć, idealna. Ale to jest jedna rzecz. A mówiąc zupełnie już poważnie, ja uważam, że jest wiele czynników, które rzeczywiście potwierdzałyby to twoje przypuszczenie, że mamy do czynienia z jakąś zmianą. Po pierwsze, no, rok do wyborów. To jest ten moment, kiedy intensyfikuje się zazwyczaj już pewne działania, zwiera szyki i konceptualizuje jakieś pomysły na kampanię. I być może mamy właśnie do czynienia z taką pierwszą odsłoną takiej konceptualizacji kampanii wyborczej. Druga rzecz, to co się w ręce pcha bardzo mocno, silnie i no, źle byłoby tego nie wykorzystać z punktu widzenia szefa rządu i Koalicji Obywatelskiej, to są afery. Afera przede wszystkim zonda krypto, nad którą się, prawdę mówiąc, zastanawiam, na ile ona jest rozwojowa i na ile ona może rzeczywiście wpłynąć na efekt
0: wyborczy. No wpłynie tylko jak będzie rozwojowa, prawda? Jak rzeczywiście będą pewne akty oskarżenia, fakty, nagrania najlepiej, prawda?
1: I kiedy myślimy sobie o tej aktywności, to ja mam takie wrażenie, i teraz nie wiem, czy ty to potwierdzisz, że Koalicja Obywatelska, premier, koalicja rządowa, już tak bardzo generalnie mówiąc, chyba przyjmie koncepcję gonienia króliczka, to znaczy rozwlekania tej afery na tak wiele etapów, na tak wiele sekwencji, na ile się da, żeby interesować tym opinię publiczną przez długi czas. Nie wiem, na ile to się uda, bo to jest trudne, ale można powiedzieć, odsłaniający się kolejny etap chociażby postępowań prokuratorskich, nie wiem, uchylanie immunitetów, zeznań pojawiających się, mogą dać taki serial pożądany w tej kampanii wyborczej. No i do tego jeszcze, reasumując, nakłada się następna rzecz, taka praca koncepcyjna. Oprócz tego, że wykorzystujemy te sprzyjające uwarunkowania, które niosą afery, deficyty polityczne przeciwników, to jeszcze mamy oczywiście coś pozytywnego, a to właśnie podatki, a to odkrywamy karty, że będziemy teraz ułatwiać życie obywatelom i proponować im to, co najsmakowitsze, tak żeby oni to doskonale zapamiętali przed jesiennymi wyborami.
0: I to jest bardzo ciekawe, na co zwracasz uwagę, bo ja bym chyba się z tobą zgodziła, to znaczy myślę, że afera kryptowalutowa jest traktowana jako takie paliwo, które będzie można wykorzystywać, natomiast mam spore wątpliwości co do tego, jak długo to tego paliwa wystarczy. Właśnie. Dlatego, że no, my jesteśmy jednak, ta dopamina, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni jako odbiorcy różnej maści mediów do tego, że się dużo dzieje. I teraz o ile, tak jak powiedziałeś, tam będą postępowania prokuratorskie i będzie rzeczywiście o czym mówić, czyli to będzie taki mocny, soczysty news, to jeszcze być może tę uwagę będzie można koncentrować. Natomiast myślę, że ta afera staje się takim nowym symbolem rozliczeń, a ja mam taką tezę, że to nie wystarczy. To znaczy, nie uważam, żeby strategia bycia, niebycia PiS-em wystarczyła, żeby w 27 roku wybory z PiS-em wygrać, nawet biorąc pod uwagę, że prawica jest podzielona, a PiS jest w najgorszej sytuacji od w zasadzie swojego powstania. Więc moja taka myśl i pytanie jest takie, czy jest tam inny pomysł, bo na pewno bezpieczeństwo, prawda?
1: Tak.
0: To jest numer jeden. Widać, że te podatki, bo tutaj minister Domański rzeczywiście, no była ta wspólna konferencja, coś się będzie działo, jak domyślam się, zamiast kwoty wolnej wysokiej zapowiadanej. Były jakieś pomruki, że być może wrócą kwestie aborcyjne, no ale przecież w tym wszystkim jest jeszcze prezydent.
1: Dlatego powiedziałem, że musi być ten czynnik czegoś pozytywnego.
0: Dodatkowego, prawda?
1: Tak, co przekona wyborców nie tylko właśnie z perspektywy antypisu czy antykonfederacji, bo weźmy pod uwagę, że w tej chwili właściwie premier już otwarcie otworzył taki drugi front. To bardzo przebiegłe działanie, że właściwie PiS to już się trochę kończy. My mamy innych tutaj partnerów do rozgrywania i do walki wyborczej. To jest Konfederacja. To jest, mówię, celowe, bo to deprecjonuje przeciwnika, pokazuje odbiorcom, że właściwie to już nie mamy do czynienia z jakimś twardym niedźwiedziem, walczącym niedźwiedziem sceny politycznej, tylko z kimś, kto już się wykrwawia i tak naprawdę coraz słabiej mu idzie. Więc to jest, myślę, taktyka, czy nawet strategia bardzo mocna. Ale weźmy jeszcze jedno pod uwagę, bo zonda krypto to jest jedna rzecz. Tam jeszcze pojawia się kwestia innych rozliczeń, które były zapowiadane w kampanii w 2023 roku. No i siłą rzeczy one nie mogły być zrealizowane zbyt szybko. Oczywiście premier i przedstawiciele tego frontu demokratycznego mówili wtedy, no my szybciutko rozwiążemy sprawę, rozliczymy tych, którzy nadużywali władzy, kradli i tak dalej. No przecież wiadomo, że to się szybko toczyć nie może, bo te postępowania są przewlekłe, bo immunitety, bo szereg jeszcze innych elementów. Ale w ostatnim roku funkcjonowania tego Sejmu i tej koalicji pewne rzeczy zaczną się finalizować, więc te kolejne elementy się również pojawią, ale zgadzam się, one mogą być jako ten tak zwany antypis tutaj, więc trzeba coś pozytywnego położyć jeszcze.
0: No właśnie, i gdzie będą te priorytety i jak to będzie potencjalnie mogło wyglądać przy takim intensywnym działaniu również w zakresie bezpieczeństwa, które na pewno tę kampanię zdominuje i ten nowy sezon, porozmawiamy z moim gościem za kilka minut w kolejnej części naszej rozmowy. Zostańcie z RMF24 i z Polską Polityką.
2: Radio RMF24.
3: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
7: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
0: I dlatego wróciłeś na studia?
2: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Po reklamie.
14: Godzina 17, zatem czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
15: Zapraszamy.
16: Zachęcamy do słuchania. Najsurowszy wyrok za podłożenie paczki z bombą.
15: Poznańska apelacja podniosła karę dla niedoszłego zabójcy byłej partnerki i jej dzieci.
16: Wspomnienie sądnego dnia sprzed 2 lat w Stroniu Śląskim.
15: Zerwana tama to był koszmar dla mieszkańców ziemi kłodzkiej.
16: Sztuczna inteligencja, autentyczne zyski.
15: Ale i niepokoje. Pytamy Was o plusy i minusy AI. Są Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę w głośnej sprawie Błażeja K., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci.
16: Mężczyzna 4 lata temu w Siecie Bożycach podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji, która okaleczyła kobietę i dzieci.
15: Dziś został skazany na dożywocie, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
16: Beniaminie, jak i kiedy sprawca może się starać o skrócenie kary?
13: Błażej K. może złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbywanej kary po co najmniej 35 latach od siatki. Mężczyzna 4 lata temu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zostawił przed domem 31-letniej wówczas Urszuli paczkę wyglądającą jak przesyłka kurierska. Kobieta zabrała ją do domu, gdzie próbowała otworzyć pakunek. Wtedy doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń. Sprawca to były partner, a także ojciec jednego dziecka. W marcu został skazany na 25 lat więzienia. Teraz sąd podwyższył wymiar kary. Wyrok jest prawomocny.
16: To trudny dzień dla powodzian z ziemi kłodzkiej. W takie dni bardziej niż kiedykolwiek wracają bolesne wspomnienia.
15: Dokładnie 15 września, 2 lata temu, runęła Tama w Stroniu Śląskim.
16: Woda ruszyła z takim impetem, że niszczyła wszystko na swojej drodze.
15: Wśród poszkodowanych był pan Jan z ulicy Polnej, który do dziś odbudowuje swój dom.
17: Cały czas remontujemy. No i ciężko o tym mówić. Ta woda zniszczyła dużo. Z fundamentów wszystko wychodzi. Jeszcze wilgotne, no ale się robi, no bo trzeba gdzieś w czymś mieszkać.
18: Mury wciąż są wilgotne, tak, 2 lata po.
17: Jeszcze wilgotne. No i wszystko teraz zaczyna też siadać. U góry wszystko, ściany popękały, co nie było zalane.
18: Udało się panu już utrząsnąć w te 2 lata po tej tragedii? Czy tak naprawdę wy wciąż żyjecie tym, co się wydarzyło?
17: No to się żyje, bo się uciekało w wodzie, to się żyje cały czas.
15: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
19: Fakty RMF FM przypominają o badaniach.
16: Nie czekaj na objawy. Zbadaj się. Do badań profilaktycznych będziemy Was zachęcać jutro w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
15: Już teraz w programach Ministerstwa Zdrowia możemy korzystać z bezpłatnych mamografii, cytologii, kolonoskopii.
16: Od przyszłego miesiąca dostępne będą kolejne badania, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
20: Od października pacjenci będą mogli zapisywać się na darmową tomografię płuc, a już 20-latkowie mogą kompleksowo sprawdzić swój stan zdrowia, korzystając z programu Moje Zdrowie.
21: Przy pomocą prostej ankiety mogą zgłosić się celem uzyskania skierowania na taki właśnie podstawowy panel badań laboratoryjnych, który również może zostać rozszerzony.
20: Mówi nam dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Jutro powiemy też, jak często odwiedzać dentystę, a na Wasze pytania będzie odpowiadał nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
16: Sztuczna inteligencja to świetne narzędzie, ale najlepiej działa, gdy samemu się wie, o co się pyta. Napisał o roli promptów pan Rafał w naszej dyskusji o AI.
15: Inny słuchacz, Arkadiusz, stawia odważną tezę, że ludzkość zabrnęła w ślepy zaułek i tylko sztuczna inteligencja może nas uratować.
16: Frapujący mail. No, niemal esej. Bardzo dziękujemy.
15: Tak jest.
16: I pytamy Was nadal o plusy i minusy sztucznej inteligencji, bo pojawiły się głosy jej twórców, aby spowolnić ten rozwój.
15: Do czego Wy używacie tej technologii?
22: Do poszukiwania informacji, bo jednak jest to szybszy proces niż robienie tego ręcznie, aczkolwiek trzeba weryfikować te źródła.
23: Czasami jeszcze do celów kulinarnych, bo lubię gotować.
24: Pani się obawia, że sztuczna inteligencja zawładnie całą ludzką sferą?
23: Patrząc na to, jakie błędy potrafi robić, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten czas. Wydaje mi się, że człowieka nic nie zastąpi, ale ciężko to określić.
16: Usłyszała od ludzi w Łodzi dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
15: Zachęcamy do udziału w dyskusji o sztucznej inteligencji. Piszcie na adres fakty@rmf.fm.
16: To już naprawdę nie jest sztuczny problem.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Wieczorem we Wrocławiu będzie pogodnie, a termometry wskażą okolice 16 kreski. Ciśnienie atmosferyczne trochę się obniży, ale powinno utrzymać się powyżej normy. Jutro rano nad miastem zobaczycie sporo chmur i trochę słońca, a temperatura wyniesie mniej więcej 12 stopni Celsjusza. Po południu zrobi się bardziej słonecznie.
25: Tu Radio RMF 24.
14: Barbara Brodzińska-Mirowska, to jest program Polska Polityka i mamy wtorkowe popołudnie i w polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj z Tomaszem Słomką z Uniwersytetu Warszawskiego o tym, czy rzeczywiście rząd Donalda Tuska przyspieszył po wakacjach i jak wykorzystuje politycznie ostatnie bardzo, bardzo dynamiczne wydarzenia. Zostańcie z RMF24 i z Polską Polityką.

0: Słuchacie Polskiej Polityki w Radiu RMF 24, a z Tomaszem Słomką, moim dzisiejszym gościem, rozmawiamy o tym, jak idzie takie przyspieszenie polityczne Koalicji Obywatelskiej i temu rządowi. I obiecałam, że wrócimy do rozmowy o tych priorytetach i o tych obszarach, które będą kluczowe. Więc mamy kwestię bezpieczeństwa, mamy kwestię rozliczeń w takiej czy innej formule i tych obszarów, które siłą rzeczy będą finalizowane. I teraz chciałabym, żebyśmy chwilę jeszcze podyskutowali właśnie o tych najważniejszych kwestiach, no bo wiemy, że nie ma już czegoś takiego jak 100 konkretów, ponieważ to było 100 konkretów kampanijnych Koalicji Obywatelskiej
1: po prostu.
0: I to jednej partii, prawda? Mhm. Więc gdybyśmy mieli przedyskutować, co obstawi premier poza bezpieczeństwem na takie, no nie chcę powiedzieć na 100%, bo jestem daleka od takiego też wróżbiarstwa, ale co z punktu widzenia też elektoratu oczekiwań i frustracji, które widać, mogłoby być na korzyść całego rządu? Poza bezpieczeństwem, bo to jest oczywistość, że te kwestie będą. Zdrowie?
1: Tak, bezpieczeństwo poza dyskusją pozostaje, tak. Chociaż tutaj to słusznie zasygnalizowałaś już wcześniej przed przerwą, że tu jeszcze się prezydent w tle pojawia, więc trzeba będzie to bardzo mocno rozgrywać. Ja typuję kilka elementów, które są ważne zawsze społecznie i widać to chociażby w różnego rodzaju badaniach. Obok bezpieczeństwa to jest zdrowie, słusznie, a tu jest ogromna robota do zrobienia.
0: Tym bardziej, że był potężny kryzys na początku wakacji.
1: Kryzys afery po stronie, można powiedzieć, obozu rządzącego, bo ten symboliczny szpital południowy gdzieś się kołacze w tle dyskusji politycznej wciąż.
0: A przynajmniej będzie przywracany przez opozycję zapewne, prawda?
1: To jestem pewien tego. No i oczywiście jest kwestia portfela w obywatelek i obywateli. I myślę, że to trio, bezpieczeństwo, zdrowie i portfel, to będą kluczowe elementy. Wywołaliśmy już ten dylemat, mówiąc o podatkach, tak. Więc chyba premier, rząd zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo to jest istotne. I jeszcze ja bym dorzucił do tego pakietu praworządność, czyli pokazanie, że rząd również chce zrealizować tę swoją ważną zapowiedź przywracania praworządności.
0: Maciej Berek miał być tutaj takim rozwiązaniem, prawda? W tym sensie, że tak. No, pytanie, czy rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny z jego udziałem i jego rola tam, to będzie wyłącznie rola personalna, czy rzeczywiście on będzie tym gwarantem, że tupnie nogą i zacznie tę instytucję porządkować, więc to być może też będzie taki papierek lakmusowy tej skuteczności, prawda?
1: Ja myślę, że zauważ, premier zaangażował się w promocję ministra Berka jako kandydata na sędziego bardzo mocno. Ja nie pamiętam, żeby którykolwiek z szefów rządu tak silnie optował za jakąś kandydaturą do władzy sądowniczej.
0: I oddawał, w cudzysłowie, człowieka, któremu ufał i który tak. Był bardzo blisko niego, prawda?
1: I który mu właściwie porządkował rząd. I to nie jest bez powodu. Ja myślę, że tu są te pokłady nadziei, że Berek, bardzo sprawny prawnik, poradzi sobie z problemem Trybunału Konstytucyjnego. I ja myślę, że premier zagrał wabank. On zrzucił z siebie te wszystkie oskarżenia, właściwie otrząsnął się z nich, nie przejmował się nimi, że lansuje polityka na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: No uwagi były takie, że się zachowuje się. Tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość, prawda?
1: Tak, on szedł do przodu, trochę na zasadzie, przepraszam, no takie mam pole prawne, które mi zostawiliście i ja z niego korzystam. No, ono obowiązuje. Druga rzecz, ja myślę, że premier doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jakaś część wyborców Koalicji Obywatelskiej, obozu demokratycznego będzie zniesmaczona, oburzona czymś takim, powiedzą, no przecież to nie te standardy miały obowiązywać, sami napisaliście
0: ale
1: ustawę.
0: Część będzie zachwycona, że wreszcie tupnie nogą i mówi, dobrze, działam w warunkach, jakie mam.
1: Ale ja jestem wręcz przekonany, że jest zachwycona właśnie na zasadzie, no przepraszam, jeżeli pole praworządności jest zaminowane, nie możemy zrobić czegoś takim aksamitnym sposobem, bardzo legalistycznym sposobem, z zapewnieniem najróżniejszych standardów, to idziemy tak, jak możemy, czyli idziemy na twardo. Ale zgodnie z prawem.
0: Kolejny element, bo tutaj rzeczywiście zagrał premier mocno, ale kolejnym elementem takim odświeżającym może być rekonstrukcja rządu. Spodziewasz się tej rekonstrukcji rządu? Ona była zapowiadana na wrzesień, ale z racji różnych wydarzeń, również tej mobilizacji teraz w kontekście ofensywy rosyjskiej, być może ona się przesunie. Przynajmniej takie są jakby, takie słychać głosy z otoczenia rządu. To jest dobry pomysł, żeby przed wyborami wykorzystać to narzędzie do takiego odświeżenia trochę wizerunku rządu, twoim zdaniem?
1: Powiem szczerze, że takim pytaniem na pytanie może troszeczkę odpowiem. Do tej pory zachodzę w głowę, co miało oznaczać te opowieści, że marszałek Hołownia miałby wejść do rządu i co by to miało przynieść nowego i odświeżającego.
0: No tydzień przyniósł kompletną zmianę optyki na bardziej na dyplomację, jeśli chodzi o marszałka Hołownię.
1: Więc troszeczkę tutaj to chyba już się przynajmniej na teraz wypaliło. Ja teraz nie widzę w tej najbliższej perspektywie zmiany. Raczej widziałbym taką narrację, że w sytuacji zagrożenia, wymogów bezpieczeństwa, rząd musi skupić się na tym problemie i nie czas teraz na rekonfigurację, przemeblowywania. Idziemy
0: zmiany
1: tym składem.
0: Na stołkach tylko.
1: Ale gdyby była taka potrzeba, uznając mentalność, osobowość Donalda Tuska, to jest możliwe, on powie na koniec: dobrze, to jednak parę osób się nie sprawdziło i chcę państwu pokazać przed wyborami, że ja się tym przejmuję jednak i chciałbym, żeby ten mój zespół w odświeżonym składzie do tych wyborów
0: i zawsze właśnie,
1: poszedł.
0: To jest taki efekt świeżości, prawda? Ale jest jeszcze jedno rozwiązanie, wiesz, które chciałabym, żebyśmy omówili, bo to jest taka wersja atomowa, ale ona mi przyszła parę dni temu do głowy, dlatego że może w głowie Donalda Tuska urósł pomysł, żeby wybory nie były na przykład jesienią, tylko wiosną. I teraz wiemy oboje, że to jest bardzo trudne, bo w zasadzie w dzisiejszym układzie to by oznaczało, że trzeba by było przekonać koalicjantów do tego, żeby za skróceniem kadencji głosowali, prawda? Bo to jest dwie trzecie
1: głosów, tak.
0: Tak. No więc przekonać kogoś, żeby sam samodzielnie oddał stanowisko i władzę, jest zadaniem, jak wiemy, trudnym. Ale premierowi w sondażach, ostatnich sondażach CBOS-u rośnie zaufanie. Koalicja Obywatelska według tych ostatnich sondaży ma takie mocne 30-kilka%. PiS jest w najgorszej sytuacji od lat. Jest rozbite, traci poparcie, jest rozwój plus, z rozwojem plus na kanwie zonda krypto nie układa się jakby tutaj dobrze i nie będzie się układać. Konfederacje w ostatnich sondażach słabną i na pewno dzisiaj czy za kilka miesięcy miałyby gorszy wynik niż za rok. A być może to jest moment, żeby szybko poustawiać pewne rzeczy i zrobić taki ruch, zaskoczyć konkurentów skróceniem kadencji. Może w taki sposób w zasadzie miałby większe szanse mieć reelekcję niż jesienią 27. Wywrotowa teoria, twoim zdaniem?
1: Te kalkulacje byłyby słuszne, tylko jest jeden mały problem. Tam opozycja musi wziąć
0: A opozycja krytykuje i mówi, że po prostu nie nadaje się zupełnie ten rząd, więc symbolicznie byłoby dziwne, gdyby PiS zagłosowało przeciw.
1: Tak, ale z drugiej strony, jeżeli sondaże nie będą pokazywały optymistycznych rozwiązań dla Prawa i Sprawiedliwości, to znajdzie się 300 argumentów, żeby jednak do skrócenia kadencji nie doszło. Pamiętamy, jak swego czasu Leszek Miller odgrażał się, że to się stanie, a jak się posypały sondaże, to niestety subtelnie o tym pomyśle skrócenia kadencji zapomniał. Ja myślę, że to będzie bardzo trudne do zrobienia, natomiast premier może to wykorzystać i powiedzieć: słuchajcie, chciałem jak najszybciej na wiosnę to zrobić. Zobaczcie, ta wiosna jest świetnym terminem, bo przyjdzie nowy rząd, on będzie miał czas na wdrożenie się do pracy, będzie miał czas na przygotowanie projektu budżetu, a nie, że sobie dziedziczy po poprzednikach jesienią. Wszystko jest dobrze, ale oni nie chcą. Ja chcę usprawnić działanie państwa, a oni nie chcą. Czyli nawet jeżeli nie wyszedłby ten scenariusz skrócenia kadencji, to premier mógłby go wykorzystać na swoją
0: jako hipotetyczny,
1: korzyść.
0: Prawda?
1: Tak, jako ten, który reformuje, chce usprawnić państwo, ale opozycja oporna, bojąc się o swoje wyniki, mu tego nie daje. Bo oczywiście te dwie pozostałe konstytucyjne przesłanki, czyli nieuchwalenie budżetu na czas, tudzież niemożność powołania rządów w trzech próbach,
0: są w tej
1: nie
0: chwili
1: wchodzi w grę,
0: nie.
1: Bo nie wyobrażam sobie, żeby koalicja rządowa nie przypilnowała terminów budżetowych, jeżeli, i dała prezydentowi prezent.
0: Jeżeli to miałoby być w ogóle brane pod uwagę, to wyłącznie w takiej koncepcji skrócenia kadencji, ale jak mówimy, to jest zawsze bardzo duże ryzyko polityczne, prawda? Natomiast
1: to jest ryzyko polityczne.
0: Trzeba oszacować, kiedy ten wynik będzie optymalny, bo musimy brać pod uwagę również mechanizm zużycia władzy, co oznacza, że za rok jeszcze jakby powypływały jakieś inne, nie wiem, kompromitujące kwestie dotyczące rządu, no to już w ogóle mogłoby z tych 30% tam niewiele zostać. Niemniej jest to jakieś, nawet jeżeli na dzień dzisiejszy mniej prawdopodobne rozwiązanie, to premier ma różne karty na stole.
1: Tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w polskiej polityce i w RMF24, Tomasz.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A was oczywiście zapraszam, zostańcie z RMF24, my jesteśmy razem do godziny 18.
2: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
4: Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
0: Po reklamie.
5: Nastąpił przełom w poszukiwaniach 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina.
6: Po ponad 2 tygodniach od jej zaginięcia policjanci znaleźli w Darłowie jej telefon, ujawniła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.
7: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję.
5: Pani Emilia ostatni raz była widziana właśnie w Darłowie, 30 sierpnia.
6: Ostrzegamy kierowców. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na trasie S5 w pobliżu węzła Korzeńsko w województwie dolnośląskim.
5: Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest trasa w kierunku Poznania. Słynna maksyma greckiego filozofa Heraklita z Efezu: nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, obowiązuje także w przypadku powodzi.
8: Naukowcy z Kanady pokazują, jak trudno przewidzieć reakcję rzek nawet w przypadku tak samo intensywnych opadów deszczu.
6: W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Witamy cię, Grzegorzu. Dlaczego to tak prosto nie działa?
8: Bo ilość wody, która trafi do rzeki, może się znacząco różnić w zależności od szeregu czynników. Badacze z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej pokazują, że nawet 87% zlewni rzek na świecie to układy silnie złożone. Nawet jeśli taka sama ilość deszczu spadnie na ten sam obszar w tym samym czasie, to za każdym razem może prowadzić do bardzo różnych poziomów spływu wód. Tylko 1,5% zlewni reaguje na deszcz w przewidywalny, powtarzalny sposób. Kanadyjczycy w opublikowanej dziś pracy przekonują, że kluczowa jest częstotliwość opadów. To regularne deszcze utrzymują teren w stabilnym stanie, co sprzyja przewidywalności spływu, ale tego, jak dokładnie może wyglądać powódź, i tak przewidzieć się nie da.
5: Przewidywalne są elementy naszego programu. Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i w radiu RMF 24.
6: To po 18 zapraszamy za pół godziny w imieniu Joanny Górskiej.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
6: Zaprasza teraz Krzysztof Berenda, witamy.
10: Dzień dobry. Dzień dobry, ceny paliw w Polsce są najwyższe w historii, ale rząd na razie nie zamierza tego ograniczać. Zdaniem premiera powrót do niższego opodatkowania paliw będzie możliwy tylko wtedy, gdy prezydent zgodzi się na wprowadzenie nowego podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
11: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast o tym podpisie realizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
10: Tak, obiecuje premier, no ale z tym podpisem prezydenta może być problem, bo już raz Karol Nawrocki taką ustawę zawetował, a przyjęty dzisiaj przez rząd projekt niczym od tego poprzedniego się nie różni.
12: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta Karola Nawrockiego.
10: Przyznaje rzecznik rządu Adam Szłoch. słabka. Politycy się kłócą, a nam kierowcom zostaje niemal 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Drogo. No ale skoro mówimy o paliwach, to nie sposób dzisiaj nie zauważyć tego.
11: Wstyd na cały świat. Financial Times pisze o jednym z największych skandali w historii naszego kraju i cały świat dzisiaj o tym czyta.
10: Donald Tusk zwraca tu uwagę na dzisiejszy artykuł brytyjskiego dziennika Financial Times, który opisuje, jak to Orlen za czasów Daniela Obajtka stracił 230 milionów dolarów i zrobił to w sposób, trzeba przyznać, spektakularny. Otóż wynajęty przez Orlen Palestyńczyk dał te miliony 25-letniemu Chińczykowi z Dubaju na pendrive'ie w formie kryptowalut. Te pieniądze trafiły potem do włoskiego restauratora z Londynu, który miał kupić dla Polski ropę od wenezuelskiej dyktatury. Ten pendrive z fortuną krążył po restauracjach w Caracas, a ostatecznie ani pieniędzy, ani ropy. Historia filmowa, straty realne, więcej o tym, ale także tłumaczenia tych, którzy są tu oskarżani, na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Wrocław przygotowuje system schronienia dla około 400 tysięcy osób. Od tej informacji zaczynamy popołudniowe fakty z miasta Stumostów i bliskich okolic. Daniel Hawrylenia, kłaniam się i zapraszam. Miasto wytypowało już 36 miejsc doraźnego schronienia. Trwa sprawdzanie około 300 starych budowli ochronnych, a pod 14 szkłami przygotowywane są modernizacje istniejących obiektów. Docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. Do tego, przypomnijmy, dochodzą nowe syreny alarmowe. W ubiegłym roku zamontowano 15, a obecnie trwa przetarg na kolejnych 11. Gotowy jest też projekt masowej ewakuacji stolicy Dolnego Śląska. Zakłada wykorzystanie pojazdów MPK, pociągów kolei dolnośląskich i transportu wodnego. Pierwszym zapleczem dla ewakuowanych mają być 244 miejskie placówki oświatowe z miejscami dla ponad 15 tysięcy osób. Szczegóły magistrat ma przekazać w piątek, a wy z pewnością usłyszycie o nich w faktach RMF 24 Wrocław. Rusza drugi sezon bezpłatnych szkoleń Rowerzysta Ratownik. Od jutra od godziny 9 będzie można zapisać się na pierwsze w tej edycji szkolenia, które zaplanowano na 30 września i 3 października. Do końca roku Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaplanowało 12 takich szkoleń. Organizatorzy zalecają wygodny strój, bo szkolenia stawiają na umiejętności praktyczne, nie teorie. W programie takiego 4,5-godzinnego szkolenia znalazły się m.in. symulacje wypadków, ćwiczenia z fantomami czy nauka obsługi defibrylatorów AED. Co do zasady, szkolenie jest przeznaczone dla osób dorosłych, ale mogą wziąć w nim udział także nastolatkowie od 14 roku życia, pod warunkiem, że będzie im towarzyszył opiekun prawny. Zapisy na kolejne będą uruchamiane sukcesywnie na stronie WCRS-u. W faktach RMF 24 Wrocław o 17.30 ponownie tego popołudnia odwiedzamy wrocławskie lotnisko, które przedstawiło zimową siatkę połączeń. Zimą z Wrocławia polecimy m.in. do Marrakeszu i Hurgady. Stolica Dolnego Śląska zyskuje kolejne kierunki poza Europą, ale podróżni pytają o dalsze trasy. Czy jest szansa na rejsy do Azji lub USA? Planami rozwoju siatki podzielił się z nami prezes Portu Lotniczego Wrocław, Karol Przywara.
14: Zachęcamy przewoźników, czy to azjatyckich, czy amerykańskich, do tego, żeby większą uwagę poświęcili naszemu lotnisku. Jako lotnisko już 5-milionowe jesteśmy w kręgu zainteresowania takich przewoźników, natomiast to decyzja zawsze jest tych, którzy te loty organizują. Oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie, wymieniamy się danymi, wymieniamy się ofertami.
15: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
13: I jeszcze krótkie info od Zdiumu. Zarząd przypomina, że od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. Mowa o Zielińskiego, Gwiaździstej, Szczęśliwej, Wielkiej i placu Hirschfelda. Obszarowe wdrożenie SPP na osiedlu Powstańców Śląskich jest zaplanowane w przyszłym roku po przejęciu strefy przez nowego operatora, a my do tego tematu wrócimy jeszcze szerzej w faktach RMF 24 Wrocław w tym tygodniu.
15: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.

Nie wiem, czy się zgadzacie, ale wchodzimy w ten powakacyjny polityczny rytm dość dynamicznie. Rzeczywiście polityka nie szczędzi nam bardzo ważnych wydarzeń i dzisiaj z moim gościem w Polskiej Polityce w RMF24, Tomaszem Słomką z Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawialiśmy o tym, no właśnie, jaki jest ten powakacyjny polityczny start głównej partii rządzącej Koalicji Obywatelskiej i w ogóle całego rządu, bo można odnieść wrażenie, że jest widoczne pewnego rodzaju przyspieszenie. Jak to bywa w polityce, ważniejsze jest to, czy będzie to taka, bym powiedziała, strategia długoterminowa, jak wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. W polityce zwykle dominują takie krótkoterminowe sety, bym powiedziała, i działania. Natomiast tutaj póki co wygląda na to, że rząd zorientował się na to, żeby pokazać sprawczość. Premier wzmocnił swoje przekazy, mówi bardzo stanowczo. Widać, że jest bardzo silna, taki imperatyw wewnętrzny, bym nawet powiedziała, na to, żeby maksymalnie politycznie dużo wycisnąć z afery kryptowalutowej. Tutaj jest jakiś potencjał. Natomiast oczywiście jest kilka pytań i kilka takich kwestii, na których zwracaliśmy dzisiaj uwagę w tej rozmowie z Tomaszem. Mianowicie, w jakiej kondycji w ogóle jest sama Koalicja Obywatelska jako partia? Czy ona jest już przygotowana na kampanię wyborczą? W jakiej kondycji są struktury partii? Dlatego, że one w ostatnich miesiącach przysparzały premierowi też sporo problemów czy wyzwań i nerwowo było w niektórych regionach, więc to jest oczywiście kwestia też organizacji. Wreszcie relacje wewnątrz koalicji 15 października nie jest jakąś wielką tajemnicą, że na linii premier i minister Pełczyńska-Nałęcz nie ma tam jakiejś wielkiej przyjaźni, więc pytanie, czy i kiedy to będzie rezonowało na sam rząd i w jaki sposób ewentualnie zdeterminuje to lub przyhamuje tę wyraźną ofensywę. No więc rzeczywiście kwestie bezpieczeństwa, kwestie zdrowia, kwestie skuteczności, to są te elementy, na które być może premier stawia mocniej niż na inne. Zobaczymy. No i oczywiście kwestia rozliczeń i nowa twarz tych rozliczeń, a mianowicie afera kryptowalutowa. Będziemy jeszcze mówić w Polskiej Polityce. Przypominam wam, że jesteśmy wspólnie w RMF24 do godziny 18. Będę jeszcze chciała powiedzieć wam o tym, na co powinien być ten nasz radar polityczny nastawiony w najbliższych dniach, ale to już za kilka minut. Radio RMF.

Słuchacie RMF24 i w polskiej polityce obiecałam, że będziemy jeszcze rozmawiać o tym, co, na co powinniśmy się w następnych dniach sfokusować. Czyli krótko mówiąc, jak będzie wyglądał taki nasz radar polityczny. I tak, po pierwsze, bezpieczeństwo i dezinformacja. Warto się naprawdę mocno wyczulić na te kwestie. W tej przestrzeni medialnej bardzo dużo mówi się o polityce, bardzo różnych rzeczy. Nie wszystko jest ważne, a bezpieczeństwo i dezinformacja w związku z tym, co dzieje się na polsko-ukraińskiej granicy i jak działa intensywnie Rosja. Myślę, że warto się na tym skoncentrować. Więc po pierwsze, czujność wobec komunikatów oficjalnych, płynących od rządu. No i bądźmy wyczuleni wszyscy na wątki dezinformacyjne. Pamiętajmy, że Rosja działa też w tym wymiarze komunikacyjnym i to bardzo skutecznie. To na pewno w najbliższym czasie będzie mocno przybierać na sile w związku z tą ofensywą rosyjską. Druga rzecz, i tutaj radar polityczny nasz, mój i wasz, powinien działać intensywnie, to oczywiście afera kryptowalutowa. Zobaczymy, każdy tydzień, w zasadzie każdy dzień przynosi jakieś nowe informacje. Być może część z nich będzie kluczowa dla rozwoju tej sprawy, więc tutaj szczególnie ja przynajmniej czekam na informacje dotyczące byłego agenta CBA, który zaczyna się w tej sprawie pojawiać, jaki tu będzie rozwój wypadków. Wreszcie mamy takie zmiany, bym powiedziała, w drugim rzędzie i one być może nie będą cieszyły się aż tak wielkim zainteresowaniem medialnym, ale są ważne. I chciałabym dlatego zwrócić na nie waszą uwagę. Mianowicie Macieja Berka zastępuje Joanna Knapińska. Ona ma ogromne doświadczenie również legislacyjne i będzie za ten proces legislacyjny w rządzie odpowiadać. Zatem funkcja może nie jakoś specjalnie medialna, ale z punktu widzenia interesu tego rządu bardzo ważna, dlatego że pani Joanna Knapińska obejmuje tę funkcję i obejmuje tę rolę w kluczowym momencie, czyli w momencie przedwyborczym, a więc wszystkie te zmiany, które będą się działy poza błyskiem fleszy, będą kluczowe dla skuteczności rządu w najbliższych miesiącach, a przede wszystkim dla relacji również rządu z Pałacem Prezydenckim. No i co jeszcze przed nami? Przypominam wam, że trwa kampania wyborcza w Krakowie, więc ona nabiera rozpędu. Będziemy się oczywiście im bliżej wyborów, tym bardziej tej kampanii przyglądać, ale to ważne, co się tam dzieje, ponieważ wynik krakowski nie będzie może przesądzał o układzie sił w przyszłym Sejmie, bo bez przesady, ale ewentualne zwycięstwo kandydatki Koalicji Obywatelskiej byłoby dla obozu rządzącego dosyć takim dobrym prezentem wizerunkowym. Zatem mamy tutaj kilka kwestii, które będziemy, mam nadzieję, wspólnie obserwować i analizować. Czyli to są nasze tematy, na których się orientujemy w najbliższych dniach, ale ponieważ sporo dzisiaj w polskiej polityce mówiliśmy o tych takich priorytetowych obszarach dla rządu na te najbliższe, przedwyborcze, można by powiedzieć, miesiące, to jestem bardzo ciekawa, czy wy podzielacie moją i Tomasza Słomkę opinię na temat tego, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o realizację. Jeśli macie swoją listę priorytetów, jestem jej bardzo ciekawa, piszcie na adres radio@rmf24.pl. A tymczasem ja jeszcze jestem z wami do godziny 18. Zostańcie z RMF24.

0: Głos.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ogłoszenie RMF24.
0: Reklama.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc. Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
5: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
4: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
5: Jeszcze raz tylko połaję.
4: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
5: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
4: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 18. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski mają dla Was najnowsze fakty RMF FM, a zaraz po nich popołudniowa rozmowa w RMF 24.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Niebezpiecznie rosną koszty polskiego zadłużenia.
2: Jak niekorzystnie wpłynie to na budżet państwa, wyjaśni dziennikarz z naszej redakcji ekonomicznej.
1: Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Zanim oddamy głos prowadzącej wywiady Joannie Górskiej, spojrzymy na siatkarski parkiet.
1: Bo biało-czerwoni na Mistrzostwach Europy rozpoczynają mecz z Ukraińcami. Odsetki naliczane od rządowych obligacji dziesięcioletnich są najwyższe od ponad 3 lat.
2: Rentowność, czyli zysk płynący dla inwestorów, przekroczył już 6,5%. To złe wieści dla budżetu państwa.
1: W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM, Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego rosnąca rentowność obligacji jest groźna dla państwowej kasy?
3: Te odsetki z obligacji musi zapłacić państwo, bo obligacje to nic innego jak forma pożyczki dla państwa. Rząd mówi: kup papier wartościowy, a my go za jakiś czas odkupimy. I jeszcze dołożymy premię. I ta premia rośnie.
4: To jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. W pewnym momencie koszty obsługi, czyli koszty spłacania odsetek są na tyle duże, że stanowią sporą część naszego budżetu. I tych pieniędzy będzie mniej, bo one będą musiały iść na zapłacenie tych odsetek.
3: Wyjaśniał w radiu RMF 24 profesor Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Już wiosną, gdy rentowność wzrosła powyżej 5%, Ministerstwo Finansów przyznało, że być może trzeba będzie sięgnąć do środków z tak zwanej poduszki płynnościowej. Jeśli sytuacja utrzyma się na dłużej, niewykluczone, że potrzebne będą większe korekty w budżecie.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskim.
1: W miejscowości Sobiejuchy ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
2: Na trasie Żnin Północ Pałuki zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska.
1: Pora na czwarty mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
2: Tym razem po drugiej stronie siatki stoją zawodnicy reprezentacji Ukrainy.
1: A po drugiej stronie mikrofonu Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Witamy serdecznie. Poprzeczka wędruje wyżej, prawda, niż w 3 dotychczasowych spotkaniach.
5: Tak, zdecydowanie. Mecze z Portugalią, Macedonią Północną i Izraelem to były takie, no powiedzmy, sportowe spacerki. Teraz zaczyna się takie poważniejsze granie. Ukraińcy na tym turnieju potrafili już pokonać w Sofii Bułgarię. Zwycięstwo nad współgospodarzem turnieju nie przeszło bez echa. Reprezentacja naszych dzisiejszych rywali trenuje zresztą Raul Lozano, szkoleniowiec, z którym Polska 20 lat temu wywalczyła wicemistrzostwo świata. A zatem no, przed naszą drużyną trudniejszy egzamin do zaliczenia. Zresztą jutro zagramy jeszcze z Bułgarami i te dwa spotkania rozstrzygną, które miejsce zajmiemy w grupie.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Joanna Górska i jej gość. Witamy serdecznie, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie i naszym gościem jest Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska oraz główny konserwator przyrody. Dzień dobry, Partia Zielonych.
8: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
7: Na początek, czy rząd powinien interweniować w sprawie dzików w miastach?
8: Potrzebujemy wszyscy rozwiązania systemowego. Dziki dzisiaj, mimo ogromnej redukcji populacji, bądźmy szczerzy, od kilku lat, odkąd tak naprawdę odstrzał jest jedynym sposobem walki z ASF, albo tym pierwszym, a nie powinno tak być. Są też, jest dużo innych rozwiązań po drodze. Okazuje się, że to nie jest jedyne rozwiązanie i to nie pomogło. Dziki wchodzą do miast, wręcz czasem mamy wrażenie, że się chronią w miastach i w otulinach miast, więc potrzebujemy systemowych rozwiązań od ograniczania dostępu żywności w śmietnikach po wsparcie dla samorządów, więc...
7: A jak to
8: dużo
7: zrobić?
8: Dużo pracy
7: poseł
8: przed nami.
7: Urszula Pasławska, wiceprezes PSL-u, mówi, że miasta stały się paśnikami. No a mamy nawet karambole, tak jak było na obwodnicy Warszawy tydzień temu. Kilka samochodów się zderzyło, bo właśnie stado dzików wkroczyło na jezdnię. W Olsztynie, na Warmii i Mazurach, to jest właściwie Warmia, mamy prawdziwą plagę dzików, które chodzą wszędzie, gdzie się da.
8: Tak, i to pokazuje, że potrzeba zarządzania kompleksowego. To jest trochę w pewien sposób podobna sytuacja do zarządzania populacją dzikiej zwierzyny, drapieżników, gdzieś na styku właśnie człowiek-przyroda
7: w województwach wschodnich. Czy
8: odstrzał nie jest
7: usypianie?
8: Odstrzał powinien być ostatecznym, absolutnie ostatecznym rozwiązaniem. Po pierwsze, zarządzanie sprawne, kompetentne populacją, tym jak właśnie zarządzamy odpadami, żywnością, która leży w otwartych śmietnikach i zachęca zwierzynę, żeby do niej przychodziła a my później się dziwimy. To po pierwsze, infrastruktura w samorządzie, która będzie te zwierzęta, które nam trafiają do centrów miast, z tych centrów miast usuwała. A no nie może dochodzić do takich cen, do jakich dochodziło w centrum
7: no,
8: Warszawy.
7: Może, ale jak? Jeszcze raz powtórzę swoje pytanie. Jak
8: może
7: ograniczyć liczbę dzików w naszych miastach?
8: Większą liczbą zespołów interwencyjnych. No nie może być tak, że w tak ogromnym mieście jak Warszawa, ponad 2 miliony ludności, mamy tylko dwa samochody. Jednego łowczego, który ma wyjeżdżać do kilkudziesięciu lub nawet wyższej liczby interwencji
7: szacuje
8: dziennie.
7: Się,
8: potrzebujemy znacznie więcej samorządowej infrastruktury.
7: Dzików, 50 tysięcy dzików w Warszawie.
8: I podkreślam, stać nas jako miasto Warszawa do większej liczby samochodów interwencyjnych niż dwa. Odstrzał powinien być absolutnie uśpienie, odstrzał. I na pewno nie na oczach ludzi i na pewno nie na placu zabaw dla dzieci, w piaskownicy, oczach mieszkańców. Na pewno nie w taki sposób i na pewno nie pracownik wrzucający dzika do kubła na śmieci za nogę. Na pewno nie w taki sposób i na pewno stać nas na lepsze zarządzanie, a odstrzał powinien być ostatecznym rozwiązaniem tylko tam, gdzie inne metody, takie jak płoszenie, takie jak zarządzanie na przykład odpadami i żywnością, którą wyrzucamy, nie pomogło.
7: Mamy gorącą sytuację na granicy. Premier Donald Tusk mówi, że możemy się spodziewać eskalacji w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Jest coraz bardziej gorąco. Czy pani jest w stanie wesprzeć rząd w działaniach, żebyśmy mogli się bronić? I czy Zielona Tarcza Wschód ma znaczenie strategiczne?
8: Właściwie dokładnie w ten sposób zaczęliśmy wykorzystywać środki europejskie na środowisko i klimat właśnie po to, żeby może dziwnie brzmi infrastruktura przyrodnicza, ale przyroda była tutaj, ona może być naszym wsparciem i w związku z tym skierowaliśmy w tym roku 500 000 000 zł na projekty nawadniania, tworzenia takich stref, które wojsko nazywa strefami slow go albo no go, czyli takie obszary, w których krótko mówiąc armia, gdyby miała się pojawić, przeciwnika ugrzęźnie, zatopią się pojazdy wojskowe. Coś takiego widzieliśmy na Litwie. Pojazd wojskowy, niestety natowski, utonął w bagnie.
7: To pani minister, zapytam, jak robi się bagno i ile czasu to zajmuje?
8: To jest niestety proces.
7: Takie bagno, żeby czołg nie wjechał.
8: To jest niestety proces. To może przy renaturyzacji, uwolnieniu jakiegoś cieku być kwestia kilku dni, ale to może być i częściej to są miesiące. My właśnie do końca września czekamy na projekty od samorządów przez instytucje, po organizacje pozarządowe. Już mamy sygnały, że tych projektów prawdopodobnie będzie więcej niż ta alokacja 500 000 000 zł. Jesteśmy też gotowi na zwiększenie jej. W ten sposób łączymy siły, przyroda i klimat z Ministerstwem Obrony Narodowej.
7: Ale na razie na papierze. Ja się pytam, kiedy będą torfowiska, bagna, błota, które będą mogły nas obronić?
8: Tak jak mówię, do końca września spływają projekty i te projekty w ciągu miesięcy będą wdrażane, nie lat, miesięcy. To są kwestie miesięcy, także mam nadzieję, że dosłownie w kolejnych, nie wiem, do połowy przyszłego roku będziemy widzieli rezultaty i konkretne projekty wdrożone na wzdłuż wschodniej granicy. Można aplikować o te już w kolejnych, nie wiem, do połowy przyszłego roku będziemy widzieli rezultaty i konkretne projekty wdrożone na wzdłuż

0: naszej rozmowy w części internetowej. Bardzo serdecznie zapraszam do Radia RMF24, na nasze media społecznościowe oraz na kanał na YouTube. Słuchaczom życzymy spokojnego wieczoru.
1: Dobrego wieczoru.
0: Urszula Zielińska, proszę Państwa, wiceminister klimatu, środowiska oraz główny konserwator przyrody jest z nami. Mówiłyśmy o samochodach. Mówi Pani o dwóch. Jeden ministerialny, drugi stary, 21-letni Volkswagen. No a jeszcze miała Pani jeden stary samochód z kierownicą po lewej stronie. To tutaj się zmieniło coś.
2: Nie, to jest
0: coś.
2: Wciąż ten sam.
0: To jest ten sam?
2: Ten stary z kierownicą po lewej stronie, tak.
0: Ściągnięty z Wielkiej Brytanii.
2: Tak. To jest mój jedyny samochód, jaki kiedykolwiek posiadałam. Jestem wyjątkowo mało wymagająca, jeśli o to chodzi. Przywiązuje się w dodatku do starych przedmiotów. No, tak mam.
0: Czyli nie będzie przesiadki do elektryka?
2: Pewnie następny samochód, który kupię, jak ten przestanie jeździć i już nie da się go nareperować, to pewnie to będzie auto elektryczne. Koledzy z prawicy sejmowi, z tych ław sejmowych po drugiej stronie wymyślają mi różne metody, jak mam podpiąć to auto elektryczne z bloku, z drugiego piętra do ładowarki. To są bardzo zabawne rozmowy na Twitterze. Zapraszam.
0: Nie wiem, czy są takie przedłużacze. Przejdźmy do spraw poważnych i poważniejszych, pani minister. Proszę powiedzieć, jak jest Pani przygotowana do pełnienia swojej nowej funkcji i czy nie jest Pani przykro, że zostały obcięte Pani kompetencje, którymi do tej pory Pani chyba bardzo mocno żyła?
2: Bardzo, bardzo cieszę się, że udało mi się przez 8, prawie 9 miesięcy popracować w obszarze bezpośrednio odpowiadając za odnawialne źródła energii, bo to jest moja faktycznie obszar, który bardzo mnie interesuje i dzięki temu udało mi się dowieść bardzo konkretne projekty. To był projekt o offshore 3,5 gigawata nowych mocy z polskiego Bałtyku. To był projekt ustawy w grudniu i aukcja, która się powiodła, konkurencyjna. Dzięki temu będziemy mieli za kilka lat nowe moce. Właściwie tyle, ile elektrownia Bełchatów produkuje.
0: I to już przypilnuje.
2: Ale z Bałtyku
0: pan...
2: czystej energii. Tego przypilnuje pan minister Sławek Ćwik i on już też jest w blokach startowych i już rozpoczął pracę.
0: A wie, jak to zrobić?
2: Absolutnie. Plus ma całe wsparcie świetnego departamentu. To jest naprawdę bardzo dobry departament, z którym wczoraj Mieliśmy takie warsztaty wewnętrzne na powitanie ministra Ćwika i pożegnanie moje, ale ja nigdzie nie odchodzę daleko, zostaję i dalej będę, już zresztą zapowiedziałam
0: czy
2: kolegom, że będę
0: było z pompą.
2: Z miłe, sympatyczne, ale robocze. Powiesiliśmy na ścianach ministerstwa nasze priorytety, nasze projekty, jest ich bardzo dużo. Udało się dowieść repowering, czyli możliwość tak właściwie najbardziej proinwestycyjna rozporządzenie w Europie umożliwiające modernizację farm wiatrowych istniejących. Za chwilę Senat przyjmie moją ustawę o biometanie, czyli polskim gazie odnawialnym, dzięki której zbudujemy całkowicie nowy segment w polskiej energetyce. Rolnicy będą nam dostarczali gazu, a nie cieśnina Ormus, nie Katar, nie inne kraje, Norwegia, którą bardzo lubię, ale drogi jest ich gaz strasznie, więc kolejna nowa ustawa, dyrektywa RED III, projekt przeszedł już konsultacje społeczne, projekt wdrażający wreszcie po latach zapóźnień dyrektywy RED III, także sporo się udało naprawdę popchnąć do przodu i nie zwolnimy. To, że zmienili się ministrowie, też wczoraj to podkreślałam.
0: No to nie jest, że zmienili się ministrowie, tylko to są ostre przytasowania i ostre roszady, a wiceminister Ćwik nawet nie zasiadał w komisjach sejmowych i będzie się zajmował sprawami, do których, nie wiem, czy pani może zagwarantować, że jest odpowiednio przygotowany jako ta, która oddaje tę działkę?
2: Proszę dać ministrowi szansę. On jest prawnikiem. To po pierwsze ma doświadczenie w branży OZE z przeszłości. To po drugie myślę, że sobie świetnie poradzi.
0: Sprzedawał fotowoltaikę, tak? To ma doświadczenie.
2: Ma też bardzo mocny Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu, który jest w pełni przygotowany pod parą. Mamy rozpisane projekty i cały harmonogram pracy na następne 12 miesięcy, więc ja jestem pewna, że to będzie szło też tak szybko, jak szło w ostatnich miesiącach, jeśli nie szybciej.
0: Czyli na razie powitanie, takie z pompą, miło, sympatycznie, na chwilę pauza, a
2: robocze.
0: Później ruszacie.

0: tak? No i pytanie teraz
1: już ruszyliśmy,
0: o prawo. Już ruszyliście. Pytanie
1: tak.
0: O prawo łowieckie. Pani mówi, zmieńmy to na prawo dobre. To znaczy, jakie i jak pogodzić tutaj dwa interesy, bo mamy tutaj propozycję Urszuli Pasławskiej, no, która ma zupełnie inne podejście niż ten projekt obywatelski, za którym rozumiem pani ciągle jest.
1: Tak.
0: Czy coś się zmieniło?
1: Tak, jestem, uważam, że te postulaty z inicjatywy obywatelskiej, pod którymi podpisało się 204 tysiące obywateli i obywatelek, są bardzo takie nowoczesne, logiczne, na zdrowy rozum. Dlaczego nie odsunąć osobę myśliwą ze strzelbą na naboje ostre, bez badań wzroku aktualnych, od domów na 700 metrów zamiast dzisiaj 150, od domu, budynku, przy którym mogą bawić się małe dzieci obok, jeżeli wiatraki odsuwamy na odległość 700 metrów, to wydaje się kompletnie logiczne, chyba że ktoś, właściciel tego domu, zechce, żeby bardzo proszę, ja mam tutaj, nie wiem, pole, zwierzęta wchodzą mi w szkodę, ja chcę, żeby tutaj myśliwi działali bliżej, to wtedy tak. I to zakłada ten projekt. Uważam, że to jest bardzo logiczne. Badania cykliczne, na przykład wzroku, sami myśliwi często mówią, że to jest właściwie coś oczywistego, co powinno funkcjonować. I ja myślę, że
0: PSL,
1: o ile nie...
0: Skąd w takim razie się tak broni, jest taki opór, własny projekt, no i posłanka Pasławska, która umieściła grafikę sugerującą, że to ona odstrzeliła byłego ministra.
1: Nie chciałabym tego komentować. Myślę, że nie tak powinniśmy rozmawiać. Nie powinniśmy rozmawiać o odstrzelaniu, nawet takim figuratywnym, siebie nawzajem. Wystarczy, że jest zbyt wiele wypadków. Właściwie każdy taki wypadek to o jeden za dużo, kiedy myśliwy myli człowieka z dzikiem albo ze zwierzęciem i strzela, i giną
0: mówi
1: ludzie.
0: Mówi pani, że w ten sposób nie powinno się rozmawiać, ta grafika była nieodpowiednia, natomiast sama pani w mediach społecznościowych, robiąc rolki, na przykład ma, ja przepraszam, ale między innymi takie nagranie, gdzie pani uczy, jak troglodytów nie jeść psów. No to pani chyba
1: to się... Tak, taką instrukcję sprzed kilku lat w odpowiedzi na...
0: W internecie nic nie ginie.
1: W odpowiedzi na wypowiedź jednego z polityków jednej z partii takiej skrajnej prawicy.
0: Dziś pani
1: który
0: by tak nie powiedziała?
1: Był, pewnie dzisiaj jako wiceminister może nie wydałabym takiej instrukcji, to było takie lekko komediowe, ale też jednak to konkretnej, odnosiło się do konkretnej wypowiedzi konkretnego polityka wtedy, przed jakichś 3-4 lat. Natomiast uważam, że też więcej mnie łączy dalej z PSL-em. PSL reprezentuje środowisko łowieckie i my też potrzebujemy myśliwych. Potrzebujemy myśliwych do różnych zadań. Myśliwi też...
0: Posłanka Pasławska chętnie pomoże w sprawie dzików. Strzela.
1: Mamy wiele gatunków obcych w przyrodzie, które zagrażają gatunkom rodzimym i tam bez myśliwych sobie nie poradzimy. Więc tu sojusze możemy budować wokół konkretnych projektów. Natomiast takie archaiczne, właściwie jakieś tradycje, ale w tym niedobrym sensie, bo ja doceniam dobre tradycje.
0: I czyli natomiast to, co proponujecie, nie jest atakiem na tradycję.
1: Nie jest właściwie troską o bezpieczeństwo i w pewnym sensie o dobry też wizerunek samych myśliwych. I ja myślę, że część tej społeczności myśliwych też to dostrzega, że to czas na badania wzroku dla osoby, która regularne, która operuje bronią ostrą, którą można zabić człowieka. I te wypadki niestety nieszczęśliwe się zdarzają. Choćby przypomnę z 23 roku dwóch młodych mężczyzn myśliwych z broni myśliwskiej. Jeden z nich strzela do żołnierza młodego, kilkuletniego
0: sprawa,
1: żołnierza pracującego, ćwiczącego na poligonie i go zabija. Tak nie może być, to godzi też w dobre imię i w wizerunek samych myśliwych, więc to jest projekt o bezpieczeństwie.
0: Przejdźmy do flagowego projektu Koalicji 15 października w zakresie ochrony przyrody, czyli Dolina Dolnej Odry. No, to nie zostało powołane
1: jeszcze?
0: Mamy weto prezydenta, nowy park narodowy i mówi pani jeszcze, czyli park powstanie, czy może będzie rozszerzenie sąsiedniego parku, a może to będzie kilka rezerwatów? Jak macie zamiar to rozstrzygnąć?
1: Jest projekt poszerzenia sąsiedniego Drawieńskiego Parku Narodowego. Ten projekt przeszedł konsultacje społeczne. On jest opóźniony, to przyznam. Natomiast przeszedł już konsultacje społeczne i myślę, że tej jesieni zostanie przyjęty, mam nadzieję, że zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i to będzie kolejny, bo powstało już od początku kadencji 200 nowych rezerwatów. Park Narodowy został...
0: Za ministra Dorożały.
1: Za ministra Dorożały. Powstało za ministra Dorożały nie tylko dwie... To jest bezprecedensowa liczba w ogóle w historii powojennej Polski. Były takie
0: tak
1: okresy...
0: naraził się myśliwym.
1: I stąd naraził się wielu grupom, myślę, które no niekoniecznie chciałyby wzmocnionej ochrony naszego dziedzictwa narodowego. Natomiast też trzeba oddać panu ministrowi tam, gdzie naprawdę dokonał czegoś, czego wiele osób wcześniej próbowało i nie dokonało. 200 nowych rezerwatów, zintegrowany plan zarządzania obiektem UNESCO dla Puszczy Białowieskiej, którego planu UNESCO domagało się od Polski od co najmniej 12 lat. Ten plan został również przez pana ministra Dorożałę zakończony i sfinalizowany w tym roku. To są duże osiągnięcia.
0: Zobaczymy, jak to... Pani będzie taką minister z zabiórka? Odpowiadając za mokradła i bagna?
1: Nie jestem zza biurka, w ogóle jakby nie potrafię siedzieć w miejscu, więc w poniedziałek będę już w terenie. Do piątku mamy posiedzenie Sejmu, więc będę w Sejmie i tam mnie Państwo znajdziecie, a od poniedziałku znajdziecie mnie Państwo w terenie. Będę rozmawiać z wójtami, z samorządami, z mieszkańcami różnych obszarów
0: na temat polskich rzek. Bardzo dziękuję. Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska oraz główny konserwator przyrody była naszym gościem.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i jak zawsze przynoszę jeszcze więcej informacji. A zaczynamy od tych sportowych, jako że nasi siatkarze grają na Mistrzostwach Europy z Ukrainą. W pierwszym secie mamy wynik 23-19 dla Polski. A już za chwilę najnowsze fakty.

0: reklama.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: To nowe LEGO Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów LEGO Creator 3 w jednym.
9: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa. Już w niedzielę, 20 września, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital w Quorum Tower. Poznaj nową ikonę Wrocławia i skorzystaj z najlepszych ofert apartamentów nad Odrą. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres we Wrocławiu.
14: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
15: O reklamie.
16: Zegar w studiu RMF 24 Wrocław wskazał 18.30. Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniową dawkę najnowszych faktów. Na początek sprawdzamy, co dalej z planami budowy metra we Wrocławiu. Najnowszy raport przygotowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych studzi emocje. Wynika z niego, że taka inwestycja jest po prostu za droga. Eksperci rekomendują zamianę rozwój kolei aglomeracyjnej i przyspieszenie tramwajów, w tym ich priorytetyzację na skrzyżowaniach. A co na to wrocławski magistrat?
17: Metro w ogóle jest nieopłacalne, jeżeli traktujemy w kategoriach finansowych.
16: Komentuje wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman i wskazuje rozwiązanie miasta.
17: Nie znam wszystkich uzasadnień. Ja mam gotową koncepcję posadowienia linii stacji kolejowych, którą wykonaliśmy sami. Za miesiąc będzie opublikowana.
16: Zapytaliśmy też o plany przyspieszenia wrocławskich tramwajów.
17: Dobrze by było, jakby minister za rekomendacją posłał pieniądze. Wolałbym pieniądze niż rekomendację. Co zrobić, to ja wiem. Ja potrzebuję pieniędzy, żeby to zrobić.
16: Poczekajmy zatem na publikację koncepcji posadowienia linii kolejowych.
18: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
16: Pasażerowie korzystający z portu lotniczego Wrocław mogą wkrótce zyskać zupełnie nowe możliwości podróży. Ryanair opublikował w mediach społecznościowych tajemniczą zapowiedź, która rozbudziła wyobraźnię podróżnych z Dolnego Śląska. W socialach irlandzkiego przewoźnika pojawiło się bezpośrednie nawiązanie do stolicy regionu oraz wymowne hasło Wrocław zbliża się coś nowego. Całość opatrzono paskiem postępu i konkretną datą, środa 16 września, godzina 15. Choć linia lotnicza nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów, forma komunikatu typowa jest dla ogłoszeń dotyczących siatki połączeń. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest prezentacja nowych, dotąd niedostępnych tras z wrocławskiego lotniska, ale nie można też wykluczyć zwiększenia częstotliwości na najbardziej obleganych trasach, czy nawet zbliżającej się wielkiej akcji promocyjnej na bilety. Port lotniczy Wrocław od lat pozostaje jedną z kluczowych baz Ryanaira w Polsce, a przewoźnik regularnie rozwija stąd swoją ofertę zarówno o kierunki typowo urlopowe, jak i połączenia do głównych europejskich metropolii biznesowych. Wszystkie karty zostaną odkryte już jutro o godzinie 15. Nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. To popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. Na niespełna 3 tygodnie przed startem Nightwave Powered by Decathlon we Wrocławiu na liście startowej jest już 2700 osób. Organizatorzy uruchomili właśnie sprzedaż ostatnich 500 pakietów. Po ich wyczerpaniu zapisy zostaną zamknięte. Przypomnijmy, Nightwave to nowa impreza biegowa na mapie Wrocławia. Zawodnicy mogą wybrać dystans 5 lub 10 kilometrów, a trasy prowadzą po asfalcie. Start i meta zlokalizowane będą przy Tarczyńskiej Arenie. Wydarzenie skierowane jest zarówno do debiutantów, jak i doświadczonych biegaczy. Impreza odbędzie się 3 października, a my mamy dla chętnych pakiety startowe. Jeżeli chcecie je zdobyć, piszcie do nas maila. Adres to wrocław@rmf24.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wciąż nie wiadomo, czy dron znaleziony w Bałtyku koło Rusinowa jest uzbrojony. Wojskowi od rana próbują go zbadać, ale problemem okazało się poszycie maszyny, które nie przepuszcza promieni rentgenowskich. Służby szukają więc innych metod, które pozwolą sprawdzić drona i ewentualnie go rozbroić bez jego niszczenia. Maszyna zachowała się w wyjątkowo dobrym stanie, dlatego wojskowi chcą ją dokładnie zbadać. Może dostarczyć cennych informacji o rosyjskich technologiach, mówił w radiu RMF24 Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24.
1: Można dowiedzieć się, jakie nowe systemy elektroniczne Rosjanie zastosowali. Pamiętajmy, że na przykład ważnym elementem funkcjonowania tych dronów na Ukrainie jest właśnie możliwości czy odporność na systemy walki radioelektronicznej, czyli są specjalne moduły instalowane, które pozwalają na lot tego dronu i niezgubienie się tego drona, nawet w przypadku utraty łączności w wyniku celowego zagłuszania. Rosjanie masowo stosują tego typu rozwiązania, więc jeżeli ten dron jest nienaruszony, to prawdopodobnie te systemy również w nim się znajdują i można je przebadać. No, można sprawdzić całą aerodynamikę tego drona. Na pewno instytuty badawcze w Polsce, które zajmują się produkcją, rozwojem tego typu systemów bezzałogowych, również mogą coś dla siebie ciekawego z tego drona wyciągnąć.
2: Czyli jest czego szukać.
1: Ostatnią rzeczą, która jest istotna, to również pochodzenie komponentów używanych do tego typu dronów, bo pamiętajmy, że Rosjanie korzystają z produktów często cywilnych, sprowadzanych z różnych miejsc, również z zachodu Europy. No i dzięki temu można sprawdzić, od jakiego producenta te komponenty pochodzą, po to, żeby na przykład wzmocnić kontrolę eksportu tego typu produktów.
0: Wyjaśniał w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24. Na razie potwierdzono, że znalezisko nie stanowi zagrożenia radiologicznego, biologicznego ani chemicznego. Wstępne ustalenia wskazują też, że dron nie miał głowicy bojowej, ale mógł mieć niewielką ilość materiału wybuchowego do autodestrukcji. Na razie nic nie wskazuje też, by został celowo skierowany w stronę Polski. A już za chwilę w radiu RMF24 Sport. Polscy siatkarze wygrali pierwszego seta w meczu z Ukrainą 25-20. W drugim prowadzą 13-9. A więcej o tym spotkaniu już za moment.
3: Tu radio RMF24.
4: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Po reklamie.
3: Tak gra radio RMF24.

0: Radiu RMF24, pora na sport. Trwają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Polacy w kolejnym meczu fazy grupowej mierzą się z Ukrainą. Pierwszy set zakończony zwycięstwem Polaków 25-20, a to spotkanie ogląda Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry. No i właśnie, Patryku, patrząc na wynik pierwszego seta, no spacerek to chyba nie był.
1: No, ale to i tak nie oddaje do końca tego, co się działo. To zawsze tak łatwo powiedzieć, tam 25-20, czy tam 25-18 i po sprawie. Ale za tym zawsze kryje się jakaś historia. Ten pierwszy set był rzeczywiście interesujący, bo Polacy bardzo szybko mieli wysokie prowadzenie 8-1. Już w tym momencie tego seta dwa razy o przerwę prosił trener reprezentacji Ukrainy, Raul Lozano, doskonale znany kibicom siatkówki, tym odrobinę starszym, bo no 20 lat temu z naszą drużyną przecież świętował wielki sukces, wicemistrzostwo świata. No i potem Ukraińcy potrafili odrabiać straty. Oleg Płotnicki na przykład świetnie na zagrywce. Między innymi on utrudniał nam mocno przyjęcie, były też asy serwisowe. Efekt był taki, że po jakimś czasie mieliśmy remis 13-13. No i ta końcówka tego seta, albo środkowa jego część, może tak, środkowa jego część była bardzo wyrównana, no i w końcówce Polacy odskoczyli od stanu 19-18. Kolejnych kilka punktów udało się zdobyć, wypracować sobie przewagę i ostatecznie 25-20 i wygląda to na tak w miarę jeszcze bezpiecznego seta. Natomiast przez długi czas była to partia wyrównana i trzeba powiedzieć, że no Ukraińcy trochę nam problemów sprawili. Teraz mamy już drugiego seta. Myślę, że też warto powiedzieć, że dobrze gra Bartłomiej Bołądź, nasz atakujący, już chyba z 11 punktów na jego koncie. Tomasz Fornal też już z 8 punktów, to całkiem sporo. Pamiętajmy, że część punktów w siatkówce zdobywamy dzięki temu, że rywale popełnią błąd, więc ten nasz dorobek 25-18, na razie tyle punktów zdobyliśmy, bo w tym drugim secie prowadzimy 18-10. Tutaj to wszystko się dużo lepiej, myślę, układa. Właściwie od początku przewaga reprezentacji Polski. Ona przez chwilę gdzieś tam zmalała do jednego punktu, ale potem to już odskoczyliśmy i właściwie teraz to idziemy po swoje. Też był taki krótki moment, gdzie Ukraińcy nieco lepiej serwowali, ale bardzo krótki. Także ten drugi set dużo przyjemniejszy z punktu widzenia naszej drużyny.
0: Patryku, ale ja tak patrzę na tych naszych rywali grupowych, przy całym szacunku oczywiście do umiejętności. Zapytam wprost, kiedy zacznie się poważne granie dla Polaków na Mistrzostwach Europy?
1: No na pewno ten mecz to już jest poważniejsze granie i mówię to zupełnie serio, bo Ukraina wygrała z Bułgarią. Bułgarzy to są, przypomnę, współgospodarze tego turnieju i wicemistrzowie świata. To też jest ważne. Wygrali z nimi Ukraińcy, ale też mam takie wrażenie, śledząc ten turniej, że Bułgarom na razie ta rola współgospodarza trochę nie służy. To znaczy troszkę chyba ich stresuje to, że są wicemistrzami świata, a teraz fazę grupową grają u siebie. My jutro jeszcze gramy z Bułgarią i to na pewno będzie mecz, który no w teorii powinien być, prawda, już dla naszych trudniejszy. No podobnie myślimy o meczu z Ukrainą, bo to jest naprawdę półkę wyżej niż Portugalia, Izrael, Macedonia Północna. Natomiast gdybyśmy już mieli sobie tak mówić zupełnie poważnie i gdyby tak tylko spojrzeć na ten potencjał poszczególnych drużyn, no to tak naprawdę moglibyśmy nawet zaryzykować, że takie bardzo poważne granie to się dla naszych zacznie w półfinale, bo i 1/8, i 1/4 to dalej będą drużyny, o których byśmy powiedzieli, że na pewno są albo, określimy, w zasięgu Polaków, to też nie oddaje tej skali, tak? No bo te nasze możliwości są ogromne. Więc trochę jak w lekkiej atletyce, jak Armand Duplantis zaczyna skakać o tyczce, że już większość rywali już pozrzucała poprzeczkę na niższej wysokości, a on dopiero w tym skoku o tyczce dopiero rozpoczyna, to tak trochę jest z Polakami. No, my tutaj mamy celować w złoty medal, tak? No to tego nikt nie ukrywa, to też daje przepustkę na igrzyska w Los Angeles. Natomiast no na razie Polacy, mimo że rywal troszkę lepszy niż w tych pierwszych dniach Mistrzostw Europy, pokazują, że no są po prostu drużyną bardzo mocną. No i oby to przypieczętowali w tym meczu. Tutaj znowu warto by było wygrać w trzech setach, bo to tak się wydaje, ale kumuluje się gdzieś to zmęczenie, tak? Na przestrzeni meczów. Każdy taki set, którego nie musimy rozgrywać, gdzieś w kolejnych dniach będzie dawał trochę więcej tlenu takiej drużynie, która sobie trochę tego czasu na parkiecie oszczędza.
0: A na tablicy wyników w drugim secie aktualnie mamy 22-11
1: dla Polaków.
0: Niezły
1: przelicznik.
0: No właśnie.
1: Dwa nasze, jeden ich.
0: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękujemy.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: RMF24. Szybki meldunek z siatkarskich Mistrzostw Europy. Polacy prowadzą już 2-0 w spotkaniu z Ukrainą. Drugiego seta wygrali 25-13. A już za kilka minut najnowsze fakty RMF.

0: sama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Oszczędzania są zawsze na plusie.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 20 lat.
1: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
2: Po reklamie.
3: Coraz bliżej godzina 19. Czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
4: Zapraszamy.
5: Warto posłuchać. Polacy prowadzą w meczu z Ukrainą.
4: Nasi siatkarze wygrali dwa pierwsze sety. Trwa trzecia partia.
5: Po najświeższej relacji z tego spotkania prosimy o uwagę zmotoryzowanych.
4: Przekażemy informacje o problemach w ruchu na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
5: Na ile szczelna jest granica Schengen?
4: Wysłannik RMF FM zrelacjonuje spory w Parlamencie Europejskim. Polscy siatkarze prowadzą już 2-0 z Ukrainą.
5: W Sofii Biało-Czerwoni rozgrywają świetnie zapowiadający się czwarty mecz Mistrzostw Europy, który śledzimy z Patrykiem Serwańskim z naszej redakcji sportowej.
6: Jestem.
4: Witamy, Patryku, ponownie. Na razie bardzo przekonująca jest gra naszej drużyny, prawda?
6: To prawda. W pierwszym secie prowadziliśmy na początku 8-1, no później Ukraina odrobiła straty. Było 13-13. W końcówce seta jednak dało sobie znać nasze doświadczenie, kiedy trzeba było tak, no, przycisnąć, tak to powiedzmy kolokwialnie. To właśnie zrobiliśmy. Wygraliśmy tego seta 25-20. Druga partia to z kolei deklasacja rywali, bo wynik 25-13 nie pozostawia właściwie żadnego pola do jakiejś interpretacji tego, co działo się na parkiecie. Bardzo wysoki poziom gry po naszej stronie siatki. Bardzo dobrze gra nasz atakujący Bartłomiej Bołądź. Nie mają na niego na razie pomysłu rywale. Przed chwilą as serwisowy w jego wykonaniu. No powolutku zmierzamy w stronę zwycięstwa. W trzecim secie teraz prowadzimy 6-3.
5: Oby tak dalej.
4: Cztery osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A4 na węźle Legnickie Pole na Dolnym Śląsku.
5: Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym.
4: Zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia.
5: Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 75 w Tworkowej w Małopolsce na odcinku Brzesko-Nowy Sącz.
4: Trasa została zablokowana na czas akcji strażaków, którzy gaszą pożar budynku gospodarczego niedaleko drogi.
5: Prokuratura postawiła zarzuty posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu wiceministrowi Sprawiedliwości Michałowi W.
4: Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
5: Według prokuratury chodzi o podpisywane przez niego decyzje, postanowienia administracyjne oraz wewnętrzne akty normatywne dotyczące służby więziennej.
4: Michał W. został przesłuchany, nie przyznał się.
7: Europa według faktów RMF FM.
4: W Parlamencie Europejskim w Strasburgu gorąca debata dotycząca kryzysu migracyjnego w Ceucie.
5: Pod koniec lipca do tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej wtargnęło z Maroka 70 tysięcy osób.
4: Pojawiły się pytania o szczelność strefy Schengen.
5: Debacie w Strasburgu przysłuchiwał się nasz wysłannik Paweł Konieczny.
8: W trakcie debaty przywołano doświadczenia Polski, Litwy i Finlandii z wcześniejszych kryzysów migracyjnych. W projekcie rezolucji państwa te mają zostać wyróżnione za skuteczne działania w obronie granic Unii Europejskiej. Centroprawica zarzuca rządowi Sancheza opieszałość. Według niej Madryt zbyt późno poprosił o wsparcie Komisji Europejskiej mimo wyraźnych sygnałów zagrożenia. Z kolei socjaldemokraci podkreślali, że Europa wsparła Polskę i Litwę podczas kryzysu na wschodniej granicy, a krytyka rządu Hiszpanii to element wewnętrznej walki politycznej. Do krytyki rządu Sancheza dołączyły także prawicowe ugrupowania, zarzucając brak działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Nad rezolucją w sprawie Ceuty Europarlament zagłosuje w czwartek.
5: Nie może być mowy o moratorium na rozwój sztucznej inteligencji, gdyż wiązałoby się to z utratą przewagi konkurencyjnej na rzecz Chin, oświadczył przewodniczący Izby Reprezentantów USA Mike Johnson.
4: Jego zdaniem firmy zajmujące się tą technologią są w stanie same się regulować.
5: To kolejny głos w toczącej się dyskusji o sztucznej inteligencji i jej kształtowaniu.
4: Zapytaliśmy naszych słuchaczy o plusy i minusy sztucznej inteligencji.
9: Z jednej strony jest to narzędzie, które jest pomocne w pracy kreatywnej, czy może w codziennym życiu, ale jednak jakieś regulacje są niezbędne, no, związane z prawem autorskim, bo to jest taka rzecz, która jest najbardziej kontrowersyjna w całej tej technologii.
10: Tak, jak najbardziej uważam, że powinno być to jakoś sprawdzane, żeby nie podawać wszystkich informacji innych ludzi.
11: W szkole to wszyscy tego nadużywają.
4: Te głosy zebrała w Łodzi dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
5: Nadużywać? Nie. Mhm. Ale używać AI? Jak najbardziej.
4: Tak jest, zgadzacie się? Napiszcie fakty@rmf.fm.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24.
3: To już wieczór z RMF 24. Zaczynamy od siatkarskiego meldunku. Polska-Ukraina 2-0. W trzecim secie mamy wynik 8-8. A już za chwilę wrócimy do Strasburga. Nie milkną echa kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Radiu RMF24. Przenosimy się do Strasburga. W Parlamencie Europejskim nie milkną echa kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Pojawiła się ostra krytyka premiera Hiszpanii Pedro Sancheza za zaniechania w obliczu napływu aż 70 tysięcy migrantów z Maroka. A tej dyskusji przysłuchiwał się na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny. Dobry wieczór, Pawle.
1: Tak jest, dobry wieczór.
0: Pawle, Polska została wskazana jako przykład radzenia sobie z kryzysem migracyjnym.
1: W czasie debaty często padały odniesienia do doświadczeń Polski i innych krajów regionu, które w ostatnich latach skutecznie stawiły czoła podobnym wyzwaniom przy swoich granicach. Centroprawica zarzucała rządowi Sancheza, że zignorował sygnały ostrzegawcze i zbyt późno poprosił o pomoc Brukselę, mimo że Komisja Europejska oferowała wsparcie od pierwszego dnia kryzysu. Wskazano tu takie państwa jak Polska, Litwa czy Finlandia, które pokazały, jak skutecznie reagować na instrumentalizację migracji przez reżimy autorytarne. Z kolei socjaldemokraci bronili rządu w Madrycie, uznając zarzuty centroprawicy za polityczny atak. Przypomnieli, że Europa okazała solidarność Polsce i Litwie, gdy Aleksander Łukaszenka próbował destabilizować region, wysyłając migrantów przez wschodnią granicę Unii Europejskiej. Debata była burzliwa, nie zabrakło głosów z prawej strony, które oskarżały rząd Sancheza o brak ochrony mieszkańców Ceuty. Pojawiły się nawet wątki dotyczące przestępstw popełnianych przez migrantów.
2: Przestępczość wzrosła o 600%. Napady, gwałty, rabunki i rozboje stały się codziennością. Ludzie boją się wychodzić z domów.
1: Mówiła Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości. Parlament Europejski w czwartek zagłosuje nad rezolucją podsumowującą debatę.
0: To jednak nie jedyny

0: Unia reagowała sprawniej na rosyjskie zagrożenia.
1: Logika działania Komisji Europejskiej jest zbyt wolna i nieadekwatna do sytuacji. W niedzielę dwa drony rosyjskie uderzyły w pociąg Kijów-Warszawa. Wczoraj polskie wojsko wyłowiło drona z Bałtyku rosyjskiego, a duński helikopter został ostrzelany przez Rosjan na Bałtyku. NATO, sparaliżowane przez Trumpa, odpowiada NATO strategią, którą jeden z dyplomatów bardzo trafnie określił: keep calm and carry on. My w Europie, w Unii Europejskiej wciąż budujemy struktury, a potrzebujemy decyzji. Centrum koordynacji to nie jest odpowiedź polityczna, lecz administracyjna. Putin nie boi się kolejnego organu unijnego. Putin boi się konsekwencji, które przychodzą dziś, a nie za dwa lata.
0: Nie wszyscy jednak poparli raport. Beata Szydło z PiS ostrzegała, że nowe instrumenty mogą być wykorzystywane do ingerencji w politykę państw członkowskich.
2: Mamy bowiem w Unii doświadczenia, kiedy pod osłoną szlachetnych wartości i wzniosłych haseł podejmowano działania nie mające z tymi wartościami wiele wspólnego. Tak było chociażby z mechanizmem praworządności, który w przypadku Polski stał się narzędziem politycznego nacisku, blokowania należnych nam funduszy oraz wymuszania zmiany rządu. Dlatego mamy podstawy obawiać się, że dzisiejszy raport może jutro stać się wytrychem otwierającym drogę do ingerencji instytucji europejskich w suwerenne wybory państw członkowskich.
0: Parlament Europejski zaproponował, by 24 lutego, dzień rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ustanowić Europejskim Dniem Gotowości.
3: Strasburg i Paweł Konieczny dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy za te relacje.
4: Radio RMF24.

To informacyjny wieczór z radiem RMF24. Uszkodzony przez proirańskie bojówki ropociąg Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej ma wznowić działanie w ciągu kilku dni. Tak zapowiedział amerykański minister energii Chris Wright. Wcześniej pojawiły się informacje, że naprawa może potrwać nawet kilka tygodni. A my przypomnijmy, rurociąg transportuje ropę ze wschodniej części Półwyspu Arabskiego do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Pozwala więc częściowo omijać ciśninę Ormus, przez którą transport ropy jest obecnie ograniczony. W ubiegłym tygodniu rurociąg został uszkodzony w wyniku ataków dronowych. Arabia Saudyjska obarczyła odpowiedzialnością za nie proirańskie bojówki w Iraku. Przerwa w jego działaniu przyczyniła się do kolejnych wzrostów cen ropy. Rurociągiem przesyłano około 4 miliony baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Po ograniczeniu żeglugi przez Ormus, trasa przez Yanbu stała się kluczowym, alternatywnym szlakiem eksportu saudyjskiej ropy. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: 4 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
1: RMF 24, wracamy na siatkarski parkiet i mamy znakomite informacje. Polska-Ukraina, 3-0. W trzecim secie Polacy wygrali 25-22. A więcej o tym meczu już za chwilę. RMF 24.

0: Radiu RMF24 ponownie przenosimy się na siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polska reprezentacja pokonała Ukrainę 3-0, tym samym notuje czwartą wygraną na tym turnieju i to nadal bez straty seta. Łączymy się ponownie z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM. No właśnie, nieźle, Patryku. No drugi set to była demolka, 25-13, ale w secie trzecim ciężary, mówiąc kolokwialnie.
1: O tym drugim to nawet tak ciężko coś powiedzieć, bo już ten wynik sam za siebie mówi właściwie o wszystkim. Trzeci set rzeczywiście cięższy, ale warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ponownie ten set taki, no powiedziałbym, wyrównany, ale kiedy już była końcówka seta, mieliśmy wynik 19-19, potem 20-20 i w końcówce to my potrafiliśmy, tak jak w pierwszym secie, wypracować sobie te kilka punktów przewagi. Pierwszy set, przypomnę, wygrany 25-20. Także to pokazuje pewnego rodzaju siłę taką mentalną drużyny, tak? Okej, jest na styku, ale jak trzeba przyspieszyć, trzeba zdobyć kilka tych punktów, trzeba zrobić coś, żeby skutecznie zakończyć partię, to potrafiliśmy dzisiaj to robić i w pierwszym, i w trzecim secie, w drugim natomiast no to w ogóle wszystko nam niemal wychodziło. Dzisiaj świetny Bartłomiej Bołądź i bardzo dobry w ataku i do tego skuteczny, jeśli chodzi o zagrywkę, bo asa serwisowego zapisał na swoim koncie, łącznie 8 tych asów serwisowych, zresztą takie właśnie zagranie Bartłomieja Alemańskiego zakończyło całe spotkanie. Była też taka jedna akcja sytuacyjna, w której rozgrywać musiał Tomasz Fornal, do niego była ta druga piłka zagrana, no i co zrobił? No podał na skrzydło do Bartłomieja Bołądzia. To pokazuje, jak dzisiaj naszemu atakującemu ufali koledzy, jak dobrze po prostu sobie radził. To zwycięstwo numer 4 nad Ukrainą oznacza też jedną bardzo ważną sprawę. Otóż jesteśmy już pewni pierwszego miejsca w grupie. Już nam go nikt nie zabierze. Na pewno wychodzimy z pierwszego miejsca z naszej grupy do 1/8 finału i polecam kibicom, żeby patrzeć, co dzieje się w tej grupie, z którą możemy się tutaj, z którą będziemy się łączyć. My jesteśmy w grupie B, przypomnę. Natomiast w grupie D, to jest ta grupa, która nas interesuje i tam z czwartą drużyną tej grupy D będziemy grać. No jeszcze ciężko powiedzieć, kto to będzie. Jutro się to wyjaśni. Wyjaśni to mecz Turcji z Łotwą. Najprawdopodobniej albo Turcja, albo Łotwa. To będzie właśnie ten nasz rywal w 1/8 finału. No Turcja bardzo mocna oczywiście w kobiecej siatkówce, w męskiej nie aż tak groźna, także to też oczywiście rywal do przejścia. No ale jeszcze musimy trochę poczekać. My jutro gramy z Bułgarami. W końcu to będzie mecz Polaków przy pełnej hali, bo tutaj oczywiście no taka jest siatkówka, możemy narzekać lub nie, ale jeżeli nie gra gospodarz czy współgospodarz danego turnieju u siebie, to przeważnie raczej pusto jest na hali i tak polscy kibice potrafią gdzieś tam stworzyć atmosferę, ale generalnie raczej więcej zdecydowanie krzesełek pustych. Jutro będzie na pewno, będą Polacy grać przy pełnych trybunach, więc to też trochę nowe doświadczenie w tym akurat turnieju. Mecz z Bułgarią, która na razie z jedną porażką i trzema zwycięstwami na miejscu trzecim w naszej grupie.
0: Zatem czekamy. Patryku, no właśnie, jutro Bułgaria, co się będzie działo dalej? Wspominasz o tej grupie D, tam nadal nic nie wiemy, nadal możemy oczekiwać jakichś przetasowań?
1: No wydaje mi się, że albo ta Turcja, albo Łotwa to jest najbardziej realny scenariusz i ten bezpośredni mecz tych drużyn jutro wszystko nam wyjaśni. W dalszej perspektywie, no tutaj już troszeczkę, już tak idę troszeczkę dalej, no ćwierćfinał to może być druga drużyna z grupy D albo trzecia właśnie z naszej B, czyli teoretycznie no moglibyśmy znowu w ćwierćfinale trafić na Bułgarię. Jest taki scenariusz, w którym trafiamy na Bułgarów, a w ćwierćfinale to mogą być Niemcy albo Francuzi na przykład, to też jeszcze nie jesteśmy tutaj pewni. No trzeba patrzeć sobie na te tabele. Teraz zresztą trwa mecz Francja-Niemcy, więc on może trochę tutaj nam pomóc w tym, żeby te predykcje na najbliższe dni jakoś sobie tam ustawiać. Ale jeszcze tych scenariuszy jest kilka możliwych. Na razie to co pewne, Polacy na pewno będą na pierwszym miejscu w swojej grupie i zagrają z czwartą drużyną grupy D w 1/8 finału. To są te pewniki jak na razie.
0: I to wszystko pięknie wygląda. 4 spotkania, wszystkie wygrane. 12-0 w setach. No, to naprawdę...
1: I oszczędzają nasi trochę tej pewnie energii. To tak. Się to wydaje, że są takie detale, ale te detale w ostatecznym rozrachunku grają po prostu dużą rolę.
0: Otóż to są Mistrzostwa Europy, te siły trzeba rozłożyć na cały turniej. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, bardzo dziękujemy.

Słuchać radia RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jak słyszeliście w faktach, były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi o działania podejmowane przez niego w czasie, gdy odpowiadał m.in. za służbę więzienną. Według prokuratury krajowej Michał Woś miał w latach 2021-2023 przekraczać uprawnienia i nie dopełniać obowiązków przy podpisywaniu decyzji i postanowień administracyjnych oraz wewnętrznych aktów dotyczących służby więziennej. Śledczy twierdzą, że działania miały być podejmowane ze z góry powziętym zamiarem, ze szkodą dla interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Poseł PiSu sam zrzekł się jednak immunitetu w tej sprawie. Po przedstawieniu zarzutów został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Sam polityk we wpisie w mediach społecznościowych odpiera zarzuty i twierdzi, że zarzut przekroczenia uprawnień jest, cytuję, wyssany z palca. Woś przekonuje, że ustawa o służbie więziennej pozwala przyznać awans w drodze nagrody. Jak twierdzi, z tego samego przepisu obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej korzystało co najmniej 336 razy. Polityk poinformował też, że złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Krytykuje przy tym prokuraturę, twierdząc, że zamiast zajmować się innymi sprawami, skupiła się na decyzji dotyczącej awansu funkcjonariusza. Tu radio RMF24. Najnowsze fakty RMF FM punktualnie o godzinie 20. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Panie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
9: Hola, stój pan. Nie przysięgaj, proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
8: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
9: Jeszcze raz tylko połaję.
8: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem...
10: Mąż i żona. Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
11: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim.
8: Zapraszamy!
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
15: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
16: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
22: Zbliża się godzina 20. Pora na fakty RMF FM. Mają je dla Was Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
23: Dobry wieczór. Michał Woś na prokuratorskie zarzuty odpowiada oskarżeniami pod adresem prokuratury Waldemara Żurka.
24: Przytoczymy reakcję posła PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości.
23: NFZ nie pomoże olsztyńskiej szpitalnej poradni leczenia bólu.
24: Ta ważna placówka jest w finansowej kropce.
23: Nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy bez straty seta.
24: W swoim czwartym meczu pokonali Ukrainę. Słuchajcie faktów sportowych.
23: To zarzuty wyssane z palca. Tak poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, komentuje decyzję prokuratury w jego sprawie.
24: Śledczy postawili mu zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
23: Według Wosia obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości kilkaset razy korzystało z przepisu, na podstawie którego otrzymał zarzut.
24: Prokuratorzy Żurka nie znaleźli czasu na przesłanie doktora Kacprzyka, wyjaśnienie afer Polnordu, Giertycha, Nowaka, sprowadzenie Krala do Polski. Znaleźli za to wielką zbrodnię w ramach rozliczeń, napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości na Platformie X. Nie będzie dodatkowych pieniędzy dla poradni leczenia bólu w zespolonym szpitalu miejskim w Olsztynie.
23: Taką informację nasz dziennikarz uzyskał w Narodowym Funduszu Zdrowia.
24: W Faktach nagłośniliśmy dziś problem poradni, która musi limitować zabiegi.
23: Pacjenci i ich bliscy potwierdzają, że prowadzona tam terapia bardzo pomaga.
0: Po pół godzinie praktycznie mama sama stanęła na nogi, nie przewracała się.
1: Nie czułam żadnego bólu.
24: Narodowy Fundusz Zdrowia tłumaczy, że kontrakt olsztyńskiej szpitalnej poradni leczenia bólu został już zwiększony od września o ponad 200 tysięcy złotych.
23: Potrzeby pacjentów są znacznie większe, przekonuje dyrekcja placówki.
24: Co mogłoby choć złagodzić problem, ustalał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Rozwiązaniem byłoby zwiększenie wycen dla zabiegów wykonywanych w takich poradniach. Pytałem o to w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która odpowiada właśnie za te wyceny. I tu odpowiedź była podobna. W planach nie ma zmian. Zabiegi, które polegają na leczeniu bólu, były wycenione według agencji niedawno, czyli 2 lata temu. Będę dalej pytać o tę sprawę. Lekarze komentują, że przykład tej poradni pokazuje, jaka jest obecna sytuacja, jak bardzo brakuje pieniędzy. Kontrakt na ten rok w tej placówce został wyczerpany wyjątkowo wcześnie, bo do stycznia jeszcze 3,5 miesiąca.
23: Największe poparcie na Pomorzu i w województwie lubuskim.
24: Najmniejsze w Świętokrzyskiem.
23: Tak rozkładają się opinie Polaków o ustawie o najmie krótkoterminowym. W sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
24: Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Jakie głosy przeważają w innych regionach?
3: W niektórych regionach, w szczególności turystycznych, przeważa poparcie dla ograniczenia najmu krótkoterminowego. Tak jest m.in. w Małopolsce czy na wspomnianym Pomorzu. Choć na Warmii, Mazurach czy też na Dolnym Śląsku przeważają przeciwnicy zmian. Wyniki różnią się też w zależności od wielkości miejscowości zamieszkania. Większość mieszkańców wsi nie popiera ograniczenia najmu, ale co czwarty nie słyszał o zmianach. Najwięcej zwolenników wprowadzenia możliwości zakazywania najmu krótkoterminowego przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe jest w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, prawie połowa badanych.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
23: Na Wyspach Brytyjskich rozgorzała dyskusja po zawarciu porozumienia przez liderów partii rządzących Szkocją, Walią i Irlandią Północną. To układ o współpracy i dążeniu do wystąpienia ze Zjednoczonego Królestwa.
24: Co oznacza ta deklaracja, wyjaśni nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
25: Nacjonalistyczne ugrupowania trzech krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa uważają, że żaden rząd w Westminsterze nie ma prawa, jak napisano w oświadczeniu, blokować demokracji. Liderzy partii wezwali do przekazania władzom w Edynburgu, Cardiff i Belfaście pełnych kompetencji w zakresie organizowania referendum. To pierwsze tak zsynchronizowane uderzenie w integralność terytorialną Królestwa ze strony szefów lokalnych rządów. Choć porozumienie nie jest umocowane w prawie, brytyjski parlament może stanąć przed olbrzymim wyzwaniem ustrojowym, z jakim Zjednoczone Królestwo będzie musiało się zmierzyć.
24: Mateusz Bożek będzie prezentował nasze następne fakty.
23: Zapraszamy serdecznie w imieniu naszego redakcyjnego kolegi na godzinę 21.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: A to pierwsze dzisiaj wieczorne fakty sportowe.
24: Patryk Serwański, dobry wieczór.
27: Dobry wieczór. Ukraina pokonana bez straty zeta, nasi siatkarze z czwartym zwycięstwem na Mistrzostwach Europy. Wygraliśmy w Sofii 3-0. Bardzo pewna gra biało-czerwonej reprezentacji. W tych trzech setach 46 skutecznych ataków, 8 asów serwisowych.
28: Dzisiejszy mecz pod naszą kontrolą, natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie ten mecz mógł potoczyć, natomiast no, w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu.
27: Podsumował nasz rozgrywający Marcin Komenda. W tym drugim secie straciliśmy tylko tylko 13 punktów. Bardzo dobry mecz rozegrał atakujący Bartłomiej Bołądź. Polacy są już pewni zwycięzca w grupie B. Jutro zagrają jeszcze z Bułgarią. W grupie D z kolei trwa teraz mecz, który może mieć dla nas znaczenie w dalszej części turnieju. Francja prowadzi 2-0 z Niemcami. W piłkarskiej ekstraklasie emocjonujący mecz w Częstochowie. Raków remisował 1-1 z Zagłębiem Lubin. Później za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał obrońca Rakowa Fran Tudor. Kilka chwil później gol reguły dla gości. Raków szukał wyrównania. Dużo nerwów, była analiza VAR i ostatecznie rzut karny dla Częstochowian, bo piłka była zagrana ręką. Makuch z golem. Teraz mamy wynik 2-2. To już jest 101 minuta gry i piłkarze cały czas na murawie. Za pół godziny mecz w Kielcach. Korona, która w tym sezonie przegrała tylko jedno spotkanie, jeszcze w lipcu, podejmie lidera tabeli, Górnika Zabrze.
5: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, z drużyną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy.
27: Tak mówił trener Korony Jacek Zieliński. Jego drużyna w domowych meczach na razie no ma problemy. Trzy pojedynki kończyły się remisami. Polonia Bytom uzupełniła grono drużyn, które awansowały do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Pierwszoligowiec pokonał drugą drużynę Widzewa Łódź 2-1.
26: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
22: Wieczorny program RMF 24. Już za chwilę porozmawiamy o emeryturach, a konkretnie o różnicach w ich wysokości. Jedni otrzymują świadczenia sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych, inni borykają się z tak zwanymi emeryturami groszowymi. Co na to wpływa? O tym już za chwilę dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. W tej godzinie zastanowimy się także nad tym, jak kontrolować sztuczną inteligencję. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej komentarzy. Najwyższa emerytura w Polsce przekracza dziś 54 tysiące złotych, podczas gdy część osób dostaje z ZUS zaledwie kilka groszy miesięcznie. Skąd aż tak ogromne różnice? Prezes ZUS wskazuje przede wszystkim na długość pracy i moment przejścia na emeryturę. Według niego rok dodatkowej pracy może zwiększyć świadczenie nawet o 14-15%. O tym, co rzeczywiście decyduje o wysokości emerytury i jak można ją zwiększyć. Porozmawiam w Radiu RMF24 z doktorem Marcinem Wojewódką z Instytutu Emerytalnego. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Porozmawiam w Radiu RMF24 z doktorem Marcinem Wojewódką z Instytutu Emerytalnego. Dobry wieczór, panie doktorze.

0: teraz w zależności od tego, jak duży mamy zgromadzony kapitał emerytalny, czyli ile składek wpłaciliśmy przez okres aktywności zawodowej oraz w zależności od tego, kiedy przechodzimy na emeryturę oraz ile lat jeszcze statystycznie zgodnie z tablicami, czy miesięcy, zgodnie z tablicami ustalonymi przez Główny Urząd Statystyczny, ile miesięcy jeszcze będziemy przeciętnie żyli, to z tej operacji matematycznej wynika ta kwota miesięcznego świadczenia. Czyli inaczej mówiąc, im ktoś więcej składek zapłacił i później przejdzie na emeryturę, później skorzysta z uprawnienia, które nabywamy, chociażby osiągając powszechny wiek emerytalny, to im później z tego skorzystam, im więcej zebrałem składek, tym mam wyższą emeryturę. Ten przykład, który słyszeliśmy przed chwilą, czyli rzeczywiście te świadczenia rzędu 50 czy więcej tysięcy złotych, one są pochodną tego, o ile dobrze rozumiem ten przykład, o którym mówił prezes ZUS-u, że to była osoba, która przeszła w wieku na emeryturę w wieku lat chyba 80, czyli jeżeli to był mężczyzna, czyli 15 lat później niż mógł przejść. No i to jest, że tak powiem, myślę, że dosyć rzadki przypadek. Musimy sobie jasno powiedzieć, że statystyki tego samego ZUS-u pokazują, że 90% Polaków przechodzi na emeryturę, czyli korzysta z uprawnień emerytalnych, albo od razu po osiągnięciu tego powszechnego wieku emerytalnego, albo w ciągu 12 miesięcy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Czyli 9 na 10 Polaków, którzy, nie wiem, w tym roku, w 26 roku uzyskują powszechny wiek emerytalny, panie 60, panowie 65, zaraz znajdzie się na emeryturze. No i siłą rzeczy w ich przypadku po prostu ten zgromadzony do tej pory kapitał emerytalny jest dzielony przez statystyczną dalszą długość trwania życia. No i to jest te 200 kilkadziesiąt miesięcy, oczywiście tam w zależności od miesiąca, w którym ktoś przechodzi. I teraz więc jakby powiedzieć tak, te różnice, odpowiadając na pytanie pana redaktora, one są pochodną właśnie tego, jak działa system i tego, jak myśmy się do systemu jako poszczególni tutaj świadczeniobiorcy dołożyli, jakie decyzje podjęliśmy o tym, kiedy zaczniemy korzystać z świadczenia emerytalnego.
1: No właśnie, miałem, panie doktorze, dopytać, czy te 54 tysiące to jest delikatna anomalia, jeżeli chodzi o świadczenia emerytalne, ale też zatrzymajmy się przy tym, o czym mówił prezes ZUS-a. Mówił, że właśnie rok dłuższej pracy może zwiększyć emeryturę nawet o 14-15%. Dlaczego ten dodatkowy rok ma aż takie znaczenie i ile można zyskać za każdy, powiedzmy, dodatkowo przepracowany rok? Czy jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób uśrednić?
0: Powoli. To znaczy, ja powiem tak. Rzeczywiście mogą istnieć takie przypadki, o których tutaj pan wspomniał, pewnie te kilkunastoprocentowe podwyżki świadczenia emerytalnego, ale powiem tak, co do zasady to są bardzo wysokie tu zwyżki. Raczej z tego, co zawsze do tej pory też ZUS jeszcze parę lat temu komunikował i też ja, będąc kiedyś wiceprezesem ZUS-u, też pamiętam nasze ówczesne statystyki, no to jest raczej kilka punktów procentowych, a nie kilkanaście, o które może każdy kolejny rok opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę przynieść. Oczywiście, żeby była jasność, w pełni się zgadzam z tym i potwierdzam, tak jak powiedział pan prezes Liwiusz Laska, czy stwierdził w tym wywiadzie, że rzeczywiście późniejsze przejście na emeryturę będzie powodowało wyższe świadczenie, natomiast byłbym ostrożny z taką generalizacją, że za każdy rok opóźnienia tego przejścia na emeryturę będzie to kilka, czy będzie to kilkanaście procent. To jest też kwestia dosyć indywidualna, naprawdę musimy to, no ja bym tutaj był ostrożny. Natomiast chcę jasno powiedzieć, wróćmy do tego, co powiedziałem. Mimo tego rodzaju, jakby nie patrzeć, korzyści z perspektywy oczywiście tego świadczeniobiorcy, czyli wyższego comiesięcznego świadczenia wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to mimo wszystko, proszę zobaczyć, Polacy głosują nogami, to co powiedziałem, 9 na 10 nie słucha tych rad i idzie na emeryturę od razu, praktycznie od razu, jak nabywa ten wiek emerytalny. I żeby było jasność, to oznacza, prawdopodobnie to oznacza, że te zachęty, które dzisiaj

0: są. No bo to nie tylko jest ta zachęta w postaci, o której mówimy, zwiększenia tego procentu, że tam jak przejdziesz rok, dwa, pięć później, to będziesz miał wyższą emeryturę. Oczywiście, ale ona jak widać nie działa. Mamy przecież też inne zachęty dla osób, żeby nie przechodzić na emeryturę za wcześnie, tak? Czyli przede wszystkim tak zwany PIT zero dla pracujących seniorów do 85 tysięcy. Mamy przecież kwotę wolną 30 tysięcy. No i proszę zobaczyć, tak? To wszystko de facto nie działa. To znaczy my podstawowym czynnikiem determinującym u nas, kiedy zaczynamy brać emeryturę, nie jest to, jakie ona jest wysokości, tylko jest właśnie powszechny wiek emerytalny. I mówiąc szczerze, jeżeli my nie rozpoczniemy dyskusji to na serio o tym parametrze, tak, to patrząc na to, że te wszystkie zachęty, które poszczególne rządy wprowadzały i wprowadzają, właśnie powiedziałem, PIT dla zerowy dla seniorów, te kwoty wolne, te zachęty właśnie komunikacyjne, właśnie pokazywanie chociażby to, co dzisiaj, o czym dzisiaj czytamy, o prezes ZUS, który mówi tak kilka czy kilkanaście procent wyższe, ale proszę zobaczyć, one nie działają, tak? Innymi słowy, a Polacy i tak są mądrzejsi, tak? Nie wiem, być może lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu i mówią, jak tylko mam wiek emerytalny, to od razu 9 na 10 przechodzi na emeryturę. No i to jest trochę kwadratura koła, ponieważ tak długo jak rządzący, politycy, tak, będą utrzymywali obecny wiek emerytalny, to zawsze będziemy rozmawiali o tym, jak zachęcać osoby, żeby przechodziły później. Co jest oczywiście w ich interesie, żeby było jasność. Tak? Jest w interesie Polek i Polaków, żeby później przechodzić na emeryturę. Tylko z drugiej strony, tak, przepisy dają możliwość już w wieku tych 60 czy 65 lat i po prostu Polacy z tego korzystają. No to tu mamy pewną sprzeczność, że tak powiem, bo z jednej strony politycy nas zachęcają, tak? Później przechodzi na emeryturę. Przecież nawet w KPO poprzedni rząd zapisał zobowiązanie do podnoszenia tak zwanego efektywnego wieku emerytalnego, czyli zobowiązanie do tego, że będzie podejmował działania, żeby Polacy przechodzili później na emeryturę niż w powszechnym wieku 60-65. No i stąd między innymi ten PIT zero, ale proszę zobaczyć, to wszystko nie działa. No i stajemy trochę przed takim dylematem, no bo wymyślamy różne pomysły i one nie działają i w dalszym ciągu mamy dosyć młodych jak na Europę emerytów, bo wiek 60 lat, szczególnie dla pań, to jest praktycznie poza chyba Białorusią, to jest 58. Najniższy wiek, powszechny wiek emerytalny w Polsce, tak? W krajach ościennych, na zachodzie, dla kobiet on jest zawsze wyższy o kilka lat, a my upieramy się nawet, to jest przecież temat tabu, tak? No przecież w najbliższej kampanii wyborczej przyszłego roku żadna z partii, mogę się założyć, nie podejmie na serio tematu wieku emerytalnego, a będziemy tylko słyszeli deklaracje, my na pewno nie podniesiemy wieku emerytalnego. To nas czeka przez najbliższe 12 miesięcy przed wyborami.
1: Tak, prawdopodobnie będzie, panie doktorze. Muszę na moment przerwać, bo jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym, o czym wspominaliśmy, a także przy tej emeryturze groszowej, no bo mamy aż 473 tysiące osób, które pobierają świadczenia poniżej emerytury minimalnej. I przy tym punkcie chciałbym się zatrzymać. Dlaczego w ogóle można mieć prawo do emerytury, która wynosi zaledwie kilka groszy? I czy rzeczywiście są takie przypadki? I czy tych przypadków jest dużo?
0: Jak najbardziej są takie przypadki i to jest znowu pochodna systemu. Ten system emerytalny, w którym jesteśmy, działa na zasadzie, że wysokość świadczenia jest uzależniona od zgromadzonego kapitału emerytalnego. Jeżeli ktoś przepracował, nie wiem, jeden miesiąc, jeden rok, tak, czyli i zapłacił bardzo mało, niskie składki, no to przecież Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobrał, znaczy pracodawca czy zleceniodawca pobrał składki, odprowadził do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i one tam zostały zapisane na koncie ubezpieczonego i w momencie, jeżeli ktoś, tak, nabywa już uprawnienie, czyli w tym przypadku wiek emerytalny, ale nie posiada chociażby na przykład okresów składkowych, więc nie ma uprawnienia do minimalnej emerytury, no bo to trzeba mieć jeszcze pewne inne przesłanki spełnić, ale przecież jakiś kapitał, nawet te przysłowiowe 100 zł, czy 200, czy ileś tam złotych, mam gdzieś tam kiedyś, nie wiem, 20 lat temu zapłacone, to jak najbardziej obowiązkiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązkiem w tym momencie państwa jest rozliczyć się z tym, z tą osobą, dla której kiedyś pobrali, od której pobraliśmy kiedyś składki. Więc tak naprawdę ta liczba 473 tysięcy osób, które pobierają minimalną emeryturę, oznacza, że one zapłaciły kiedyś składki, ale nie spełniły przesłanek ustawowych, żeby otrzymać minimalną emeryturę, tą gwarantowaną dzisiaj dla tych, którzy spełniają przesłanki i stażu, i wieku emerytalnego. Więc to jest, że to powiem, całkowicie naturalne i jakby systemowe rozwiązanie wynikające z logiki systemu emerytalnego przyjętego w Polsce 30 lat temu. Natomiast rzeczywiście ono jest o tyle, jakby powiedzieć, bez sensu, tak, że czasami, przecież tak pan redaktor mówił o tych groszowych wypłatach emerytur, czasami same koszty, nie wiem, przelewu, prawda, czy obsługi administracyjnej takiej groszowej wypłaty, która, żeby jeszcze raz powiedzmy, jest uczciwym rozliczeniem się z tym ubezpieczonym ze składek, które za niego ktoś kiedyś zapłacił. Ale te koszty tej transakcji, tego wypłaty emerytury, czy tego świadczenia emerytalnego, są po prostu wyższe niż to, co się wypłaca. Więc jak najbardziej pojawiają się takie, i to od lat, żeby była jasność, pojawiają się takie pomysły, żeby, nie wiem, przy jakimś tam progu, jakimś zgromadzonym kapitale wypłacić wszystko jednorazowo i trochę nie robić sobie żartów, prawda, z wypłaty tej kilkugroszowej, kilkudziesięciogroszowej emerytury. Natomiast żebyśmy mieli jasność, to jest normalna konsekwencja takiego systemu, w którym jesteśmy, gdzie ZUS, państwo polskie, jest zobowiązane rozliczyć się z każdym ubezpieczonym ze składek, które wpłacił. I to jest, że tak powiem, ja się cieszę, że tak jest. Myślę, że gorzej by było, gdyby nam te składki przepadały, prawda? Że ktoś, nie wiem, w ciągu 30 lat kariery zawodowej pracował tylko rok, bo resztę, nie wiem, miał jakieś tytuły z jakichkolwiek powodów i nie musiał, czy nie płacił składek, ale teraz chce odzyskać i jak najbardziej odzyskuje w takim zakresie, w jakim odzyskują też. Natomiast oczywiście musimy sobie jasno powiedzieć, ta liczba tych 473 tysięcy osób, które otrzymują te bardzo niskie świadczenia, ona jest też oczywiście takim znakiem zapytania, z czego one tak naprawdę żyją na emeryturze, tak? Ale to powiem tak, trzeba by zrobić badania i sprawdzić, jak to w rzeczywistości wygląda. Natomiast to czasami rzeczywiście politycy tak nagle się podpalają, prawda, agitują, oj, mamy tutaj tyle tych takich, ale to nie są, to żeby jasność, to nie są ci biedni emeryci w tym sensie, to są osoby, które po prostu nie odłożyły tyle, żeby im starczyło nawet na minimalną emeryturę i nie spełniły po prostu przesłanek, żeby otrzymać tą minimalną emeryturę, to jest dzisiaj 1978 zł miesięcznie z...
1: I tutaj stawiamy, panie doktorze, kropkę. Doktor Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego był razem z nami w Radiu RMF 24 w naszym wieczornym programie. Bardzo dziękujemy.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Czy wreszcie skończy się łamanie przepisów na przejazdach kolejowych? Rząd przyjął dziś projekt zaostrzający kary dla tych, którzy wjadą na nie na czerwonym świetle. To pokłosie wydarzeń sprzed tygodnia, gdy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnału świetlnego wjechała w pociąg. Zginęła jedna osoba. W naszym warszawskim studiu witam teraz Michała Radkowskiego, który na własne oczy przekonał się o tym, jak kierowcy, ale też piesi mają za nic czerwone światło na przejazdach kolejowych. Dobry wieczór, Michale, ale zanim dobry o tym, wieczór. No to wcześniej powiedz, co znalazło się w tym rządowym projekcie zaostrzającym kary.
1: A ten najważniejszy zapis oznacza, że za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szabanach, przy czerwonym świetle, albo wtedy, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, więc zjechania z tego przejazdu, a to takiemu kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące. Żeby takie prawo weszło w życie, musi nad tym projektem, który dzisiaj wyszedł z rządu, zagłosować Sejm. Jak dzisiaj mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, liczą na to, że stanie się to jak najszybciej, cokolwiek to znaczy, ale przed chwilą zerknąłem na sejmowe strony i widzę, że na najbliższy piątek, ten w tym tygodniu, zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu. W Sejmie słyszę też, że opozycja może poprzeć tę zmianę, zatem tutaj nie powinno być problemu z większością, która za takimi zmianami zagłosuje. No i pytanie, co zrobi prezydent? Jeśli nie będzie się wahał, no i szybko podpisze ustawę, to takie nowe przepisy jeszcze w tym roku mogłyby zacząć obowiązywać, ale rząd ma już kolejne plany zaostrzenia przepisów na przejazdach kolejowych. Te, o których teraz powiem, jeszcze nie są zawarte w tej dziś przyjętej przez rząd ustawie, projekcie ustawy. Nad tymi przepisami jeszcze ostrzejszymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury. No i jest taki pomysł, by przy skazaniu kierowcy za katastrofę lub spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym taki kierowca miał przynajmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok.
0: No i właśnie, Michale, wspominałem, że byłeś na takim przejeździe kolejowym, gdzie niestety kierowcy nagminnie łamią przepisy.
1: Niestety tak, byłem i niestety zaobserwowałem to, co mówisz, że jest tam bardzo niebezpiecznie, że kierowcy łamią przepisy. Taki przejazd jest w Warszawie, w Rembertowie, przy ulicy Cyrulików. Na razie w naszym kraju jest zaledwie 10 urządzeń, które rejestrują wjazd na czerwonym świetle. To są tak zwane red lighty. To jest taki system, który jest zainstalowany na przejazdach kolejowo-drogowych. On jest dobrze okamerowany. No i tylko w tym roku od stycznia do końca sierpnia zarejestrowano około 4,5 tysiąca takich wykroczeń. Najwięcej jest ich właśnie w Warszawie i właśnie na ulicy Cyrulików. A z danych za 2024 rok wynika, że na 12 tysięcy wjazdów na takich przejazdach na czerwonym świetle aż 5 tysięcy przypadło właśnie na ten jeden przejazd warszawski. Czemu on? To za chwilkę wyjaśnię, ale najpierw pewne przypomnienie. Jeśli dojeżdżacie do przejazdu kolejowego i widzicie migające światło czerwone i słyszycie taki dźwięk, no to musicie się koniecznie zatrzymać, nawet jeśli rogatki nie są jeszcze opuszczone. Kto po tym sygnale dźwiękowym i świetlnym wjeżdża na przejazd, to od razu jest rejestrowane przez system Red Light. No i na tym przejeździe w Rembertowie ruch jest ogromny i też bardzo dużo jest tych, którzy zostali zarejestrowani właśnie przez te kamery. Ogromny jest też ruch na torach. No i o tym przekonują się też kierowcy, którzy po prostu są zmuszeni do tego, żeby tamtędy przejeżdżać. Czasami czekają nawet kilkanaście minut. To denerwuje. Niektórym puszczają nerwy i przechodzą pod szlabanami, a czasem kierowcy wjeżdżają w ostatniej chwili.
2: Czemu zrobiłem? Bo po pół godziny oczekiwania na przejeździe.
3: Czasami było tak, że tylko na 2 minuty się ten szlaban unosił i człowiek chciał, żeby po prostu jak najwięcej samochodów dało radę przejechać.
1: Nie było takiej myśli, kurczę, a może mnie ten pociąg jednak puknie?
3: No jednak się patrzy, mimo to, że szlaban idzie w tą czy w tą, to się patrzy, no bo bez używania mózgu się jeździć samochodem nie da.
1: Powiem Państwu, że tak tutaj jestem już od ponad godziny. Patrzę, jak szybko te pociągi przyjeżdżają. Czasami prawie się ich nie da zauważyć.
2: Czasami tak, dlatego nie wjeżdżamy na totalnie czerwonym świetle, ale załóżmy, jak już szlabanik już, prawda, no i jeszcze można było przejechać, więc się jechało.
1: Zdążę, zmieszczę się.
2: Ale oczywiście, że się zmieszczę, dlatego że ten szlaban był zamykany regularnie 10 minut przed przyjazdem jakiegokolwiek pociągu, przejazdem, no i otwierany z 5 minut po przejechaniu wszystkich pociągów, jakie mogły. Także to było regułą, ten czas bardzo wydłużony.
1: No, są tacy, którzy próbują, nawet na ostatnią chwilę, no bo to takie niepełne czerwone, no ale nie wszyscy tak robią. Zapytałem jedną z kierujących, dlaczego ona akurat zgodnie z przepisami zatrzymała samochód, jak tylko zaczęło migać czerwone światło przed przejazdem kolejowym. No i przyznam szczerze, że jej kolejne odpowiedzi nieco mnie zaskoczyły.
4: Nie chcę dostać mandatu.
1: Czy zobaczyła pani faceta z RMF-u?
4: Nie, po prostu jestem uczulona przez męża, że mam się zatrzymywać.
1: A normalnie, gdyby nie mąż?
4: Nie, też bym się zatrzymała, nie mam tyle pieniędzy na płacenie mandatów.
1: Jeszcze bezpieczeństwo, chyba też ważne, nie?
4: Tak, to też. Jasne, pewnie.
1: Wie pani, że to jest przejazd drogowo-kolejowy, gdzie najczęściej w Polsce dochodzi do łamania przepisów?
4: Słyszałam o tym.
1: Czemu akurat tutaj najczęściej kierowcy łamią przepisy?
4: Bo się ten przejazd nigdy nie otwiera i pewnie każdy chce przejechać. Pewnie dlatego, że wiecznie się tu stoi na tym przejeździe.
1: Nie korciło, że przejść na drugą stronę?
5: Nie, w ogóle. Po ostatnich wydarzeniach w Polsce, no to w ogóle. No uważam, że to jest igranie z losem. To jest skrajna głupota i no, w ogóle zero odpowiedzialności. Brakuje mi racjonalnych argumentów, żeby znaleźć, dlaczego ludzie tak robią.
1: Bo to jest skalkulowane duże ryzyko jednak.
5: No oczywiście, więc no uważam, że takie przejście nie jest warte utraty życia.
1: Trzeba pokornie stać i czekać.
6: No trzeba.
1: Nie wszyscy się stosują.
6: Jak są tacy kamikadze, to ich sprawa.
1: Właśnie, bo to trochę taka misja kamikadze.
6: No dokładnie. Wiem, ile kosztuje mandat, także wolę, ale nie chodzi tylko o pieniądze, tylko o bezpieczeństwo.
1: Czemu ludzie to robią?
6: Pośpiech, po prostu pośpiech. I uda mi się, na pewno mi się uda. Przebiegnę szybko, pociąg odjedzie, tam ktoś czeka, wizyta. Pośpiech, po prostu pośpiech. Tu nie widzę pociągu, tam. No i tak ludzie ryzykują po prostu. Oczywiście jest to naganne, nie powinno mieć miejsca, ale na pewno mimo wzrostu mandatów, innych środków zapobiegawczych, ludzie tacy są, byli, będą.
1: No, przekonamy się, czy rzeczywiście dalej tak to będzie wyglądało. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy, ten projekt zaostrzający karę wyszedł z rządu. Prawdopodobnie dość szybko zostanie przyjęty przez Sejm. Zobaczymy, co zrobi prezydent. No i jeśli te przepisy zaczną obowiązywać, to pytanie, czy to coś zmieni także w zachowaniach kierowców, ale jak słyszeliśmy, też pieszych.
0: Słychać było również i te mądre, bardzo mądre głosy, a zebrał je Michał Radkowski w Radiu RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
7: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
8: Reklama. Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie.
16: Po reklamie.
7: Tak gra Radio RMF 24.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Czy sztuczną inteligencję i różne modele AI powinniśmy lepiej kontrolować? Czy w przyszłości to, co teraz wymyślimy, zwróci się przeciwko nam? Brzmi jak scenariusz filmu fantasy, ale coraz więcej osób związanych z pracami nad sztuczną inteligencją podnosi te wątki. A co na ten temat sądzą eksperci? Posłuchajmy.
1: Czy powinniśmy to bagatelizować? Na pewno nie. Czy powinniśmy mówić o tym w łagodniejszych słowach? Też myślę, że nie. To znaczy, to jest technologia, która rozwija się w tempie do tej pory niezmierzonym. To jest technologia, której granice innowacji, czy granice tego, co powstaje w laboratoriach, zanim zostanie wypuszczone tak naprawdę do szerokiej publiczności, nie jest jeszcze kompletnie znane. I rozwijana przez ludzi, którzy wydają się tkwić w takim permanentnym wyścigu, kto zrobi więcej i lepiej, bez zastanowienia, jakie to będzie miało konsekwencje. Więc hasła, które rzucają, wydają się być abstrakcyjne i lekko oderwane od rzeczywistości, ale myślę, że nie należy ich bagatelizować, nawet jeśli ta forma diagnozy, którą oni stawiają, jest precyzyjna.
2: A da się w ogóle spowolnić pracę nad rozwojem sztucznej inteligencji? To jest możliwe?
1: Tak i nie. Tak, to znaczy wystarczy wejść do każdej firmy, powiedzieć: panowie, teraz, żeby wypuścić model, musicie dołożyć 5 kroków weryfikujących, jakie to będzie miało konsekwencje. Zdefiniujmy sobie, jak weryfikujemy te kroki, jakie one powinny być, jakich konsekwencji obawiamy się najbardziej, i starać się, żeby ta technologia i jej rozwój był trochę bardziej kontrolowany. Nie, ponieważ każdy z nich w momencie takiej dyskusji będzie mówił: no tak, ale nasz zły sąsiad po wschodniej stronie, on nie będzie miał takich kroków, jeśli oni szybciej dojdą do tego słowetnego AGI jako takiej ogólnej sztucznej inteligencji, to my będziemy mieli przechlapane. No i to jest oczywiście wiele różnych wątków, bo to, co, o czym się coraz częściej dyskutuje, to jest na przykład wpływ modeli na bezpieczeństwo i to, że modele potrafią wyjść z piaskownicy i wejść do jakiegoś systemu, mimo to, że są nieproszone, ale jest o wiele więcej w moim odczuciu konsekwencji w dużej skali, jeśli chodzi o to, jakie to będzie miało dla rynku pracy w najbliższych latach, czy co mają robić studenci, którzy właśnie kończą studia.
2: Czy AI to jest kura znosząca złote jaja?
1: To jest trochę tak, że jeśli mamy małą organizację i te rzeczy, które wykonujemy, dzieją się jakimś procesem, nazwanym albo nienazwanym, to najczęściej nie zastanawiamy się, jaki on ma kształt. I teraz próbując wdrożyć jakiekolwiek narzędzie AI-owe, które ma magicznie ten kształt sposobu, w jaki wykonujemy swoje zadania, zmienić, skrócić, poprawić, oszczędzić albo podać, że więcej zarabiamy, to jeśli mamy beznadziejny proces, to osiągniemy beznadziejne rezultaty najczęściej. Moim ulubionym zawsze odniesieniem jest to, że przy wdrażaniu AI najwięcej pomaga kartka i długopis. To trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić, a potem podejmować jakiekolwiek decyzje. Wszystko jest w powietrzu teraz. To znaczy, rynek jest na takim etapie, gdzie projekty bazujące na AI, oferujące super magiczne usługi, za chwilę mogą nie mieć sensu istnienia, ponieważ modele, na których one bazują, będą robiły dokładnie to samo w pakiecie subskrypcyjnym, za które już de facto płacimy. Wiele narzędzi, które istnieje na rynku, które nie ma AI, potrafi bardzo skutecznie rozwiązywać nasze problemy, z którymi się zmagamy, tylko nie mieliśmy do tej pory czasu ich tak naprawdę szukać. No, rozwijanie modeli jest tą rzeczą, którą wszyscy się zajmują i interesują, ale na bardzo wysokim czy najwyższym światowym poziomie potrafi robić to tylko kilka laboratoriów, a wszyscy, którzy próbują zbudować jakąkolwiek formę produktu opartego AI, funkcjonują i niestety robią to w bardzo nerwowym, bardzo szybko zmieniającym się świecie. I ja teraz nie byłbym tak otwarty na to, żeby budować jakiekolwiek proste rozwiązanie w oparciu AI, jeśli nie miałbym tradycyjnie, startupowo, od lat powtarzanej, bardzo dobrze zbadanej potrzeby biznesowej.
0: Z Pawłem Harajdą, zajmującym się wdrażaniem sztucznej inteligencji w firmach, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
0: A ja nazywam się Kuba Śliwiński i bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część wieczoru. Punktualnie o 21:00 zapraszam na fakty, a wy zostańcie z radiem RMF 24.

0: Ogłoszenie
1: o 7 w radiu RMF24.
2: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
3: Nie miałem nigdy konfliktu interesu. Nie czerpałem w jakiś sposób jakieś korzyści z najmu krótkoterminowego. Byłem przygotowany do tego, żeby to unormować.
1: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.
13: Zbliżamy się do godziny 21 i także przenosimy się do Studia Faktów. Te najnowsze ma dla Was Mateusz Bożek.
14: Dobry wieczór, zapraszam. Surowsze kary za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Projekt w tej sprawie przyjął dzisiaj rząd. Później o badaniach drona znalezionego na plaży w Rusinowie, a także o politycznym sztormie w Gdyni. A w faktach sportowych zajrzymy na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Rząd przyjął dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Kto wjedzie na czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Zmiana jest potrzebna, bo kierowcy nagminnie łamią przepisy.
15: Czemu zrobiłem? Bo po pół godziny oczekiwania na przejeździe starałem się wydostać.
16: Patrzę, jak szybko te pociągi przejeżdżają. Czasami prawie się ich nie da zauważyć.
15: Dlatego nie wjeżdżamy na totalnie czerwonym świetle, ale załóżmy, jak już ten szlabanik już, prawda, no i jeszcze można było przejechać, więc się jechało.
17: Czasami było tak, że tylko na 2 minuty się ten szlaban unosił. Człowiek chciał, żeby po prostu jak najwięcej samochodów dało radę przejechać.
14: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski od tych, którzy mimo czerwonego sygnału ruszyli na drugą stronę przejazdu kolejowego przy ulicy Cyrulików na warszawskim Rembertowie. Służby badają drona znalezionego wczoraj na plaży w Rusinowie. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec to najprawdopodobniej najnowszy model rozpoznawczego drona Gerbera, którego testowali Rosjanie.
18: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem. Będziemy wspólnie wyjaśniać i będą tutaj nasze służby współpracować.
14: Maszynę zbadają teraz wojskowi technicy. Ustalą, jakie systemy zostały w niej zamontowane i czy zapisały się w niej jakiekolwiek dane. Polityczny sztorm w Gdyni. Rozpadła się rządząca miastem koalicja, stanowisko stracił przewodniczący Rady Miasta, a prezydent Aleksandra Kosiorek została bez stałej większości w Radzie. O szczegółach nasz reporter Stanisław Pawłowski.
19: Konflikt narastał od miesięcy. Aleksandra Kosiorek wygrała wybory, ale jej środowisko nie miało większości w Radzie, dlatego porozumiała się z Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Bezpośrednią kością niezgody stało się żądanie odwołania jednego z jej wiceprezydentów.
20: Uznałam, że cena, którą miasto i mieszkańcy ponoszą za
3: realizację partykularnych żądań jest za wysoka.
19: Radni z kolei między innymi zarzucali prezydenty, że bez wcześniejszych konsultacji, jak twierdzą, otrzymali projekty zmian w tegorocznym budżecie Gdyni. Aleksandra Kosiarek zaznacza, że nowych koalicji nie będzie.
3: Nie wiemy, czy będzie ciężej, na pewno będzie więcej partnerów do rozmów o mieście.
19: Na wniosek radnego PiS odwołano przewodniczącego.
11: Są już mniejszych formacji, które wszystkie postanowiły, żeby bić większego.
19: Skomentował Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej, po czym zadał pytanie.
11: W jaki sposób będziemy podejmowali decyzje, które wymagają stabilnej większości.
19: Nową przewodniczącą została Beata Zastawna z Gdyni Niezależnej i PSL-u.
12: Wieczorne fakty RMF FM.
14: Kierowcy, od jutra spore zmiany na Krajowej Dziewiątce między Lublinem a Lubartowem. To ze względu na budowę drogi ekspresowej. Utrudnienia pojawią się tuż za węzłem Rudnik.
20: Kierowcy jadąc od strony Lublina wjadą na tymczasowy objazd, on będzie miał około 2,5 km. No i dojadą nim do ronda w Leonowie. To droga z przewyższeniami, miejscami jest wąsko, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, no i o wolniejszą jazdę. Natomiast ta zmiana organizacji ruchu jest konieczna do tego, by móc zacząć pracę przy wykonywaniu drogi ekspresowej w tym miejscu, jednocześnie zachowując ruch między Lublinem a Lubartowem.
14: Wyjaśnia Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
22: Zagłębie Lubin wygrywa w Częstochowie. Miedziowi pokonali w Ekstraklasie Raków 3-2. Końcówka spotkania pełna emocji. Czerwona kartka, rzut karny, kilkanaście doliczonych minut. W tym ostatnim fragmencie spotkania 3 bramki, a ta decydująca padła w 103 minucie. Dośrodkowanie Romana Jakuby z golem na wagę zwycięstwa obrońca Damian Michalski. Trwa teraz pojedynek Korony Kielce z Górnikiem Zabrze. Pierwsza połowa, 34 minuta gry, 0-0 jak na razie. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. W 2029 roku gospodarzem jednej z najważniejszych sportowych imprez będzie stolica Kenii. Nairobi. Zorganizowanie naszych mistrzostw w Afryce po raz pierwszy będzie wydarzeniem historycznym. Nairobi przedstawiło przekonującą i poruszającą kandydaturę. To szybko rozwijająca się, dynamiczna i nowoczesna metropolia, powiedział szef organizacji World Athletics Sebastian Coe. W medalowej klasyfikacji wszechczasów lekkoatletycznych mistrzostw świata, warto to zauważyć, Kenia zajmuje drugie miejsce. Przeprowadzenie audytu i prace nad stworzeniem nowego statutu to najpilniejsze zadania stojące przed władzami PKO. Od wczoraj obowiązki prezesa pełni Marian Kmita. Nasz znakomity olimpijczyk Robert Korzeniowski deklaruje chęć współpracy i, jak mówi, sytuację finansową komitetu może poprawić postawienie na idee i wartości.
23: Bardzo ważne jest to, byśmy budowali dyskusję nie wokół łatania dziur, to jest niezbędne absolutnie, ale wokół wartości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mam nadzieję, że równolegle uda się tę dyskusję w ten sposób prowadzić, by Komitet Olimpijski był taką wartością, wokół której partnerzy publiczni, prywatni będą chcieli z nami robić coś ważnego dla polskiego sportu i dla społeczeństwa.
22: No, Korzeniowski liczy na zaangażowanie gwiazd sportu w sprawy komitetu. Wymienił tutaj choćby Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk, Adama Małysza czy Rafała Sonika.
21: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: Lubicie gry decyzyjne, a może wojenne? Jeśli tak, może się okazać, że to dobry start do kariery w wojsku. Maciej Sas, zapraszam na wrocławski wieczór Radia RMF24 Wrocław, poświęcony właśnie grom wojennym. Skąd to zainteresowanie? Otóż wielka konferencja naukowa poświęcona wykorzystaniu gier decyzyjnych, gier wojennych, rozpoczyna się dzisiaj na Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, a o wykorzystaniu tej, jak mogłoby się wydawać cywilom, nietypowej metody planowania i myślenia strategicznego porozmawiamy z panem majorem Łukaszem Wójciakiem, kierownikiem Zakładu Obrony Terytorialnej w Akademii Wojsk Lądowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu.
0: Wasza konferencja jest naprawdę wielka. Uczestniczą w niej goście z całego świata. No bo tak można powiedzieć, nie tylko z naszego terenu, można powiedzieć, teatru działań.
1: Zdecydowanie tak. W konferencji zapowiedzieli swój udział przedstawiciele prawie 25 krajów z całego świata. Jesteśmy z tego tytułu bardzo zadowoleni, a wręcz dumni, ponieważ udało nam się dotrzeć do każdego środowiska. To znaczy dotarliśmy do środowiska wojskowego, jak i środowiska administracji publicznej, strefy zarządzania kryzysowego, a także do hobbystów gier.
0: Tutaj pan dociera do tego, co jest istotą, właściwie powinniśmy to na początku wyjaśnić. W jaki sposób gry te, z którymi mam do czynienia w cywilu, gry decyzyjne, gry wojenne też, no bo i takie się gra, gry planszowe, akurat środowisko we Wrocławiu chociażby jest bardzo silne w tej dziedzinie. Jak to może przydać się wojskowym, w wojskowym działaniu, wojskowym czy też w zarządzaniu kryzysowym, bo jedno i drugie tutaj państwo tym się zajmujecie.
1: To znaczy różnic wielkich nie ma z tego względu, że samo narzędzie można byłoby w dużym uproszczeniu przyrównać do tego samego. W środowisku hobbystycznym, czy jak to pan wcześniej powiedział, cywilnym, gra, jej podstawowym celem jest to, aby wygrać, być lepszym od innych i to jest jej nadrzędny cel. Dodatkowym celem jest oczywiście cel rozrywkowy, który powoduje to, że ta gra jest angażująca.
0: Ale też ćwiczenie logiki, ćwiczenie umiejętności planowania myślenia strategicznego.
1: Oczywiście, że tak. Niemniej jednak w środowisku cywilnym, czy nazwijmy to środowisku komercyjnych gier, w których sam też kiedyś lata temu zaczynałem, nadrzędnym celem jest rozrywka. To znaczy żadna gra najbardziej pomagająca nam w rozwoju logiki, czy myślenia, czy trenująca nasze zmysły, no nie będzie ciekawa, jeżeli nie będzie wciągająca. Więc każda gra cywilna, hobbystyczna, jej nadrzędnym celem jest to, żeby ona dostarczała rozrywki z tego względu, że będzie grywalna. Jeżeli jest grywalna, to coraz więcej osób po nią sięga, czyli producent, czy pomysłodawca gry osiąga sukces.
0: A jak to w wojsku jest? W wojsku podejrzewam, że podobne zasady i trzeba jeszcze trochę innych efektów, no ale też sukces.

0: To jest ta podstawowa różnica. Gry wojenne nie są grami, które dostarczają rozrywkę. To znaczy bardzo często ich problemem jest to, że nie są wciągające. I uczestnicy tych gier grają czy biorą udział w procesie, ponieważ chcą osiągnąć jakiś inny cel.
1: Po co żołnierz gra w gry wojenne? No wie pan co, w grach wojennych oczywiście tych możliwości, rachunek prawdopodobieństwa pokazuje, że jest dużo, no ale w życiu realnym tych niewiadomych jest jeszcze więcej. Jak to jedno na drugie się przekłada? Znaczy wygrałem w grę wojenną gdzieś tutaj w sztabie, ale potem idę na pole walki. Odpukacz, no ale i tak może być, po to to robicie. I co wtedy? Jak to się przekłada? To ma jakieś przełożenie?
0: Oczywiście, że tak. No, gry wojenne są narzędziem, które z powodzeniem wykorzystywane jest na świecie od prawie 60 lat. Jest taki słynny przykład bardzo poważnej, zaawansowanej gry wojennej, która kosztowała blisko 250 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Zaangażowane w tą grę było kilkanaście tysięcy ludzi. I gra zakończyła się wielką porażką, tak bym powiedział.
1: Dlaczego?
0: Z tego względu, że właśnie gra osiągnęła cel, który osiąga każda gra wojenna. Odkryto tak zwanego czarnego łabędzia. Przybliżając historię, tam doszło do takiej sytuacji, że pomiędzy, nazwijmy to w uproszczeniu, niebieskimi a czerwonymi, czyli dwójką oponentów, została wprowadzona realna sytuacja potencjalnego konfliktu zbrojnego, w którym jedna strona niebieskich, czyli armia nowoczesna, sieciocentryczna, wyposażona w najnowszą broń, a po drugiej stronie czerwoni, armia niedoświadczona, niewyposażona, bez elektroniki, bez nowoczesnej technologii. Dowódcą Armii Czerwonej został emerytowany oficer, generał Korpusu Piechoty Morskiej, generał von Ripper, który...
1: Czyli doświadczony stratek.
0: Oczywiście, że tak. Jeden z największych. I doszedł on do wniosku, że nie ma szans w rozgrywce, w walce z przeciwnikiem, który przewyższa go technologicznie. Więc doszedł do wniosku, że będzie realizował to przy użyciu taktyki, na jaką pozwalają jego zdolności. Okazało się, że stosując podstęp, stosując najprostsze rozwiązania, takie jak przekazywanie meldunków i rozkazów poprzez, nazwijmy to, pocztę pantoflową, czyli kartkę papieru rozwożoną motorkami pomiędzy stanowiskami dowodzenia, używanie różnego rodzaju sygnałów, takich jak znaki, na przykład dymne, co wydawałoby się w tamtych latach całkowitą abstrakcją, okazało się, że wyprowadził w pole niebieskich i doprowadził do wielkiej klęski. I to jest właśnie ten czarny łabędź z tego względu, że Amerykanie, którzy zapłacili za tą grę, przyjęli zapewnik, że czerwony zostanie zmiażdżony, że nie ma szans, że czerwony w jakikolwiek sposób go wręcz rani. Po tej grze przez wiele lat raport tej gry był utajniony, dopiero kilka lat temu został on odtajniony i dzięki temu wszyscy dowiedzieliśmy się o tej całej sytuacji.
1: Wie pan co, przychodzi mi też na myśl, teraz to skojarzyłem, takie coś, z czego słynęli kiedyś polscy brydżyści, no jakby nie patrzeć, to jest też gra decyzyjna, którzy stosowali taktykę silnego pasa tak zwanego, czyli ze słabą kartą też można wygrać. Nie jestem brydżystą, ale wiem, że z tego zresztą wrocławscy świetni brydżyści tak robili. Trochę się to doskonale dopasowuje do tego, o czym pan mówi.
0: Zdecydowanie tak. Oprócz tego, że w Akademii Wojsk Lądowych zajmuję się implementacją gier wojennych do procesu szkolenia, co sam też biorę udział w licznych grach. I to są gry, które są prowadzone na różnych szczeblach, począwszy szczeblach najwyższych, szczeblach operacyjnych i strategicznych w ramach struktur natowskich. Mam takie doświadczenie w tego typu grach, tak jak i w grach, które realizujemy sami jako zakład dla różnego rodzaju instytucji. Chcę zwrócić tu uwagę, że najważniejszą rzeczą w grach wojennych jest to, że po pierwsze ta gra nie angażuje dużych środków finansowych, po drugie czas przeznaczony na tą rozgrywkę pozwala nam zrobić wszystko i właśnie należy zawsze w ramach procesów decyzyjnych w ramach gier wojennych pozbawić siebie pewnej obawy przed porażką. Tylko i wyłącznie odwaga albo podejmowanie decyzji nieszablonowych pozwoli nam sprawdzić, czy one mają sens i czy osiągną założony cel.
1: Czyli tanim kosztem duży efekt osiągnąć. Ale też stawiając na ludzką kreatywność i no, będąc trochę adwokatem diabła też, bo musicie wymyślać, co przeciwnik potencjalnie nawet najgorszego może na polu walki wymyślić.
0: Oczywiście, że tak. To znaczy gra wojenna jest pewną umowną sytuacją, pewną umowną wersją rzeczywistości.
1: Uproszczeniem pewnym.
0: To znaczy nie tyle uproszczeniem, a wizją. Z tego względu, że co ciekawe, jest pewien naukowiec, dr David Banks z King's College, nasz serdeczny przyjaciel, który podczas jednego z wykładów w Wielkiej Brytanii wygłosił właśnie taką tezę, że każda gra wojenna nie jest rzeczywistością. Ona jest wizją rzeczywistości twórcy gry. To znaczy, jeżeli ta gra dotycząca tego samego problemu zostałaby opracowana przez inną osobę, ona byłaby inną wizją rzeczywistości danego twórcy. W związku z powyższym, każda gra jest pewną abstrakcyjną wizją tej rzeczywistości i rezultaty z gier nigdy nie będą rezultatami, które możemy zrealizować w rzeczywistości. To znaczy odpowiedź, którą uzyskamy po grze wojennej, nigdy nam nie da

0: 100% odpowiedzi, ok, proszę wybrać prawą stronę drogi, bo na pewno pan wygra. Jak pan pójdzie w lewą stronę, to pan na pewno przegra. Do tego gry wojenne nas nie doprowadzą.
1: Ale bardziej chodzi o to, żeby zmusić człowieka do kreatywności i myślenia logicznego cały czas.
0: Oczywiście, że tak. To jest cały clue tego narzędzia, z tego względu, że to, co zauważamy podczas zajęć z naszymi podchorążymi w Akademii Wojsk Lądowych, proces decyzyjny, który ich dotyczy w ramach wojskowego procesu decyzyjnego oraz sytuacji, w których są stawiani jako przyszli dowódcy plutonów, bardzo często tracą oni świadomość sytuacyjną tylko i wyłącznie dlatego, że są zaangażowani w wypracowanie swojej decyzji. Gra wojenna pozwala im być cały czas wplecionym w proces decyzyjny, to znaczy ich świadomość sytuacyjna cały czas jest aktualizowana dzięki temu, że są w tym procesie bardzo mocno zaangażowani. I dzięki temu, że mogą tą grę rozgrywać, widzą jakie efekty przynoszą ich decyzje, osiągamy dzięki temu dużo wyższe zaangażowanie na zajęciach, a także mamy wiedzę o tym i widzimy to po kolejnych zajęciach, kiedy pójdziemy z nimi, tak jak pan powiedział wcześniej, po grach wojennych na taktykę w pole tak zwane, czyli pójdziemy na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem środków pozoracji czy na strzelnicę, na ćwiczenia w kierowaniu ogniem na przykład, to zauważamy u nich większe zrozumienie tego, co dzieje się na polu walki.
1: I tu na razie stawiamy kropkę w naszych grach wojennych, w rozmowie o nich. Za chwilę do niej wrócimy razem z naszym rozmówcą, z naszym przewodnikiem po tej trudnej sztuce, choć niektórzy powiedzą, że wcale nie trudnej, ale możemy się spierać. Czyli gier wojennych z panem majorem Łukaszem Wójciakiem, kierownikiem Zakładu Obrony Terytorialnej Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Winna.

0: We wrocławskim wieczorze wracamy do naszej rozmowy o grach wojennych, bo konferencja na ten temat toczy się akurat w Akademii Wojsk Lądowych. Maciej Sas, zapraszam na kolejną część naszej rozmowy z panem majorem Łukaszem Wójciakiem, kierownikiem Zakładu Obrony Terytorialnej. To, co państwo robicie, ma też przełożenie na sytuacje kryzysowe, które wojsko też ma pod swoją kontrolą i krótko, to też trenujecie takie rzeczy, prawda? W ramach gier wojennych.
1: Powiem w ten sposób. Proces decyzyjny, który realizowany jest w ramach procesu decyzyjnego wojskowego, nie różni się niczym od każdego innego procesu decyzyjnego. Gry wojenne są, bardzo lubię ten zwrot, takim laboratorium porażki. To znaczy, w ramach gier wojennych można przećwiczyć każdy scenariusz.
0: Nic to nie kosztuje albo niewiele.
1: To przede wszystkim już o tym mówiliśmy. Niemniej chcę zwrócić uwagę, że możemy rozstrzygnąć każdy najbardziej błahy i najbardziej zaawansowany problem. Możemy rozstrzygnąć problem dotyczący, dla przykładu, co wydarzy się z infrastrukturą krytyczną państwa polskiego w momencie wielkoskalowego ataku takiego, a nie innego, lub działań hybrydowych, lub jeżeli tylko i wyłącznie chcielibyśmy to przetestować bez angażowania środków, możemy przetestować niewielki incydent i sprawdzić, w jaki sposób procedury wewnątrz naszej organizacji zadziałają i w jaki sposób te procedury funkcjonują. Z tego względu, że profesjonalna gra wojenna polega na tym, że angażujemy rzeczywiste struktury, rzeczywiste procedury i prawdziwych ludzi. I dzięki temu możemy sprawdzić, czy to, co opracowaliśmy, zda nasz stres test. A dopiero po tym, wyciągając pewne wnioski, możemy przygotować pełnoprawne ćwiczenie, no nie chcę powiedzieć taktyczne, ale ćwiczenie praktyczne z zaangażowaniem różnego rodzaju służb czy środków, jak niejednokrotnie widzieliśmy. Uważam i jestem przekonany, że dla przykładu zarządzanie kryzysowe, które akurat w naszym pięknym Dolnym Śląsku jest tematem od wielu, wielu lat podnoszonym i poruszanym wielokrotnie.
0: Na bieżąco, tak.
1: Ja pochodzę ze Stronia Śląskiego, więc jestem doświadczony jak i w 97, tak i w 24 roku, więc doskonale sprawę wiem, widziałem, jak się to odbywa i jako żołnierz, oficer obecnie Akademii Wojsk Lądowych doskonale wiem, że proces gry wojennej mógłby takiej administracji gminnej bardzo pomóc.
0: A takie rzeczy pan też na przykład inscenizuje, próbuje pan to robić, przekazać chociażby, macie te związki z cywilnymi służbami, z cywilnymi instytucjami?
1: Oczywiście, że tak. To znaczy, tak jak już powiedziałem wcześniej, jako Zakład Obrony Terytorialnej Akademii Wojsk Lądowych i wykładowcy, którzy w tym zakładzie pracują, realizujemy szereg różnego rodzaju przedsięwzięć dodatkowych, które zdecydowanie wykraczają poza nas proces dydaktyczny. To znaczy prowadzimy zaawansowane gry wojenne dla różnych instytucji, dla organizacji czy firm z zakresu zarządzania kryzysowego i oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie i do dyspozycji.
0: Tak naprawdę to, co przygotowujecie, może pomóc w podejmowaniu decyzji i chociażby w zminimalizowaniu strat, co często jest kluczową sprawą w takim przypadku. Bo powodzi na przykład nie jesteśmy w stanie zatrzymać, ale możemy sprawić, że ona będzie mniej kosztowała, mówiąc trywialnie.
1: Oczywiście, że tak. I wracając jeszcze raz do tych absurdów czy abstrakcji, które byśmy całkowicie wykluczyli. Tamę w Stronie Śląskim ja osobiście znam doskonale. To znaczy nie jeden raz na niej spędzałem długie godziny wieczorami, czy to jeżdżąc na rowerze, czy chodząc na spacery. I gra wojenna pozwoliłaby nam zagrać hipotetyczny scenariusz, w którym założylibyśmy, co w momencie, kiedy taka tama uległaby zniszczeniu. Co się wydarzy? W jaki sposób zareaguje administracja? Co należałoby zrobić?
0: Czyli jakimi rzeczami dysponuje? Jakimi zasobami? Które może wykorzystać szybko, a które nie będą tak szybko wykorzystane?
1: Dokładnie tak, czyli wracając do tematu, można powiedzieć, że mogliśmy zagrać hipotetyczny scenariusz, w którym właśnie taka tama ulega destrukcji, a następnie sprawdzić, gdzie należałoby szukać rozwiązań, ewentualnie gdzie należałoby szukać poprawy w ramach tego, co pan powiedział, czyli uruchamiania środków, jakich zasobów potrzebujemy, gdzie są braki, co należałoby zrobić. I to dotyczy wszystkiego. To dotyczy totalnie wszystkiego. No, szykujemy się do pewnego dużego wydarzenia. Na chwilę obecną to są plany, ale mamy takie zakusy, żeby przygotować dużą, bardzo dużą grę wojenną, która będzie dotyczyła poważnego szczebla i poważnej skali, w ramach której chcemy przetestować pewne rozwiązania dotyczące funkcjonowania całego kraju na wypadek
0: W.
1: Nie powiedziałbym, żeby na wypadek W, z tego względu, że jak pan doskonale widzi, z mojej perspektywy dydaktycznej mogę powiedzieć, że wojna dzisiaj ma całkowicie inną definicję i dzisiaj wojny toczone są w zupełnie inny sposób, niżeli czytamy w książkach.
0: Specjalnie o tym powiedziałem, bo chcę jeszcze jedną rzecz zapytać. te scenariusze, o których bardzo często się mówi, też wywołują taką dyskusję i często pojawiają się doniesienia. Rosjanie przetestowali jakiś scenariusz ataku na, nie wiem, na Polskę, na Przemyk Suwalski, na Estonię. Polacy przecież wszyscy to testują, bronienie się przed kimś i atakowanie kogoś. To tajemnica Poliszynela. Więc takie scenariusze w wojsku też są opracowywane. Co się stanie, jeżeli ktoś nas napadnie, jeżeli będzie musieli odeprzeć atak, w jakiej sytuacji i tak dalej. Wiem, że nie o wszystkim panu może mówić, jasne.
1: Dostaję trudne pytanie.
0: Mówmy ogólnikami.
1: Oczywiście, że tak. To znaczy, na pewno tak jest i jestem tego pewien, że tego typu scenariusze są, zresztą muszą być. Tutaj nie ulega to żadnej wątpliwości. I jestem też pewien i jestem w 100% przekonany, że w ramach tych scenariuszy prowadzone są też gry wojenne, z tego względu, że nie jest tak, że w Wojsku Polskim gry wojenne nie istnieją. One są. One funkcjonują na odpowiednich szczeblach, mają specjalne procedury, są na ten temat właściwe dokumenty doktrynalne, które regulują ten proces. Naszą ideą jest to, aby te gry wojenne sprowadzić do najniższego szczebla, a następnie zbudować kompetencje od najniższego szczebla do najwyższego, żeby przyszli dowódcy, czyli nasi podporucznicy po Akademii Wojsk Lądowych, którzy kiedyś zostaną generałami, żeby oni o grach wiedzieli już wcześniej, a nie dopiero jak zaczną zajmować poważne, wysokie stanowiska.
0: Żeby ich wykształcić, ale wie pan, to się zbiega z tym, co robią ludzie, z którym będę jeszcze rozmawiał, żeby uzupełnić naszą rozmowę, ucząc dzieci w szkołach na przykład myślenia strategicznego, ucząc ich gier decyzyjnych. Ja to widziałem. Te dzieciaki są strasznie zaangażowane, ogromnie zaangażowane i świetnie to wykorzystują w codziennym życiu potem. No więc, jeżeli jeszcze na dodatek dodamy to, czego, jak pan powiedział sam, brakuje w grach wojennych, a więc tego elementu zaangażowania, tej nagrody tak naprawdę, że chce się grać, nie tylko muszę, ale też chcę, no to byłoby świetnie. Będziemy mieli lepiej przygotowanych generałów.
1: Zdecydowanie tak. Ja może zwrócę uwagę tu na jedną rzecz. Obecne czasy charakteryzują się wzrostem bardzo wielu rzeczy. Nie chcę wchodzić w tematy gospodarcze, ale w bardzo dużym uproszczeniu szkolenie wojskowe i każde szkolenie kosztuje bardzo dużo. To są środki przeznaczone na amunicję, to są środki przeznaczone na paliwo, na sprzęt, na
0: całą logistykę.
1: Oczywiście, to są horrendalnie wysokie pieniądze i tak samo jest z administracji cywilnej. Żeby zorganizować pełnoprawne ćwiczenie z ewakuacją budynku, z przyjazdem zastępu straży pożarnej, jeszcze do tego chcielibyśmy użyć, nie wiem, śmigłowiec, uruchomić inne służby, no to musimy się liczyć z ogromnymi pieniędzmi. Gra wojenna, tak jak pan powiedział, to jest kuźnia, która pozwala nam przećwiczyć ten proces bezkosztowo, a nasze umysły, nasze procedury, nasze zmysły są trenowane dokładnie tak samo, jakbyśmy realizowali ćwiczenie na żywo. I to jest przewaga gier wojennych, to jest to, czego szukamy i to, nad czym pracujemy w Akademii Wojsk Lądowych. Dzisiaj na planszy, w dużym uproszczeniu, na planszy gier wojennych przyszłości te działania i te decyzje będą owocowały lepszymi decyzjami na realnym polu walki, którego oczywiście nie chcielibyśmy doświadczyć.
0: No ale skoro chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, to dobrze by wiedzieć takie rzeczy, dobrze je robić. A to, co słyszymy za nami, w naszym otoczeniu, to jest promocja nowych oficerów, którzy właśnie zostali promowani w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, więc Orkiestra Wojsk Lądowych gra tutaj. Jeszcze kończąc ten wątek. Tak samo jak żołnierze muszą ćwiczyć swoją sprawność fizyczną, no to tę sprawność umysłu doskonale się te gry wojenne wpisują w to.
1: No, dotyka pan kolejnego bardzo ważnego aspektu, z tego względu, że samo podjęcie decyzji w realiach realnego konfliktu, czy w ramach decyzji, w ramach problemów, które dzieją się w dużym tempie, to jest kolejne wyzwanie. Jako weteran misji zagranicznych tak samo wiem, że w pewnych momentach nie ma czasu na podjęcie decyzji. Musi się podjąć. I dowódcy mają to tyle trudniej, że oni nie podejmują decyzji, czy on schowa się za ukryciem i będzie zdolny do działania, tylko jego decyzje wpływają na to, co zrobi jego pododdział. To znaczy, czy jego pododdział zrealizuje postawione przed nim zadanie?
0: Czy przetrwa?
1: Czy przetrwa? I czy to zadanie w ogóle wykona? Czy będzie zdolny do kolejnego manewru? Więc decyzja dowódcy to jest decyzja, która ma wpływ przede wszystkim na przeżycie pododdziału. W związku z tym,
0: im lepiej wytrenowany jego mózg, tym lepiej dla pododdziału.
1: Tak, tym bardziej, że nowoczesne pole walki, jak obserwujemy choćby na terenie Ukrainy, decyzje podejmowane na współczesnym polu walki to są decyzje, na które dowódca plutonu, szczególnie ten oficer walczący bezpośrednio na polu walki, nie ma czasu. a decyzję musi podjąć.
0: Automatyzm potrzebny.
1: Nie ma sztabu ludzi, którzy mu tą decyzję pracują. On musi podjąć decyzję, ona musi być słuszna. I im lepsza świadomość sytuacyjna, im lepiej zrozumiane przez niego procedury, im lepsze wytrenowanie, im więcej godzin spędzonych na taktyce w polu, im więcej zajęć w ramach treningów i im więcej przedsięwzięć, takich właśnie jak procesy decyzyjne w ramach gier wojennych, tym uważam lepsze decyzje w przyszłości.
0: A o grach wojennych rozmawiał z nami pan major Łukasz Wójciak, kierownik Zakładu Obrony Terytorialnej w AWL-u. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dodam tylko jeszcze, że może każdy z nas zechce spróbować tego samego w wersji dla początkujących cywilnej. Za chwilę zapytam o to wrocławskich znawców takich gier, więc zostańcie z nami.

0: Państwa, wrocławski wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas i dzisiaj rozmawiamy o grach wojennych, o grach decyzyjnych, o grach strategicznych. Wspomnieliśmy wcześniej, że odbywa się wielka konferencja międzynarodowa na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, ale jak się okazuje, te gry są dostępne nie tylko dla wojskowych, wręcz przeciwnie. Wszystko zaczyna się w cywilu, zaczyna się często w młodszym wieku. I żeby to pokazać, poprosiłem o rozmowę Macieja Smiatacza, prezesa Stowarzyszenia Druga Runda. To jest stowarzyszenie, które zajmuje się propagowaniem edukacyjnych aspektów gier planszowych i od lat pracuje z różnymi ludźmi, od najmłodszych do najstarszych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Pracując z dziećmi, widzisz, że te gry mają jakiś sens taki głębszy, to znaczy co się zmienia w myśleniu, w podejściu do przede wszystkim chyba związków przyczynowo-skutkowych, no bo tu o tym rozmawiamy i traktowaniu tego u tych młodych ludzi.
1: Nie tylko zmienia się to, nie tylko zmienia się jakieś pojmowanie zakresu przedmiotów ścisłych czy przedmiotów humanistycznych, ale zmienia się też sama psychika dzieci, które zaczynają sobie nagle radzić ze stresem, zaczynają sobie radzić z porażką.
0: A to wielki problem chyba, porażka, prawda?
1: To jest chyba wielki problem i myślę, że nie tylko u dzieci, że wielu dorosłych, zresztą myślę, że my też wiele razy w swoim życiu przerabialiśmy takie historie, gdzie z czymś sobie nie potrafiliśmy poradzić, a gry w tym w pewien sposób pomagają. Oczywiście musimy pamiętać o tym, to jest tylko narzędzie. Narzędzie w całym procesie, które można wykorzystać, które może być dodatkowym bodźcem, ale na pewno nie głównym elementem.
0: Tak, ale mówisz tutaj, że to można wykorzystać. Jak to wykorzystać? To znaczy przy pierwszej rozgrywce denerwują się, płaczą, bo przegrałem, potem jest inaczej? Zmienia się to?
1: Zmienia się, bo dzięki temu, że my pokazujemy im te gry, my im je tłumaczymy, my pokazujemy po przegranej rozgrywce, zobacz, tu zrobiłeś taki błąd, a mogłeś rozegrać to w ten sposób. Wtedy ktoś by musiał zrobić coś innego. Pokazujemy, że ten proces decyzyjny właśnie zaczyna się już w naszej głowie, tak? Oczywiście bardzo dużo zależy od poczynań innych graczy, ale też jesteśmy w stanie dobrać do tego odpowiednie gry. No i proszę zauważyć, tutaj mówimy o Akademii Wojsk Lądowych, no dość poważnej uczelni, gdzie zaraz będą oficerowie Wojska Polskiego.
0: A potem zostaną naszymi generałami na przykład?
1: Trzymam kciuki za wszystkich adeptów jak najbardziej. I proszę Państwa, tam takie gry są wykorzystywane, no ale przecież one nie tam się zaczynają. Właśnie to, co powiedziałeś na początku. My zaczynamy dużo wcześniej. Każdy pamięta jakieś rozgrywki, nie wiem, Chińczyka w Eurobiznes. Oczywiście gry bardzo losowe i tak dalej, ale tych gier jest cała masa. My sami dysponujemy biblioteką już za momencik ponad 3000 różnych tytułów.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteś rekordzistą, jeżeli chodzi o liczbę posiadanych gier? Chyba w Polsce już nawet.
1: Myślę, że ja nie, bo to już nie są tylko moje prywatne gry, to jest zasób naszej organizacji, który wykorzystujemy chociażby prowadząc Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Chopina 9 we Wrocławiu.
0: Dobrze o tym wspomniałeś, to jest miejsce, gdzie też można stawiać pierwsze kroki. Każdy może przyjść i spróbować gier strategicznych, gier decyzyjnych, gier losowych, trochę gier wojennych, jakby się uparł, ale do tego zaraz wrócimy.
1: Nawet nie musi się upierać, bo myślę, że tutaj również z AWL-em moglibyśmy im pokazać parę takich tytułów, z których chętnie by korzystali w swoich zajęciach dydaktycznych, nie chwaląc się, bo być może je znają, ale tak i tu ciekawostka. My już z AWL-em mieliśmy okazję się poznać swego czasu poprzez studentów, którzy na tamten czas prowadzili koło gier strategicznych właśnie na tej uczelni. Przyszli do nas wypożyczyć parę tytułów, pokazać tam właśnie swoim też prowadzącym, jak to wygląda, i do tej pory niektórzy z nich z nami zostali.
0: Czyli tak naprawdę wyuczyliście ich, czy wytłumaczyliście zasady niektórych gier, no bo wiadomo, że w grach planszowych, szczególnie w tych skomplikowanych, jeżeli się dobrze instrukcji obsługi nie wyjaśni, to potem są kłopoty.
1: Nie będę tutaj dopisywał sobie zasług, absolutnie. My im po prostu pokazaliśmy, że coś takiego jest. Daliśmy im to, żeby sobie mogli sami to wypróbować, z tego skorzystać. Wiemy, że na pewno grali, bo też widzieliśmy jakieś tam fotorelacje, też wiemy od nich, że im się to podobało, ale na pewno to, co robią teraz, jest świetną rzeczą, bo naprawdę te gry można wykorzystać nie tylko u dzieci, tak jak mówiłem na początku, nie tylko właśnie na Akademii Wojsk Lądowych. My sami prowadziliśmy taki pilotażowy program ze studentami na Uniwersytecie Przyrodniczym, ale też wykorzystujemy, wiele razy nam się zdarzyło wykorzystywać te gry wśród menadżerów, dyrektorów, kierowników, nawet w korporacjach, gdzie w zależności od tego, jaki efekt chcemy grami planszowymi osiągnąć, dobiera się odpowiednie tytuły, żeby nad nimi pracować. No a z takich ostatnich rzeczy to mogę powiedzieć razem jednym z ostatnich takich działań, chociażby, które prowadziliśmy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, były takie zajęcia antyprzemocowe, gdzie pokazywaliśmy właśnie dzieciom i młodzieży, bo to też licea były w to wciągnięte, technika, inne placówki edukacyjne we Wrocławiu, że ważny jest ten element rozpoznania intencji współgraczy, zobaczenia ich reakcji, pogodzenia się właśnie z porażką, czy próba wytrzymania gry pod jakąś presją, jakąkolwiek, bo tutaj w zależności od tego, jaki tytuł wykorzystywaliśmy, to czy była czy presja czasu, czy presja innych zawodników na to, żebyśmy coś tam w miarę szybko zrobili.
0: Typowa gra decyzyjna.
1: Tak, bo myślę, że generalnie każda, no bo dobrze, może nie każda, ale większość gier planszowych polega na jakiejś decyzji, więc na pewno tak i to na pewno rozwija, także każdy, to jest właśnie piękne w grach planszowych, dlatego jest to moim hobby od grubo ponad 20 lat, że każdy tutaj może znaleźć coś fajnego dla siebie. Jeżeli szukamy rozrywki, po prostu pobawić się, spędzić czas, ale proszę Państwa, w towarzystwie, między nami, to czego nam teraz bardzo często brakuje, ale też możemy się czegoś z tego nauczyć.
0: No a poza tym jeszcze inne rejony mózgu pracują. Trenujemy mózg tak samo jak mięśnie, no bo nie ma co ukrywać, że w wielu grach planszowych, oczywiście chodzi głównie o to, żeby być z innymi, żeby towarzysko się spełniać, ale to też trening poważny dla mózgu.
1: Na pewno tak i na pewno wymagający, przynajmniej przy niektórych tytułach, czy tak jak tutaj zaczęliśmy od gier wojennych, no to tam nasz mózg już wchodzi na takie obroty, które myślę wielu słuchaczom jakby spróbowali, to mogłoby, jak to się mówi kolokwialnie, zwoje w mózgu wyprostować, bo naprawdę nie jest to łatwa rzecz.
0: Do tego zaraz wrócimy. Ja tylko jedną rzecz wyjaśnię, bo tutaj słyszycie odgłosy rozmaite w naszym otoczeniu, a to dlatego, że rozmawiamy w Parku Tarnogajskim, w którym właśnie Stowarzyszenie Druga Runda prowadzi zajęcia związane z aktywnością fizyczną, ale też aktywnością związaną z grami planszowymi, więc każdy tu może przyjść zagrać. A naszym gościem jest prezes tego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Druga Runda, Maciej Smiatacz. Maćku, wspomniałeś o tych grach wojennych, czyli gry wojenne typowo planszowe też są dla cywili dostępne, tylko zdaje się, to nie są najbardziej popularne z wszystkich gier. Dlaczego?
1: Są dostępne jak najbardziej. Dlaczego nie są dostępne? Po pierwsze...
0: Dlaczego nie są łatwe?
1: Dlaczego nie są łatwe? Bo są bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o reguły. Większość gier, z którymi pewnie część słuchaczy się spotkała wielokrotnie, czy jest to Carcassonne, czy jest to Catan, czy jest to Wsiąść do pociągu, to już są tak znane tytuły, jak jakieś znane marki napojów w sklepach, które nie musimy lubić, ale wszyscy znamy. W związku z tym z grami wojennymi jest troszkę inaczej. Jest to bardzo duża nisza, jeżeli chodzi o gry planszowe. One są ciężko dostępne, wydawane w małych nakładach, bardzo często nawet niedostępne w języku polskim, co tworzy jakąś barierę językową, no bo chcąc poznać grę, która ma 20, 30, 40 stron instrukcji samej.
0: Żeby zacząć, trzeba się przez to przebić.
1: A jeszcze w innym języku, no to i to języku specyficznym, bo tutaj już wchodzimy w taki język, można powiedzieć, branżowy i tutaj na pewno osoby, które są, nie wiem, prawnikami, lekarzami, budowlańcami też mają swój język branżowy, tak samo jest w grach planszowych. I tutaj dla wielu osób jest to dość dużą barierą, bardzo często nieprzekraczalną. Dlatego my też akurat w naszej bibliotece wielu takich gier nie mamy, ale tutaj powiem ciekawostkę, jedną z takich moich ulubionych gier wojennych, w które grałem. Gra nazywa się Napoleon's Triumph. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły fabuły, ale proszę Państwa, ciekawostka, tam nie ma ani jednej karty, ani jednej kostki.
0: No to jak się gra?
1: A no właśnie, jak się gra. I tutaj wracamy do tego, co usłyszymy zapewne na AWL-u, że tutaj jest tylko i wyłącznie proces decyzyjny. Są związki przyczynowo-skutkowe między tym, co zrobi drugi gracz, jakie jednostki wykorzysta do czego i tym, co zrobimy my.
0: Jeszcze jednym miejscem, gdzie będzie można co roku spróbować swoich sił, jeżeli chodzi o gry planszowe, między innymi te, o których mówimy, czyli decyzyjne, jest festiwal, który organizujecie i on w listopadzie będzie. Będzie każdy mógł przyjść, zobaczyć, sprawdzić, spróbować, zapytać.
1: I to całkowicie za darmo. Tutaj też we współpracy z gminą Wrocław, Stowarzyszeniem Tratwa, organizujemy Wrocław Games Fest, czyli Międzynarodowy Festiwal Gier Planszowych, 7-8 listopada, wstęp darmowy, gdzie cała nasza biblioteka jest do Państwa dyspozycji. My i nasi wolontariusze są do dyspozycji, także na pewno doradzimy, pokażemy, jak będzie czas, to wytłumaczymy i można tego wszystkiego spróbować.
0: A warto? Z tego, co mówisz, warto.
1: Mnie to wciągnęło i myślę, że w moim gronie osób, które mnie otaczają, też bardzo dużo ludzi zaraziłem tą pasją, tym hobby i niektórym tak zostało.
0: Jeszcze jedno. A byłbyś w stanie, na przykład, gdybyś się umówił na taką małą rozgrywkę z, jak słyszę, świetnymi zawodnikami, jeżeli chodzi o gry wojenne z Akademii Wojsk Lądowych naszej, stanąłbyś z nimi w szranki?
1: Przyjmuję wyzwania. Jak to mówią teraz w slangu młodzieżowym, challenge accepted, w związku z tym czekam.
0: Na propozycję. Ale jak słyszeliśmy, każdy może spróbować. Wiem już, gdzie można, czyli jeszcze raz przypomnij, CAL na ulicy Chopina, tak?
1: Centrum Aktywności Lokalnej, ulica Chopina 9A we Wrocławiu, lub Wrocław Games Fest, 16 edycja, 7-8 listopada, czasoprzestrzeń, ulica Tramwajowa 1-3.
0: Po takim treningu być może ktoś potem trafi na AWL, zostanie oficerem, zostanie generałem, to wie. Tak czy inaczej, jak słyszymy, każdy może spróbować gier wojennych, chociażby w mikroskali. Wrocławski Wieczór Radia RMF 24 właśnie w tym momencie kończymy, no bo pora na jedną rozgrywkę gier wojennych. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
11: Po reklamie.
13: Słuchacie radia RMF 24. Fakty już niebawem.

0: Dobrego i spokojnego wieczoru, Darek Maciborek. Do usłyszenia i zapraszam na fakty od 22 w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Krajowej Ósemki na Dolnym Śląsku. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Po dwóch dniach paraliżu lotnisko w Katanii na Sycylii wznawia połączenia. W faktach także najnowsze dane o inflacji, która idzie w górę. Co najmocniej uderza w nasze portfele, to sprawdził dziennikarz RMF FM. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej Ósemce na Dolnym Śląsku w Przeżyczynie Zdroju. To odcinek Ząbkowice Śląskie - Niemcza. Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym. Droga jest tam zablokowana. Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało otwarte po prawie dwóch dniach paraliżu z powodu aktywności wulkanu Etna. Wznowiono przyloty i odloty. Jednocześnie władze portu ponowiły apel, by pasażerowie przed przyjazdem na lotnisko upewnili się co do statusu swojego lotu. Kilometry od bazy lotniczej Wunstorf koło Hanoweru w Niemczech znaleziono szczątki drona, poinformował dziennik Bild. Nie wiadomo, do kogo należał bezzałogowiec, który rozbił się na terenie niezamieszkanym. Na miejscu wciąż pracują służby, które zabezpieczają i będą analizować części drona.
2: Inflacja w faktach RMF FM.
1: Drożeją paliwa i opał, potaniały za to niektóre produkty spożywcze. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o inflacji. W sierpniu ceny rosły w tempie 3,4% w skali roku. Co najmocniej uderza w portfele Polaków, to wie dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Szczególnie obciążające dla budżetów domowych są wizyty na stacjach paliw. Benzyna w ciągu roku podrożała o 20%, a olej napędowy o 30%. Na szczęście wysokie ceny transportu jeszcze nie przełożyły się na ceny w sklepach. Na niektórych półkach wręcz przeciwnie. Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej. Ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę. Analitycy obawiają się jednak, że to dopiero początek rozpędzania się inflacji przy coraz droższych paliwach. Na koniec roku inflacja może zbliżyć się już do 5%.
1: Rywalizujące ze sobą w sektorze sztucznej inteligencji firmy OpenAI, Anthropic i Google podjęły współpracę w kwestii bezpieczeństwa AI. Według agencji AFP firmy zabiegają o utworzenie organu, który nadzorowałby zagrożenia, jakie może stworzyć sektor sztucznej inteligencji. Czy sztuczna inteligencja może zagrozić ludzkości?
4: Czy powinniśmy to bagatelizować? Na pewno nie. Czy powinniśmy mówić o tym w łagodniejszych słowach? Też myślę, że nie. To znaczy, to jest technologia, która rozwija się w tempie do tej pory niezmierzonym. To jest technologia, której granice innowacji czy granice tego, co powstaje w laboratoriach, zanim zostanie wypuszczone tak naprawdę do szerokiej publiczności, nie jest jeszcze kompletnie znane i rozwijana przez ludzi, którzy wydają się tkwić w takim permanentnym wyścigu, kto zrobi więcej, lepiej, bez zastanowienia, jakie to będzie miało konsekwencje.
5: Im częściej korzystamy z modeli sztucznej inteligencji, tym sami się trochę przyczyniamy do jej rozwoju?
4: Tak, zdecydowanie. Tylko to dzieje się na dwóch płaszczyznach. To, ile narzędzie, z którego korzystamy, wie o nas i w naszym konkretnym przypadku, naszej konkretnej firmy i nas, jako, nas samych, jako konkretnego Jana Kowalskiego i tej dużej skali, która jest trochę już w przestrzeni łódki, która odpłynęła, to znaczy OpenAI czy ChatGPT zbliżają się do miliarda użytkowników tygodniowo. To nie jest już skala, którą jesteśmy w stanie zatrzymać.
1: Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Pawłem Harajdą, zajmującym się wdrażaniem sztucznej inteligencji w firmach. Opóźnia się rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy problemem jest brak pieniędzy? O to Piotr Salak zapyta jutro w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24 wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka. Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM 7:30 będzie z kolei wicemarszałek Sejmu, poseł i lider Konfederacji Krzysztof Bosak.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Górnik Zabrze prowadzi z Koroną Kielce w meczu Ekstraklasy. To już 76. minuta. Zabrzanie strzeli gola jeszcze w pierwszej połowie. Peter Federico na liście strzelców. Piłkarskie emocje opadają już w Częstochowie. Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Przesądził gol w 13. minucie doliczonego czasu gry.
7: Jakbyśmy z tego meczu, biorąc pod uwagę, co się wszystko wydarzyło, ile kontrowersji, ile decyzji przeciwko nam, jakbyśmy z tego meczu wycisnęli punkt, to naprawdę byłoby to dzisiaj do zaakceptowania, a tak, no na pewno taka porażka boli.
6: Tak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Na Wyspach dziś pojedynki Pucharu Ligi Angielskiej. W grze wielkie firmy. Liverpool gra teraz na przykład z Tottenhamem i prowadzi 1-0. W Hiszpanii Real Madrid gra na wyjeździe z Elche i to jest gra ligowe punkty. Trwa pierwsza połowa i Królewscy prowadzą 1-0. Nowy sezon ruszył w Tauron Hokej Lidze. 10 drużyn w grze Mistrzostwo Kraju. Obrońcy tytułu zawodnicy GKS-u Tychy w pierwszym meczu nie mieli litości dla Podhala Nowy Targ. Wygrali aż 10-1. Ze zwycięstwami także Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice i KH Energa Toruń. Blisko 700 uczennic spotkało się dziś w rzeszowskiej hali pod Promie. Wszystko to w ramach akcji Mistrzynie w Szkołach. To była największa w tym roku odsłona cyklu, w którym z uczennicami spotykają się gwiazdy sportu. Tym razem były to na przykład Joanna Jóźwik czy Sofia Ennaui.
8: Wszystkim tym dziewczynkom pokażemy na swoich przykładach, że sport jest niezwykle ważny, że aktywność fizyczna jest dla naszego ciała nieodłącznym elementem.
9: Nawet mała aktywność właśnie w ciągu dnia to jest naprawdę super ważne. Warto jest w ogóle znaleźć coś dla siebie, co będzie nam sprawiało przyjemność i co zostanie z nami po prostu na zawsze.
6: No, treningowi towarzyszyły rozmowy o zdrowiu, samoakceptacji, hejcie czy realizowaniu marzeń.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
10: RMF 24.

0: Dobry wieczór, Daniel Chawrylenia ponownie z wami. Wtorek powoli dobiega końca. Czas przypomnieć najważniejsze fakty, jakie przyniósł. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Zakończono remont lokalu użytkowego przy ulicy Zachodniej od 1 do 3, gdzie działa Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone przez Serce Szczepina. Prace objęły remont i ocieplenie elewacji, wymianę okien oraz wykonanie izolacji termicznej ścian podziemnych. Koszt inwestycji wyniósł blisko 500 000 zł. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy na montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz wodnej i kanalizacyjnej. Przewidziano także remont chodnika oraz nawierzchni dziedzińca. We Wrocławiu trwają poszukiwania 85-latka. Mężczyzna w poniedziałek po południu opuścił mieszkanie przy ulicy Wyszyńskiego i do tej pory nie wrócił. Zaginiony choruje na Parkinsona i Alzheimera. Ma około 170 cm wzrostu, waży około 85 kg, nie posiada znaków szczególnych. W chwili zaginięcia ubrany był w ciemnozielony sweter, dżinsowe spodnie i półbuty. Jego zdjęcia opublikowała wrocławska policja na swoich mediach społecznościowych. Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z komisariatem policji Wrocław-Śródmieście lub z numerem alarmowym 112. Ponad 2 miliony pasażerów w 3 miesiące. Wrocławskie lotnisko ma za sobą absolutnie rekordowe lato. Od czerwca do końca sierpnia obsłużyło o ponad 14% więcej podróżnych niż rok temu, mówił we wtorek faktom RMF 24 Wrocław prezes portu Karol Przywara.
2: To ponad 2 miliony pasażerów obsłużonych latem we Wrocławiu. 725 tysięcy w samym sierpniu, 713 w lipcu, czyli te rekordowe miesiące, miesiąc po miesiącu na naszym lotnisku. 2 miliony pasażerów to kiedyś obsługiwaliśmy w ciągu roku, w 2012 roku, więc nie tak wcale dawno temu, ale też w tej samej infrastrukturze, którą dzisiaj mamy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany, choć wiemy, że mamy jeszcze trochę do pomy, jeśli chodzi o terminal, więc my musieliśmy naprawdę dokonać wielu starań, żeby ten komfort pasażerów był jeszcze zachowany, choć wiemy, że mamy jeszcze trochę do poprawy.

0: o takich połączeniach.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
2: We wtorek w swoich mediach społecznościowych Ryanair opublikował tajemniczą zapowiedź, która rozbudziła wyobraźnię podróżnych z Dolnego Śląska. W charakterystycznych niebiesko-żółtych barwach linii pojawiło się bezpośrednie nawiązanie do stolicy regionu oraz wymowne hasło Wrocław zbliża się coś nowego. Całość opatrzono paskiem postępu i konkretną datą, środa 16 września, godzina 15. Choć linia lotnicza nie zdradza jeszcze żadnych szczegółów, forma komunikatu typowa jest dla ogłoszeń dotyczących siatki połączeń. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest prezentacja nowych, dotąd niedostępnych tras z wrocławskiego lotniska, powrót popularnych kierunków wakacyjnych lub zbliżający się rozkład lotów na kolejny sezon. Nie można też wykluczyć zwiększenia częstotliwości na najbardziej obleganych trasach, czy nawet zbliżającej się wielkiej akcji promocyjnej na bilety. Port lotniczy Wrocław od lat pozostaje jedną z kluczowych baz Ryanaira w Polsce, a przewoźnik regularnie rozwija stąd swoją ofertę zarówno o kierunki typowo urlopowe na południu Europy, jak i połączenia do głównych europejskich metropolii biznesowych. Wszystkie karty zostaną odkryte już jutro o godzinie 15, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość. W faktach RMF24 Wrocław we wtorek sprawdzaliśmy też, co dalej z planami budowy metra we Wrocławiu. Najnowszy raport przygotowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych studzi emocje. Wynika z niego, że taka inwestycja jest po prostu za droga. Eksperci rekomendują w zamian rozwój kolei aglomeracyjnej i przyspieszenie tramwajów, w tym ich priorytetyzację na skrzyżowaniach. O komentarz poprosiliśmy wiceprezydenta Wrocławia Grzegorza Romana.
3: Metro w ogóle jest nieopłacalne, jeżeli traktujemy w kategoriach finansowych. No metra się dokłada, natomiast nie znam wszystkich uzasadnień. Ja mam gotową koncepcję posadowienia linii stacji kolejowych, którą wykonaliśmy sami. Za miesiąc będzie opublikowana.
4: A są jakieś plany na przyspieszenie linii tramwajowych? Bo taka jest tutaj rekomendacja, żeby odpuścić metro i przyspieszyć tramwaje.
3: Dobrze by było, jakby minister za rekomendacją posłał pieniądze. Wolałbym pieniądze niż rekomendację. Co zrobić, to ja wiem. Ja potrzebuję pieniędzy, żeby to zrobić. Jeśli będzie to tak, że Kraków dostanie na metro, a my dostaniemy równowartość na rozbudowę innych form transportu publicznego, nie mam do pana ministra żadnych pretensji, ale jeśli będzie tak, że Kraków dostanie na metro, a my nie dostaniemy pieniędzy na rozbudowę swojego układu komunikacyjnego, to uznam, że to jest nieuczciwe.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF24 Wrocław.
2: Stara kopalnia w Wałbrzychu po raz kolejny włącza się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja pod hasłem Przez przeszłość dla przyszłości – dziedzictwo w zagrożeniu skupi się na nadawaniu nowego życia obiektom postindustrialnym, mówiła we wtorek w RMF24 Wrocław Magdalena Włodarska z Muzeum Przemysłu i Techniki w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
5: Dołączamy do tego jakże ciekawego projektu, tym bardziej, że w tym roku temat mocno dotyczy tego, co się dzieje na Starej Kopalni. Temat główny to przyszłość dla przeszłości, czyli dziedzictwo w zagrożeniu i jest tutaj mowa o obiektach chociażby takich jak nasze, czyli postindustrialnych, którym nadaje się nowe życie.
2: Dla mieszkańców i turystów przygotowano dwa otwarte spotkania. Pierwsze z nich zaplanowano już w piątek na godzinę 17.
5: Tutaj Marek Arcimowicz, dyrektor Rady Programowej i projektu właśnie Muzeum Wałbrzysz-Antygiel, opowie o tym projekcie, opowie o tym, jak to się stało, że w postindustrialnym budynku w pokopialnianej siłowni powstaje muzeum, które będzie opowiadać tą przeszłość właśnie mieszkańców Wałbrzycha.
2: Drugie spotkanie odbędzie się w następny czwartek. Kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki Violetta Wrona-Gaj przybliży na nim wyzwania związane z adaptacją dawnej sortowni.
5: Tutaj kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki Violetta Wrona-Gaj opowie o sortowni, o części zakładu przeróbki mechanicznej węgla, który jest takim dość trudnym obiektem, a chcemy go zaadaptować właśnie na potrzeby turystyczne, na potrzeby trasy turystycznej, więc ona opowie o tym, jak takie miejsce przygotować do tego i jak trudno jest czasami opowiadać właśnie o tym dziedzictwie poprzemysłowym.
2: Europejskie Dni Dziedzictwa w Starej Kopalni w Wałbrzychu to także specjalne zajęcia dla szkół.
5: Część zajęć będzie związana właśnie z tym, jak pracowało się kiedyś na sortowni, jakie są tajemnice tego miejsca. Będą też związane właśnie z przeszłością, z tym, jak żyło się w Wałbrzychu w czasach ich dziadków i pradziadków, czy także powiemy trochę o modzie na ulicach wałbrzyskich właśnie już po II wojnie światowej. Jak się tutaj wtedy ubierali mieszkańcy Wałbrzycha. No i oczywiście nie zabraknie także tematu barburki, czyli tradycji górniczych. O tym też trochę więcej opowiemy, ale to już my wyruszymy do szkół z tą opowieścią o wałbrzyskich tradycjach górniczych.
2: Spotkania są bezpłatne, ale obowiązują zapisy. Szczegóły na stronie Starej Kopalni w Wałbrzychu. Kilka tysięcy uczniów szkół średnich odwiedziło

Odwiedziło we wtorek kampusy Politechniki Wrocławskiej, gdzie rozpoczął się 20. Salon Maturzystów Perspektywy. Oprócz praktycznych informacji o egzaminie dojrzałości, uczniowie mogą zapoznać się z ofertą 40 uczelni wyższych. Stoiska Salonu Maturzystów, na których prezentują się uczelnie i instytucje doradztwa zawodowego, rozstawiono w budynku D20 Politechniki Wrocławskiej. Tam oraz w innych budynkach kampusu odbywają się też prelekcje na temat egzaminów maturalnych z zakresu doradztwa zawodowego czy finansów i prowadzenia własnej działalności. 20. Salon Maturzystów Perspektywy to wrześniowe wydarzenie edukacyjne, które odbywa się w 15 największych ośrodkach akademickich w Polsce. Bierze w nim udział kilkuset wystawców. Maturzyści, nauczyciele i rodzice mogą zapoznać się tam z informacjami o egzaminie maturalnym w przyszłym roku oraz zasadach rekrutacji na studia. Salon Maturzystów zakończy się na Politechnice Wrocławskiej w środę. W kolejnych dniach odbędzie się m.in. w Olsztynie, Rzeszowie, Poznaniu czy Warszawie. W tym miejscu robimy krótką przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Po krótkiej przerwie wracamy do najważniejszych faktów, jakie we Wrocławiu i okolicach przyniósł wtorek. Daniel Chawrylenia zapraszam na kolejną odsłonę podsumowania dnia w RMF24 Wrocław.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Wrocław przygotowuje system schronienia dla około 400 tysięcy osób. Miasto wytypowało już 36 miejsc doraźnego schronienia. Trwa sprawdzanie około 300 starych budowli ochronnych, a pod 14 szkołami przygotowywane są modernizacje istniejących obiektów. Docelową sieć schronów i ukryć ma wskazać opracowanie Politechniki Wrocławskiej. Do tego, przypomnijmy, dochodzą nowe syreny alarmowe. W ubiegłym roku zamontowano ich 15, a obecnie trwa przetarg na kolejnych 11. Gotowy jest też projekt masowej ewakuacji Wrocławia. Zakłada wykorzystanie pojazdów MPK, pociągów kolei dolnośląskich i transportu wodnego. Pierwszym zapleczem dla ewakuowanych mają być 244 miejskie placówki oświatowe z miejscami dla ponad 15 tysięcy osób. Miasto deklaruje również zabezpieczenie podstawowych zasobów na pierwsze 72 godziny kryzysu. Szczegóły magistrat ma przekazać w piątek, a wy usłyszycie o nich w faktach RMF24 Wrocław. W tej odsłonie podsumowania wracamy na wrocławskie lotnisko, gdzie dokładnie na terenie lotniczego dworca towarowego trwa budowa nowej hali magazynowo-biurowej. Jak mówił we wtorek Norbert Kowalczyk, prezes lotniczego dworca towarowego Wrocław, to bardzo ważna inwestycja, która pozwoli transportować do i z Wrocławia trzykrotnie więcej przesyłek lotniczych.
2: Ta hala miała być przeznaczona głównie jako hala eksportowa, ponieważ mamy obecnie trzy hale. Ze względu na to, że potrzebujemy się rozwijać, mamy mało tego miejsca, zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z portem lotniczym na to, żeby rozbudować tą halę. Ta hala będzie stricte halą handlingową do obsługi frachtu lotniczego w eksporcie. Ta hala będzie przygotowana do obsługi nie tylko zwykłego general cargo, ale przesyłek specjalistycznych, wymagających specjalnych warunków przechowywania, czyli w warunkach kontrolowanej temperatury, też możemy obsługiwać żywe zwierzęta, przesyłki e-commerce, wielkogabarytowe i praktycznie każdą przesyłkę, która jest możliwa do obsługi w portach lotniczych. Obecnie obsługujemy około 12 tysięcy ton cargo. W tym roku 2026 planujemy około 13-14 tysięcy ton cargo. No, ta nowa hala spowoduje, że będziemy mogli zwiększyć swoją przepustowość trzykrotnie. Tak? Planujemy na jakieś 30-35 tysięcy ton cargo w ciągu roku, może nawet więcej. To wszystko w zależności od tego, czy będziemy tutaj całodobowo robić, czy tylko w określonych godzinach. Zależy. Planujemy, żeby to było 24 na dobę, obsługa ciągła.
0: Nowy obiekt ma zostać oddany do użytku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jednoślady znalazły się pod lupą dolnośląskiej policji. Podczas jednodniowej akcji funkcjonariusze skontrolowali ponad 730 osób. O szczegółach działań o kryptonimie Jednoślad opowiadał w faktach RMF24 Wrocław we wtorek Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
3: W miniony piątek funkcjonariusze Wydziałów Ruchu Drogowego działający na terenie garnizonu dolnośląskiego prowadzili akcję Jednoślad. Działania skierowane były na zwiększenie bezpieczeństwa osób podróżujących jednośladami, ale także innych użytkowników dróg. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na rowerzystów oraz osoby korzystające z hulajnóg elektrycznych, ale kontrolowali również motocyklistów i motorowerzystów. Policjanci skontrolowali łącznie ponad 730 jednośladów poruszających się po drogach województwa dolnośląskiego, ujawniając blisko 350 wykroczeń popełnionych właśnie przez tę grupę uczestników ruchu drogowego. Mundurowi podczas działań sprawdzali, czy kierujący nie znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie. Niestety 16 osób zdecydowało się kierować z krążącym w organizmie alkoholem, a 5 osób znajdując się pod wpływem środków odurzających. Policjanci apelują o rozwagę i bezpieczną jazdę, zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do aktualnych przepisów.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: We wtorek minęły dokładnie 2 lata od pęknięcia zapory w Stroniu Śląskim, które przesądziło o skali zniszczeń podczas powodzi. Potężna fala zniszczyła ponad 5 tysięcy budynków, drogi, mosty i dorobek życia wielu rodzin. Poszkodowanych zostało 162 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska. To dobry moment nie tylko na wspomnienia, ale przede wszystkim na pytanie, czego nauczyła nas tamta tragedia i czy jesteśmy lepiej przygotowani na kolejne zagrożenie. Na miejscu przy tamie była Martyna Czerwińska.
4: Obok mnie Tomasz Mazurek, prezes spółdzielni mieszkaniowej w Stroniu Śląskim. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie Tomaszu, niedawno światło dzienne ujrzał raport NIK miażdżący dla naszych służb i to na różnym szczeblu. Okazuje się, że przede wszystkim mieszkańcy nie dostali na czas wystarczającego ostrzeżenia. Czy myśli pan, że ten system poprawił się w czasie tych 2 lat? Czy służby odrobiły lekcje? Czy państwo odrobiło lekcje z powodzi?
5: Trudno mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bowiem ja nie wiem. Dzisiaj, zarządzając niemal połową miasta, spółdzielnia mieszkaniowa nie ma żadnych wytycznych, nie było żadnych ćwiczeń chociażby związanych z ewakuacją w sytuacjach tego typu rzeczy, zagrożeń powszechnych. Nie sądzę, żeby służby miały przygotowane magazyny na wypadek katastrofy tego typu. Punkty ewakuacji też są, mam wrażenie, nieprzygotowane z tego, co jakby wiem z opowieści mieszkańców.
4: To szokujące, bo pamiętamy, jak ta ewakuacja, szczególnie ze słynnych zielonych, tak zwanych bloków, wyglądała. Koparkami mieszkańcy byli wywożeni w ostatniej chwili.
5: Były koparki, były amfibie potem, bo już wojsko dojechało na któryś tam kolejną godzinę. Natomiast jest ogromny problem od takich bardzo prozaicznych, wydawałoby się, sytuacji. No, myślę, że nikt nie rozpoznał dotychczas, ile osób potrzebuje transportu medycznego, a w takich miejscowościach jak Stronie Śląskie, Lądek czy pobliskie miejscowości bardzo dużo osób jest osobami starszymi z jakimiś niepełnosprawnościami. My mieliśmy ogromne problemy z wynoszeniem tego typu osób. Po pierwsze, nie wiedzieliśmy, ile tych osób jest w momencie ewakuacji.
4: I rozumiem, że dalej nie wiecie.
5: Dalej nie. Dalej nie ma takiej wiedzy. Nikt tego nie zebrał. Za to odpowiadać powinny podmioty w strukturze zarządzania kryzysowego, które są wskazane. Takich danych nikt nie zbierał. To rzecz prozaiczna, ale jak i gdzie podstawić taką karetkę medyczną, żeby móc wywieźć osoby wymagające tego typu opieki w czasie ewakuacji? Co zrobić ze szkołą w momencie, jeżeli te szkoły nadal będą wskazywane jako punkty ewakuacji? Co zrobić z dziećmi w czasie, kiedy tam będą ewakuowani mieszkańcy?
4: Czyli pan jako mieszkaniec i szef spółdzielni nie czuje się przygotowany na ewentualną kolejną powódź?
5: Nie czuję się przygotowany. Jeszcze raz podkreślę, że powinny być w moim przekonaniu powszechne ćwiczenia obejmujące tą część miasta, która w tym zakresie jest zagrożona. Takich ćwiczeń w ciągu ostatnich 2 lat nie było. Nie było procedur przećwiczonych. W związku z tym trudno mówić o tym, żeby mieszkańcy byli przygotowani na tego typu sytuacje. Ja mam nieodparte wrażenie, że to będzie taka oto sytuacja, że tak jak wtedy, bo była niedziela 15 września 24, że mieszkańcy będą się szykować do kościoła. Po prostu.
0: Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska przekonuje, że wyciągnęła wnioski z raportu NIK.
6: Wszystkie te zalecenia i te wnioski pokontrolne zostały wdrożone. Ale co najważniejsze, bo to nie same procedury, nie same napisanie procedur stanowią później o skuteczności działania wszystkich stron, wszystkich służb. Ważne są ćwiczenia, ważne jest to, by tak naprawdę doskonalić te działania. Stąd też duże przeprowadzone na szczeblu wojewódzkim ćwiczenia OLE, które zorganizowaliśmy ze służbami. W kilku miejscach na Dolnym Śląsku kilkanaście epizodów kryzysowych. Plan ewakuacji, który został przedstawiony do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, został oceniony jako najlepszy w całym kraju.
0: Do Stronia Śląskiego i Martyny Czerwińskiej wrócimy również w ostatniej odsłonie dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, która jeszcze przed nami, a teraz ciekawostka dla wrocławskich rowerzystów. Rusza drugi sezon bezpłatnych szkoleń Rowerzysta Ratownik, pierwsza pomoc na wrocławskich drogach. Od środy będzie można się zapisać na pierwsze w tej edycji szkolenia, które zaplanowano na 30 września i 3 października. Do końca roku Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaplanowało 12 takich szkoleń. Dodajmy, że w tygodniu odbywają się one pomiędzy 16.30 a 21, a w soboty pomiędzy 9 a 13.30. Organizatorzy zalecają wygodny strój sportowy, bo szkolenia stawiają na umiejętności praktyczne, nie teorie. W programie takiego 4,5-godzinnego szkolenia znalazły się m.in. symulacje wypadków, ćwiczenia z fantomami czy nauka obsługi defibrylatorów AED. Co do zasady, szkolenie przeznaczone jest dla osób dorosłych, ale mogą wziąć w nim udział także nastolatkowie od 14 roku życia, pod warunkiem, że będzie im towarzyszył opiekun prawny. Zapisy na kolejne będą uruchamiane sukcesywnie na stronie wrocławskiego WCRS-u. I na tym kończymy drugą odsłonę dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, ale nigdzie nie uciekajcie, wracamy za kilka minut, bądźcie z nami.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio RMF 24. Dobry wieczór.

0: Daniel Chawrylenia w dalszym ciągu przy mikrofonie. Zapraszam na ostatnią dzisiaj odsłonę podsumowania dnia w RMF24 Wrocław.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Zdjom ogłosił przetarg na wykonawcę następnego odcinka promenady Krzyckiej od ulicy Krzyckiej do Racławickiej. Projekt, przypomnijmy, jest już gotowy, a co zakłada? W ramach zamówienia podstawowego powstanie około 800 metrów ciągu pieszo-rowerowego oraz drogi rowerowej prowadzących śladem istniejącego przedeptu wzdłuż terenów kolejowych. Trasa będzie miała nawierzchnię bitumiczną i mineralno-żywiczną. Pojawi się również oświetlenie, miejskie kanały technologiczne, miejsca odpoczynku z ławkami i koszami oraz nowe drzewa. Powstaną także nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Krzycką. Jednak to nie wszystko. Przetarg obejmuje również prawo opcji, czyli możliwość zlecenia kolejnego, około kilometrowego fragmentu promenady od ulicy Racławickiej w kierunku Alei Hallera z połączeniami z ulicami Modlińską i Saperów. W tym zakresie również przewidziano budowę drogi dla pieszych i rowerów, drogi rowerowej oraz chodnika, oświetlenia, miejsc odpoczynku i kolejnych nasadzeń. W przypadku realizacji zakresu opcjonalnego wykonawca rozpocznie pracę od strony ulicy Racławickiej. Co ważne, dla obu zakresów prace powinny zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu we wtorek przypominał też, że od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. Mowa o Zielińskiego, Gwiaździstej, Szczęśliwej, Wielkiej i Placu Hirschfelda. Będzie to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania wdrażanej odcinkami od 2022 roku. Obszarowe wdrożenie strefy na osiedlu Powstańców Śląskich jest zaplanowane w przyszłym roku po przejęciu strefy przez nowego operatora, a my do tego tematu wrócimy jeszcze szerzej w Faktach RMF24 Wrocław w tym tygodniu. We wtorek minęły 2 lata od przerwania zapory w Stroniu Śląskim, a to właśnie to zdarzenie przesądziło o tragicznych skutkach kataklizmu. Wciąż nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za katastrofę tamy. Śledztwo w tej sprawie ciągle trwa. Eksperci Politechniki Wrocławskiej sprawdzają m.in., czy prace naziemne Wód Polskich na wale, który pękł pod naporem wody, mogły mieć wpływ na katastrofę. Naukowcy prowadzą skomplikowane eksperymenty i cały czas przekładają termin ujawnienia wniosków, tym razem do 30 września. Na wyniki śledztwa czeka też bardzo poszkodowana spółdzielnia mieszkaniowa w Stroniu Śląskim, z której szefem Tomaszem Mazurem we wtorek rozmawiała Martyna Czerwińska.
2: Zdecydowanie tak. No, postępowanie prokuratorskie, które jest prowadzone, nie wiem czy nieopieszale, jakby wstrzymuje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wstrzymuje ustalenie kwestii odpowiedzialności, a co za tym idzie, buduje się niepewność. My do końca nie wiemy, co było przyczyną katastrofy, ale to właśnie katastrofa budowlana na tamie, a tak naprawdę chyba nie do końca powódź spowodowała te ogromne nieszczęście, ogromne szkody, które w miejscowości Stronie Śląskiej i okolicznych miejscowościach potem w biegu rzeki się wydarzyły. To katastrofa na tamie dobiła wręcz, tak bym powiedział, przynajmniej moje budynki spółdzielcze. Gdyby nie było tej katastrofy, nie byłoby konieczności, przypuszczam, wysiedleń, nie byłoby konieczności ewakuacji mieszkańców, bo sama powódź aż tak bardzo oczywiście była, natomiast aż tak bardzo nie przyczyniła się do tej tragicznej potem w skutkach sytuacji.
3: To, że śledztwo stoi w miejscu, może spowodować, że wasze roszczenia zostaną przedawnione. Macie na to pomysł, złożyliście wniosek. Jaki?
2: Jest to tak zwane zawezwanie do próby ugodowej. Ta czynność przerywa według opinii prawników bieg terminu przedawnienia.
3: Jeśli okaże się, że winowajcą tej katastrofy budowlanej są Wody Polskie, a właściwie te prace przez nich zlecone tuż przed powodzią, będziecie walczyć o odszkodowania? To temu służy ten wniosek?
2: Tak, to otwiera możliwość walki o odszkodowania. Nie chcemy to robić, bo nie wszystkie rzeczy udało się odtworzyć z ubezpieczenia. Skromna, tak bym to ocenił, pomoc państwa w zakresie odbudowy terenów, nomen omen prywatnych tak naprawdę, bo spółdzielnia mieszkaniowa jest podmiotem prywatnym, ale nie uwzględniająca również w ogóle odbudowy terenów zewnętrznych, czyli chodników, parkingów, terenów zielonych. Na to wydaliśmy ogromne pieniądze. pieniądze i to nie zostało uwzględnione w żadnej strukturze pomocy. Stąd nasz pomysł na walkę w zakresie odszkodowania. No i mam nadzieję, że postępowanie prokuratorskie i opinia biegłych z Politechniki Wrocławskiej to umożliwi.
0: Dla wielu mieszkańców powódź oznaczała utratę części albo całości dorobku życia. Woda ustąpiła, ale jej konsekwencje pozostały na długo. Wiele osób korzysta z pomocy psychologicznej, ale są tacy, którzy już otrząsnęli się z tragedii.
4: Już pomalutku. Kiedyś mi się wydawało, że nie dożyjemy tej odbudowy, ale tak widzę, że miasto coraz piękniejsze. I te ulice, i chodniki, no i te domki poodnawiane, tak fajnie już.
3: Czyli już z optymizmem pewnym patrzycie w przyszłość, bo pamiętam, że początek był trudny.
4: Straszny, no przeżyliśmy to okropnie, no ale pomalutku chyba większość ludzi się pozbierała po tym wszystkim.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: W faktach RMF 24 Wrocław we wtorek mieliśmy też ważną informację dla rodziców ze stolicy regionu i całego regionu. Chodzi o popularne 300+. Więcej w relacji Piotra Paszkowskiego.
5: Do końca listopada można zgłaszać się po pieniądze w ramach programu dla uczniów Dobry Start. Są one przeznaczone przede wszystkim na szkolną wyprawkę.
6: W tej chwili mamy na Dolnym Śląsku 227 tysięcy wniosków na ponad 320 tysięcy dzieciaków i do rodziców. Tutaj na Dolnym Śląsku popłynęło już 85 milionów złotych.
5: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Chcesz pomóc, ale nie wiesz jak zacząć? Szlachetna Paczka nadal czeka na zgłoszenia wolontariuszy z naszego regionu. Nie jest wymagane ani doświadczenie, ani specjalistyczna wiedza. Liczą się przede wszystkim chęci i czas poświęcony drugiemu człowiekowi.
7: Na Dolnym Śląsku Szlachetna Paczka wciąż szuka ponad 260 wolontariuszy i wolontariuszek. To właśnie oni w swojej okolicy odwiedzają rodziny i osoby samotne, następnie poznają ich historie i potrzeby, a potem wspierają dobrym słowem i radą darczyńców w przygotowaniu konkretnej pomocy dla tychże rodzin. No i to właśnie wolontariusze widzą tę realną zmianę, która dzieje się w życiu osób, do których docierają. Co przynosi tę zmianę? Czasem jest to taka konkretna, codzienna pomoc, taka jak żywność, kuchenka, na której można przygotować ciepły posiłek, czy ciepła kurtka na zimę. Ale dla rodzin ważne jest też to, że ktoś ich odwiedził, czyli obecność drugiego człowieka, właśnie wolontariusza, wolontariuszki, bo oni przede wszystkim słuchają tego, co mówi rodzina, z czym w danym momencie się mierzy i czego naprawdę potrzebuje. Szukają takiej pomocy, która może pozwolić wyjść rodzinie z trudnej sytuacji, a czasem po prostu przynieść chwilę spokoju. Tak jak na przykład dla pani Marioli, która w paczce znalazła sprzęt rehabilitacyjny dla swojego syna i dzięki temu, że mogą zaoszczędzić pieniądze, udadzą się na kolejny turnus. Nie mogliby tego zrobić, gdyby nie paczka, gdyby nie odwiedziny tych wolontariuszy. W ubiegłym roku na Dolnym Śląsku Szlachetna Paczka objęła wsparciem ponad 1800 rodzin. A to, do ilu rodzin dotrzemy w tym roku, no to zależy również od tego, ilu będzie z nami wolontariuszy. Dlatego szlachetnapaczka.pl. Zgłoś się do wolontariatu, bo to naprawdę dobra robota.
0: Mówiła we wtorek w RMF 24 Wrocław Natalia Daniło ze Szlachetnej Paczki. We wtorkowych faktach pojawiła się też kolejna przestroga przed oszustami i historia mieszkańca gminy Bolków, który zapłacił za brykiet, ale opału nie otrzymał i stracił przy tym trochę pieniędzy. Informacje w tej sprawie zebrał Bartek Paulus.
8: Sezon grzewczy coraz bliżej, a wraz z nim rośnie liczba internetowych ofert sprzedaży opału. Niestety nie wszystkie są uczciwe. Przekonał się o tym mieszkaniec gminy Bolków, który zamówił przez internet brykiet dębowy. Pomimo wpłaty blisko 3000 zł opału nie otrzymał, a kontakt ze sprzedającym się urwał. Sprawą zajęli się policjanci z Bolkowa. Mundurowi apelują o ostrożność w czasie zakupów przez internet. Przed przelaniem pieniędzy warto dokładnie sprawdzić sprzedawcę, zweryfikować firmę i nie dać skusić wyjątkowo niskim cenom. Zachowanie czujności może uchronić przed utratą oszczędności.
0: I na tym kończymy podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.

0: patrzę na zegarek, sekundy dzielą nas od 23, a więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Szczegóły ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 w mazowieckich Sobiczach. Uciekał przed wymiarem sprawiedliwości 4 lata. Zmienił wygląd, wytatuował nawet twarz. 40-letni Polak zamieszany w przestępstwa narkotykowe ujęty w Austrii. Jeszcze nie została otwarta, a bilety już wyprzedano. Na koniec o ogromnym zainteresowaniu nowej atrakcji w Łodzi. Uwaga kierowcy, całkowicie zablokowana jest autostrada A2 w Sobiczach na Mazowszu. To odcinek Łukowisko-Siedlce Wschód. Samochód osobowy zderzył się tam z łosiem. W wypadku jedna osoba została ranna. Tylko lewicy zależy już na pracy nad projektami aborcyjnymi. Tak twierdzą politycy tej partii w rozmowie z reporterem RMF FM. Wczoraj miało odbyć się posiedzenie Komisji do Spraw Aborcji, pierwsze po ponad 2 latach. Zostało odwołane, a powodem miał być brak stanowiska resortu zdrowia. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Posłowie lewicy uważają, że to tylko pretekst, bo przecież resort zdrowia miał bardzo dużo czasu na wydanie jakiegokolwiek stanowiska. Polityk tej partii Andrzej Szejna podkreśla, że większość parlamentarzystów koalicji rządzącej nie jest zainteresowana pracą nad projektami aborcyjnymi.
3: Nie jest im ten temat przed wyborami prawdopodobnie na rękę. Pozostałe ugrupowania jednak nie chcą z nami zrobić tego kroku do przodu, raczej stoją w miejscu.
2: Posłowie opozycji twierdzą, że politycy koalicji rządzącej celowo odwlekają pracę nad tymi ustawami.
4: Lepiej nic nie realizować tego, co się obiecywało, a mieć święty spokój i jakby swój elektorat, swoje głosy zbierać.
2: Mówił mi Marek Subocz z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodaje, że Komisja do Spraw Aborcji powinna zostać rozwiązana, bo jej członkowie nie pracują, a przewodniczący pobierają za to dodatkowe wynagrodzenie.
1: Parlament Europejski zakończył debatę nad tekstem rezolucji w sprawie wojny hybrydowej oraz ochrony integralności terytorialnej i infrastruktury krytycznej. Dokument podkreśla rosnące zagrożenie ze strony takich państw jak Rosja, Białoruś, Iran czy Korea Północna, które prowadzą skoordynowane ataki hybrydowe wymierzone w unijne kraje. W Strasburgu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Pawle, na co jeszcze zwracają uwagę twórcy tej rezolucji?
5: Szczególny niepokój budzi wzrost liczby incydentów wymierzonych w infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną, transportową oraz podmorskie kable przesyłowe. W rezolucji wskazano, że Rosja pozostaje najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wspólnoty. Europarlament podkreśla też konieczność lepszej koordynacji działań państw członkowskich, systematycznej wymiany informacji i wdrożenia wspólnych mechanizmów reagowania na poziomie całej Unii. Zwraca także uwagę na konieczność inwestycji w nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, oraz na potrzebę edukacji obywateli w zakresie odporności na dezinformację. Wskazuje również na strategiczne znaczenie współpracy z NATO i krajami partnerskimi. Głosowanie nad rezolucją zaplanowano na jutro. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
1: Małopolscy łowcy głów zatrzymali w Austrii 40-letniego Polaka zamieszanego m.in. w przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna od kilku lat uciekał przed wymiarem sprawiedliwości. W Faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak policjanci wpadli na jego trop?
6: Udało się to dzięki współpracy z europejską siecią Enfast, która specjalizuje się w namierzaniu przestępców. Na jego trop łowcy głów wpadli po żmudnych analizach. Znaleziono go w Wiedniu i tam został zatrzymany pod koniec sierpnia. Jego wygląd różnił się od tego, który ustalili policjanci. 40-latek schudł kilkanaście kilogramów, ogolił głowę i wytatuował twarz. Listem gończym poszukiwany był od 4 lat, między innymi w związku ze sprawą napadu na Lombard w Nowym Sączu. Tam sprawcy z bronią ukradli biżuterię wartą kilkaset tysięcy złotych. Mężczyzna jest też zamieszany w przestępstwa narkotykowe, brał również udział w zabójstwie, do którego doszło w Krakowie w 2006 roku. Teraz 40-latek czeka w Austrii na przekazanie do Polski.
1: A na koniec tego wydania Faktów zaglądamy do Łodzi. Gigantyczne zainteresowanie mieszkańców wzbudziła atrakcja, która nawet nie została jeszcze otwarta. Mowa o tak zwanej podziemnej katedrze. Mimo że zostanie udostępniona dopiero w przyszłym miesiącu, to pierwszą pulę biletów już wyprzedano. Ponad 6200 miejsc w ciągu niecałych 3 godzin. O szczegółach dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka.
7: Z chwilą otwarcia sprzedaży wszystkie kanały dystrybucji padły. Przyczyną jest ogromna popularność podziemnych zbiorników wody, które przypominają gotycką budowlę wśród turystów. Jak podaje łódzka organizacja turystyczna, zainteresowanie zwiedzaniem podziemnej katedry przerosło najśmielsze oczekiwania. Zwłaszcza, że bilety nie są tanie, bo normalny to wydatek 100 zł. Dobra informacja jest taka, że niedługo dostępna będzie kolejna pula wejściówek. W tym roku zabytkowe zbiorniki na stokach w Łodzi można oglądać od 5 do 30 października.
1: Na zakup wejściówek, jeśli ktoś jeszcze nie zdążył, to będzie jeszcze szansa je zdobyć. A z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o północy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.